znalazłem w sobie w końcu własny dom. Niepotrzebnie po lasach biegałem, szukałem go

Zaraz. Pozwoli pani, że skończę. Oj, chyba się zagalopowałaś, Złotko. Ja to pani wyjaśnię.

to już przesada. Nie ma co się tak denerwować. Ja nie podnosiłem głosu.

0: Radio Afera, 98,6 MHz.
1: Za bardzo się wysiłałem. Oddałam wszystko.
2: Wszystko poddałam.
1: Nie oszukiwałam nic. Co trzeba robić? Nie wiadomo co. Nie mam na kogo liczyć. A dzieci? Mam moje dzieci.
2: Jak było?
1: To duży jest nasz. Ja?

dolinie stoję, serce rozgorzało, jak płomienny zachód.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Hola, compadre. Dzień dobry, godzina 6.31 na zegarach. No dobra, 32, no dobrze, no przepraszam bardzo. Stirlitz zaatakował znienacka bronił się i nie da mi przeczytać już chyba, Daria, tutaj co jest napisane dalej, bo poprzedni realizator coś tam nam napisał. Dobrze, dzień dobry, Daria Kamrowska, odpowiedzialna za realizację. Olga z kolei odpowiedzialna za serwisy informacyjne. Ja na imię Edgar i będę z wami do godziny 10. Dzień dobry, mamy dzisiaj drugi dzień matur. Mamy dzisiaj 5. Dzień maja i tak to właśnie pięknie się prezentuje. Dzień dobry raz jeszcze. No co mogę wam powiedzieć? Pierwsze matury za wami. Będzie dobrze. Będzie pięknie. Będzie tak, jak sobie wyobrażacie. Będzie tak, że mamy dzisiaj Światowy Dzień Higieny Rąk, Dzień Bez Makijażu, Dzień Położny, Dzień Europy, Światowy Dzień Astmy i Fatboy Slima na antenie.

Nie, no tak, no można zaczynać poranki, drodzy słuchacze. Piąty dzień maja, przypomnijmy raz jeszcze, mamy dzisiaj Dzień Europy i Dzień Higieny Rąk. Pamiętajcie o tym na co dzień, dobra? Uznajmy, że Dzień Higieny Rąk, żeby był codziennie. Kiedyś przeprowadzono takie badania, których oczywiście wyników dokładnie nie znam i nie wiem, kto je przeprowadził i nie wiem, gdzie je przeprowadził, ale w każdym razie mogę wam powiedzieć, że jeżeli leżą takie orzeszki solone w knajpie, to ich nie bierzcie. Nie, jeżeli leżą tak sobie luźno, nie bierzcie. Nie, to jest bardzo głupi pomysł. Poza tym przeprowadziłem także kiedyś takie autorskie badania i muszę przyznać, że panowie, jesteście fleje. Tyle mogę powiedzieć. Dzień bez makijażu także, czyli dzisiaj taki dzień prawdy, można powiedzieć. Międzynarodowy Dzień Położnej. To już wspominałem, ale nade wszystko dzisiaj dzień walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością. I to także niech będzie taki dzień, który jest świętowany codziennie. Irena Waldemar oraz Gotthard mają dzisiaj imieniny, a także Pius, Hilary, który zgubił okulary, nigdy ten żart mi się nie znudzi, Ireneusz, Maksym, Stanisław, Stanisława, Iryda i Penelopa także świętuje i my świętować będziemy do godziny 10. Co to się stało w nocy, drodzy słuchacze? Co to za deszcz zmył wszystkie grzechy? I dlaczego teraz Viagra Boys na antenie?

0: Autopromocja.
1: Prosim chranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
1: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8:30.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Reklama.
4: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

A, dobrze, przepraszam bardzo, już jesteśmy na antenie. Drodzy słuchacze, kwadrans do godziny 7. Już wiemy, że mamy dzisiaj dzień higieny rąk. Będę o tym powtarzał wam tyle razy, jak tylko się da. Albowiem, no, jest z tym problem. Jest z tym duży problem. Dobrze, przejdźmy teraz sobie do nowości muzycznej. Przepraszam, ale ja muszę skorzystać z drugiego komputera, albowiem mój chyba się zbuntował. Chyba tak. Tak coś mi się wydaje dla mnie, mówiąc jak byłbym z Podlasia. Dobrze, przejdźmy w takim razie do nowości muzycznej. Ja już nie będę być może za dużo gadał, ponieważ nie będę jak ćma, która leci do źródła światła. Swoją drogą to też jest niesamowite. One zawsze do tego światła. I tu. I ile one żyją? Ile żyją ćmy? I czy to jest takie zmierzanie w stronę światła, w ich stronę, tak jak człowiek niby teoretycznie, kiedy po raz ostatni zamyka oczy, to też tak już zmierza? Mówię o tej ćmie, albowiem ćma to jest singiel od Runo. I może ja już się zamknę, bo brzmię co najmniej jakbym był sam po maturze.

Raporty pogodowe, które spadają na nasze stoły, może nie jak ćma, ale na pewno jak... O, tak właśnie spadły. 14 stopni prawie na termometrach i to, że jest mokro, bo w nocy popadało, to niech was to w żaden sposób tutaj nie zmyli. Dzisiaj kolejny dzień z piękną pogodą, może nie tak gorąco jak wczoraj i dobrze, bo wczoraj było za gorąco. 22 stopnie dzisiaj maksymalnie o godzinie 14, nie powinno przez cały dzień padać, ciśnienie na poziomie około 1010 hektopaskali, później troszeczkę mniej, ale to i tak bardzo ładnie. Wiatr taki jak teraz praktycznie przez cały dzień, czyli 12-13 km na godzinę. Czy ja świszczę jak oddycham? Tak nie, dobrze. W porywach do 25 w niektórych momentach odczuwalna temperatura praktycznie taka sama jak na termometrach. No drodzy słuchacze, wiosna, ale zobaczcie jak wygląda ta wiosna, jak wygląda ta zieleń, jak wygląda ta muzyka, którą teraz będziemy chcieli zagrać, moja realizatorko kochana. O, dziękuję bardzo. I Florence and the Machine, z tego co widzę na antenie, teraz pojawić się powinna.

Florence and the Machine Moderation na naszej antenie. Tymczasem my mamy dla was konkurs, do którego być może mi się uda dostać. Jak najbardziej. Shadow Dance Party, Photo Crime and Kuracja. W najbliższą sobotę w klubie pod Minogą my mamy dla was zaproszenia podwójne. I jeżeli chcielibyście je zgarnąć, no to ślijcie SMS-y 7148, afera, wasze imię i nazwisko. I wiecie co? Ja chyba będę trochę świnka. I skoro dzisiaj mamy... Pytamy o Europę, czy o higienę rąk, czy o makijaż? Daria, Olga. Raz, dwa, trzy. Europa, makijaż czy higiena rąk? No. Higiena rąk, dobrze. Jak umyć ręce, żeby było dobrze? To będzie nasze pytanie dzisiejsze konkursowe. A przypomnę tylko, że koncert w klubie pod Minogą, Shadow Dance Party, to nawet nie koncert, to jest coś zdecydowanie więcej, albowiem będzie to coś dla wszystkich fanów grupy The Cure, albowiem zespół Kuracja to cover band zespołu The Cure. No kto by mógł się domyślić? Dobrze, to by było na tyle. 7148, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze. Daria twierdzi, że dzisiaj będzie padał deszcz przez cały dzień. IMGW twierdzi inaczej. Kto będzie miał rację? Nie mam czasu na takie dywagacje.

0: O tym, co właściwie się teraz dzieje, opowie już za momencik nam Olga. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Podobno MPK będzie miało nowe autobusy.
1: Ba, nawet już kupiło.
0: Już kupiło. A one też przyjechały z Bonn i używane, czy nie?
1: Chyba nie tym razem.
0: Nie, to nie będą...
1: To tramwaje akurat.
0: Nie będą to Bonbany. Bonban to jest w ogóle... To powinna być nazwa tych tramwajów. A te autobusy to nowe?
1: Nowe.
0: Nowe. To tak nie po poznańsku.
1: No, nowe, nie pokolizyjne.
0: Nie, Niemiec nie płakał jak sprzedawał. 3 minuty pozostają. O, wyprane. No to dobrze, to my teraz spierzemy rzeczywistość. 3 minuty do godziny 7.
1: Olga Grumowicz, zapraszam. Nawet 50 szpitalom powiatowym grozi upadłość. Z analizy Związku Powiatów Polskich wynika, że dostęp do opieki szpitalnej w niektórych powiatach jest zagrożony. To efekt pogarszającej się kondycji finansowej powiatowych placówek, z których w 50 sytuacja jest określana jako katastrofalna. Problem jest zauważalny w skali całego kraju. Z raportu Szpitale Powiatowe w Kryzysie, analiza sytuacji finansowej w 2025 roku, w którym przeanalizowano sytuację 207 ze wszystkich 270 szpitali powiatowych w Polsce, wynika, że blisko 80% zbadanych placówek wykazuje płynność bieżącą poniżej bezpiecznego progu, a 60% utraciło zdolność do regulowania krótkoterminowych zobowiązań.
2: Rząd spowodował przez te 26 lat to, że system jest bardzo skomplikowany. Regulacje dotyczą wszystkiego. Jest przeregulowany totalnie, w związku z tym jest też bardzo drogi. A przeregulowanie kosztuje, więc trzeba go uprościć po to, żeby mniej wydawać i pacjent, żeby przede wszystkim miał jasną drogę leczenia swojej choroby.
1: Mówił dla Newserii prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski. Aby zwrócić uwagę na problem, w zeszłym tygodniu odbył się czarny protest szpitali powiatowych. Na jego znak w budynkach wywieszono czarne flagi, a personel pracował w czarnych strojach.
3: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Więcej zieleni na ogrodach. Na ulicy Szpitalnej trwają prace mające na celu uporządkowanie terenu, zwiększenie liczby nasadzeń oraz ochronę istniejących terenów zielonych. Największe zmiany zajdą w rejonie skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Szpitalnej. Znajdujący się tam plac, na którym w przeszłości stały pawilony handlowe i który obecnie jest wykorzystywany jako nieformalny parking, przejdzie metamorfozę. Nawierzchnia z betonowej kostki oraz asfaltu zostanie usunięta, a w jej miejsce pojawią się nowe drzewa, a także zieleń niska. Prace potrwają do połowy maja. Łączny koszt inwestycji w rejonie ulicy Szpitalnej wyniesie prawie 90 tysięcy złotych. MPK Poznań powiększa swoją flotę o kolejne autobusy wodorowe. Przedsiębiorstwo zamówiło 9 pojazdów, a pierwsze z nich już dotarły do zajezdni. Poszerzą one flotę zeroemisyjnych autobusów, która na ten moment składa się z 25 pojazdów elektrycznych z wodorowym ogniwem paliwowym i 75 autobusów elektrycznych.
4: To pojazdy, które same wytwarzają energię z wodoru, są bardzo ciche, płynne w jeździe, a jedynym produktem ubocznym jest parabolik. Dla pasażera oznacza to przede wszystkim większy komfort podróży, natomiast standard wyposażenia pozostaje na wysokim poziomie.
1: Mówi Maciej Szkudlarek z MPK Poznań. Autobusy zostały wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej, monitoring oraz klimatyzację całopojazdową. Posiadają także udogodnienie dla kierowców w postaci systemu aktywnej kontroli bezpieczeństwa, umożliwiającego wykrywanie uczestników ruchu drogowego znajdujących się w tzw. martwych strefach.
3: Wydarzenia, wystawy, premiery.
1: Co czytali Raczyńscy? Odpowiedź na to pytanie można będzie poznać, odwiedzając nową wystawę Biblioteki Raczyńskich. To okazja, by po raz pierwszy zobaczyć książki, które niegdyś znajdowały się w prywatnych biblioteczkach przedstawicieli rodu. Wernisaż wystawy odbędzie się dzisiaj, dokładnie w 197. rocznicę Fundacji Biblioteki przez hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Wydarzenie rozpocznie się wykładem o godzinie 18. Wystawę będzie można zobaczyć do 12 czerwca. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Dzień dobry. Daria, ty umiesz robić kawkę? To trzeba będzie teraz szybki kurs zrobić o

Jezu, ona mi odeszła od konsolety. Już myślałem, że poszła robić kawę, a jeszcze tutaj trzeba kilka rzeczy zrobić na antenie, zanim tę kawę się przygotuje dla was. Dzień dobry, drodzy słuchacze, po raz kolejny. Dzisiaj mamy 5 dzień maja, dzisiaj mamy Światowy Dzień Higieny Rąk. Pamiętajcie o tym. Dzisiaj mamy drugi dzień matur. Dzisiaj królowa nauk, dzisiaj matematyka. Oj, będzie się działo, coś mi się wydaje. Imieniny świętuje Irena, Waldemar i Gotard. Wszystkiego najlepszego. Świętuje także Europa, albowiem dzisiaj dzień tegoż jakże pięknego kontynentu, który tak naprawdę jest tylko półwyspem Azji. Coś boję się właśnie, bo Daria bardzo spogląda w ekran komputera i troszeczkę się boję, czy tam przypadkiem coś się nie wydarzyło złego. Dobrze, drodzy słuchacze, mamy godzinę 7:01 i teraz ważna informacja. To nie ja spowodowałem, że ten utwór pojawił się na playliście. To sprawka naszego szefa redakcji muzycznej Tymoteusza, który widocznie stwierdził, że wczoraj była rocznica wydania Punks Not Dead Exploited i należy to jakoś uczcić.

No, gdyby ktoś mi powiedział, że Exploited Barbie Army poleci o 7.02 w Radio Afera, to bym się zdziwił, ale to, że o godzinie 7.04:30 mamy dla was przegląd prasy, to już jak najbardziej szokować nikogo nie powinno, a tym bardziej mnie Gazeta Wyborcza. Od niej rozpoczynamy przegląd dzisiejszej prasy i zaczynamy od paliwowej samowoli. Skandal przy inwestycji potentata w branży. Budowlana anarchia, bezczelna patoinwestycja. Przypomina mi się słynna okładka tegoż faktu po... Nie, Super Expressu, albo faktu po czasie mundialu w 2006 roku. No ale dobra. Budowlana anarchia, bezczelna patoinwestycja. Tak o budowie wielkich zbiorników paliwa mówią szczecińscy radni. Inwestor zaczął je stawiać bez zgody na budowę i podpiera się argumentem, że jest ważna dla bezpieczeństwa państwa. Inwestor zapewniał, że w bazie mają być składowane paliwa dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Ale to nieprawda. To, że w Podjuchach, w ogóle już sama nazwa miejscowości tutaj robi robotę. To, że w Podjuchach prawo łamane jest w wyjątkowo spektakularny sposób, wykryli sami mieszkańcy tej dzielnicy Szczecina. Od grudnia próbowali ustalić, co się dzieje w okolicy, dlaczego trwają hałaśliwe prace także w nocy i dlaczego nikt nie zapytał o zdanie choćby Rady Osiedla. Dopiero radni odkryli, że w pobliżu ich osiedla powstaje baza paliwowa. Zdobyli decyzję środowiskową dla tej inwestycji wydaną przez prezydenta miasta, a dokładnie Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Szczecinie. Prezydent Szczecina zawiesił na 18 miesięcy proces wydania warunków zabudowy dla tej inwestycji, czyli legalizacji bazy. Ma to pozwolić na przygotowanie w tym czasie miejscowego planu zagospodarowania, który wykluczy te inwestycje w Podjuchach. Murem za Podjuchami! Tylko Podjuchy. I faktycznie nie zazdroszczę mieszkańcom tejże miejscowości, dzielnicy. Części Szczecina. Szczecin jest bardzo dużym miastem, więc tam nawet jeżeli to jest wieś podszczecińska, to może jest nad morzem nawet. Poza tym matura 2026, przepraszam, do obu tematów pasuje lalka. Wczoraj egzaminem z języka polskiego rozpoczęły się tegoroczne matury. Zaskoczeń nie było, oba tematy maturalne można ograć lalką Bolesława Prusa, komentuje wieloletnia egzaminatorka maturalna i polonistka z Piły, pani Katarzyna, znana w sieci jako Facetka od Polaka. W tym roku matura jest wyjątkowa, bo zdają ją sześciolatki, tak jak osoby, które w wyniku reformy drugiego rządu Donalda Tuska rozpoczęły edukację szkolną w wieku 6 lat. No i jak to będzie wyglądać dokładnie? O tym więcej w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Tam również o kryzysie w Prawie i Sprawiedliwości, który na razie jest zamrożony, a także o irańskiej gospodarce, która się zatrzymała. I chyba nie musimy dodawać, dlaczego się zatrzymała. Zerkamy teraz do Rzeczpospolitej, a tutaj, drodzy słuchacze, mamy dla was informacje o kryptowalutach, czyli szkoleni przez Zondę. Wykłady prowadzone przez branżę krypto miały pomóc śledczym zrozumieć nowe mechanizmy przestępczości. Dziś rodzą pytania o granice ich współpracy z podmiotami komercyjnymi. No bo wiecie, ja bym na przykład przeprowadzał takie wykłady z radio, z bycia prezenterem dla policjantów i później na antenie bym robił jakieś brzydkie rzeczy. I policjanci takie, no ale Edgar nas uczył, to przecież on by chyba niczego nie zrobił. Czy tak rzeczywiście było? Czy możemy w ogóle mieć takie podejrzenia względem stróżów prawa? O tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Tam również o tym, że Polska jest atrakcyjna dla inwestorów, a przynajmniej tak twierdzi gościni Rzeczpospolitej Elżbieta Czetwertyńska oraz o wielkiej ucieczce z Big Techów. Badacze AI odchodzą z Google, z Google'a, Mety czy OpenAI i pozyskują setki milionów dolarów na własne projekty. No i dobry początek roku w leasingu. Czego? No, widzę, że chyba wszystkiego. Rośnie. Leasing rośnie. A polski biznes liczy na pieniądze dla Ukrainy. 60 miliardów euro, tyle trafi na zakup uzbrojenia i przemysł obronny. No i co z tego zyskają polskie firmy, polscy pracownicy, Polska i Polacy? O tym więcej w Rzeczpospolitej. Zerkamy teraz do głosu, jeszcze do Dziennika Gazety Prawnej, przepraszam bardzo. Tutaj o tym, że firmy odczują spór o sztuczną inteligencję w Unii Europejskiej, albowiem unijne instytucje nie porozumiały się w sprawie zmian w AI Act. To oznacza, że już od 2 sierpnia niektóre firmy i instytucje publiczne mogą mieć nowe obowiązki. Sprawa dotyczy szerokiej gamy systemów AI wysokiego ryzyka, których Dziennik Gazeta Prawna zapraszam do lektury. Ja się tak bardzo nie znam na tym temacie, że tylko bym narobił wam szkód. I to by była nie sztuczna, ale wybrakowana inteligencja. No i nowa konstytucja. To pytanie coraz częściej się pojawia, ale nie ma głosów w Sejmie ani zgody na prawicy. Przy Nowogrodzkiej słychać, że decyzja prezydenta o rozpoczęciu prac nad nową konstytucją nie była konsultowana z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości, dlatego partia podchodzi do inicjatywy z dystansem. Prezes dał zielone światło, by kogoś delegować, ale nie wierzy, że coś z tego wyjdzie. No, prezes Polski mówi nein,
prezydent w takim razie się wycofuje. Swoją drogą, to chyba wrócimy do tematu właśnie tejże nowej konstytucji, bo prezydent chyba, prezydentowi to się taki system, taki rosyjski, francuski bardzo mocno masze. Zerkamy jeszcze na koniec do Głosu Wielkopolskiego, a tutaj na jedynce o tym, że picie nad Wartą odbija się czkawką, w szczególności w poniedziałki rano, co niektórym, ale faktycznie doszło do serii niebezpiecznych sytuacji nad rzeką i po tej serii niebezpiecznych sytuacji z napaściami, rabunkami i pobiciami w tle radni miejscy sprawdzą, czy wzdłuż Wartostrady wciąż jest bezpiecznie. Ja mam radę. Patrole policji tak raz na jakiś czas się przechodzące. To by było całkiem spoko, bo ja już od lat raczej nie spędzam czasu nad Wartą, ale jak mi się zdarza, albo zdarzało, to nie wiem, czy ja tam widziałem kiedykolwiek jakikolwiek patrol policji, poza tymi, które zostały wezwane, kiedy już doszło do jakiejś tragedii. No to Głos Wielkopolski, no i również o koszmarnej diagnozie dla irańskiego magika z Lecha. Ali zdrowia. Ali Golizadek niestety zerwał więzadła. 8 miesięcy przerwy. Ojojoj, bardzo złe informacje. W Głosie Wielkopolskim o tym przeczytacie. Dobrze, to by było na tyle. 10 minut po godzinie 7. Jeżeli zaraz nie odkaszlę, to się uduszę. Ale robię to dla was. I Katia teraz na antenie. No to Kasiu, to ja może już tobie zostawię antenę. Pojedziemy razem do Berlina. Prosto z Poznania. Jakim cudem? Takie cudy to tylko z muzyką.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
4: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Czyli jednak mam problemy z internetem, albowiem mój komputer się wylogowuje za każdym razem, jak odejdę, chociaż na chwileczkę. Dlatego powiem wam teraz, że Dari telefon, Dari jakiś portal, z którego ona korzysta, twierdzi, że dzisiaj będzie padał deszcz i że będzie padał przez cały dzień. Z kolei mój portal IMGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nie wiem, mogą mieć coś wspólnego faktycznie z pogodą i z klimatem, twierdzi, że dzisiaj padać nie będzie. Dopiero w nocy faktycznie ten deszcz ma spaść. Jak to będzie faktycznie wyglądało, o tym przekonamy się już jutro, drodzy słuchacze. Co prawda mnie jutro na poranku nie ma, ale mam nadzieję, i Darii także nie będzie, ale mam nadzieję, że Kamil Strużyński, który na pewno teraz nas słucha, na bank przekaże wam informacje na temat tego, kto miał rację. Informacje, kto miał rację. Pozdrawiamy serdecznie, tak samo pozdrawiamy Żółte Kwiaty. Mary Max to lista nowości.

Dzień dobry, raz jeszcze. I tak będziemy sobie dzień dobry mówić do godziny 10:00. Pozdrawiamy naszego słuchacza Jarka. Tak, tak, drogi Jarku, no cóż, czasem i ja się zagotuję, bo jak to mówił Marcin Świetlicki, gotuj się, kurczę, gotuj, cytując klasyka. Jak już mówimy o gotowaniu się, to mam kawę i z tej kawy nie zrezygnuję i będziemy ją mieć jeszcze przez jakieś pół godzinki pewnie, dopóki jej nie wypiję. Za nami nowość muzyczna, Żółte Kwiaty od Mary Max. No i Mary Max to jest tak, z jednej strony ten cudny wokal od Mary, a to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu to bardzo nowoczesne podejście do produkcji muzycznej ze strony Maxa. Maria Kubicka i to ona odpowiedzialna jest za słowo Żółtych Kwiatów. 23 minuty po godzinie 7. Ja przypomnę wam, że nasz numer telefonu to 618750213. Po co ten numer byłby nam potrzebny? Ano po to, żebyście wam, po co może być potrzebny, żebyście mogli zadzwonić do Darii. Daria odbiera ten telefon zawsze i wszędzie, bo informacja potrzebna będzie o tym, czy są korki, czy tych korków nie ma. W naszym zabetonowanym mieście korki podobno się zdarzają i właśnie możecie nam o nich powiedzieć, dzwoniąc pod 618750213. A teraz The Dumplings.

naszym zabetonowanym mieście takie miksy czasem się zdarzają. Daria Kamarowska, moja realizatorka. 26-27 minut po godzinie 7. No to ja przypomnę wam szybciutko o naszym konkursie do wygrania wejściówki na Shadow Dance Party Dark My Day, a tam photocrime i kuracja, także after party, wszystko z kolei w klimacie The Cure. Jeżeli chcielibyście podwójne zaproszenie zgarnąć, żeby się zjawić pod minogą, ślijcie SMS-y pod 7148, a w treści wpisujcie aferę, wasze imię i nazwisko i jak skutecznie umyć ręce. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze, a ja się w piłata nie bawię i rąk nie umywam.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Olga Grumowicz, zapraszam. Termometry w Poznaniu wskazują obecnie 14 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia temperatura na zewnątrz wyniesie maksymalnie 23 stopnie. Pomimo zachmurzenia, które utrzyma się cały dzień, nie będzie padać. Sytuacja na poznańskich drogach wygląda następująco. Standardowo zakorkowane jest centrum miasta, jak również Rondo Rataje, Rondo Śródka i Rondo Starołęka. Korki tworzą się również na ulicach Bułgarskiej, Hetmańskiej, Dmowskiego i Lechickiej. Ze względu na remont przejazdu na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Murawa obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Niemożliwy jest przejazd przez skrzyżowanie na wprost ulicą Słowiańską. Z tego względu kierowcy jadący ulicą Murawa w kierunku od ulicy Winogrady nie będą mieli możliwości skrętu w lewo w Słowiańską, a w kierunku od Ronda Solidarności nie będą mogli skręcić w lewo w stronę Wilczaka. Wprowadzono także zmiany w funkcjonowaniu linii tramwajowych nr 4 i 19, autobusowych nr 169, 174, 182 i 190 oraz linii nocnej nr 218. Szczegóły na stronie ZTM. Ruch na A2 i S11 przebiega bez przeszkód. Jeżeli macie więcej informacji o sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 618750213.
0: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

Szymon Rykowski, Nie pukaj, nie dzwoń, to mógłbym powiedzieć pewnemu panu Rafałowi. Piąty dzień maja, zerkamy do kalendarium, drodzy słuchacze. No i w roku 1343 król polski, Kazimierz III Wielki, zawarł z książętami wołogojsko-słupskimi, Bogusławem V, Barnimem IV i Wartisławem V sojusz skierowany przeciw zakonowi krzyżackiemu. Swoją drogą, Bogusław V, Barnim, to Bogusław nie, ale Barnim IV i Wartisław V to królowie krasnoludów z Morii. Tak troszeczkę brzmią. W roku z kolei 1829 otwarto Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. Wielkie brawa. A w roku 1880 uruchomiono komunikację tramwajową we Lwowie. Zerkamy do kalendarium muzycznego i dzisiaj swoje urodziny świętuje facet, którego pół Polski nienawidzi, ale pół Polski kocha. Który spowodował, że wiele osób na powrót uwierzyło w muzykę rockową w Polsce, a inni stwierdzili, że już nic temu nie pomoże. Na pewno artysta skomplikowany, tak by można było powiedzieć, nie tylko zresztą muzyka, ale także i aktor, którego można było w wielu produkcjach zobaczyć, między innymi w Skrzydlatych Świniach. W roku 1978 na świat przychodzi facet, który zakładał zespół Koma i tegoż zespołu był wokalistą. Jest także aktorem, ale także współpracuje z Kubą Karasiem i właśnie dlatego ku czci urodzin, z okazji urodzin Piotra Roguckiego zagramy jego duet z Karasiem i to na dodatek, gdzie coverowali T-Love.

0: Autopromocja.
1: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
2: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
3: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9:30.
4: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
5: 21 wiek, panika i afery.
6: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja.
7: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Ależ ona ma wokal. Zuza Baum, Project Away. A tymczasem na kwadrans przed godziną 8:00 my już pomalutku przygotowujemy się do przedstawienia wam wszystkiego tego, co najciekawsze w sporcie, ale zanim to nastąpi, to najpierw przejdziemy do listy aferowych nowości. No bo w twoich rękach jest cały świat, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. W twoich rękach jest dobra muzyka, którą później musisz z rąk przenieść do uszu. Swoją drogą to przypominamy wam o tym, że dzisiaj mamy Dzień Higieny Rąk i to w twoich rękach jest to, żebyśmy byli zdrowi. W twoich rękach to najnowszy singiel od Madame Affaire.

48 minuta. Lechia odpowiada tylko i wyłącznie trafieniem z rzutu karnego Tomasza Bobczeka w 67 minucie. Co ciekawe, Radomiak przez zdecydowaną większość spotkania grał w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Jeremiego Blasko w minucie 36 i wtedy jednak już wygrywali 1-0. Później dorzucili jeszcze dwie bramki grając w dziesiątkę. Niesamowite. No i zerkamy na tabelę. I tutaj, no, jak to w Ekstraklasie, jest ciekawie, tutaj nie ma lepy. Lechia w tym momencie jest, uwaga, tuż nad strefą spadkową, ma 2 punkty przewagi nad Widzewem Łódź, no i zaczyna się robić chyba dosyć gorąco w Gdańsku. Ciekawe, czy prezydent będzie interweniował razem z premierem, bo przecież jeden i drugi to wielcy fani Lechii Gdańsk. Oczywiście interwencja taka, wiecie, żeby mowa motywacyjna. Właśnie sobie wyobraziłem, jak Karol Nawrocki wpada do szatni zawodników Lechii Gdańsk i gracie, gracie. No i miałby pewnie kilka sposobów na to, jak ich zmotywować. No, Donald jakby wpadł, to na pewno coś by o chrataniu zaczął mówić. Widzę w Łódź, Arka Gdynia, Brugbet, Termalika nie ciesza te drużyny w strefie spadkowej. Ostatnia z drużyn już na pewno z niej nie wyskoczy, albowiem ma 10 punktów straty, a 9 punktów możliwych do zdobycia w ostatnich 3 kolejkach. Kto spadnie? Nie wiadomo. 39 punktów Motor Lublin i Krakowia oraz Korona Kielce. 40 Legia Warszawa, Piast Gliwice, 41 Pogoń Szczecin. No i wydaje się, że no Pogoń już chyba bezpieczna, chociaż to jest Ekstraklasa, tu nie pomalujesz, tutaj nigdy nie wiadomo, jak to będzie wyglądało jeszcze za momencik. Dla nas najważniejsze jednak, nie skupiajmy się na tych, którzy walczą o utrzymanie, ale o tych, którzy rywalizują o Mistrzostwo Polski. Lech Poznań liderem, 55 punktów po 31 kolejkach, 6 punktów przewagi nad Górnikiem Zabrze, ale Górnicy jedno spotkanie rozegrane mniej. GKS Katowice 47 punktów, no i Jagiellonia, Białystok może, jeżeli wygra swoje zaległe spotkanie, tak samo jak i Raków Częstochowa, mieć punktów 49, bo póki co na koncie po 46 punktów. Zerkamy teraz do świata piłki ręcznej. Wisła Płock nie dała szansy zawodnikom Wybrzeża Gdańsku. Myślałem, jak to skonstruować. No i Płoczanie zwyciężyli w spotkaniu ze swoimi rywalami. Uwaga, 21-32. A szkoda, że Wisła nie rzuciła jeszcze 5 bramek więcej. W ten oto sposób sobotni rewanż w Płocku to już tylko i wyłącznie formalność, jeżeli chodzi o rozgrywki play-off Polskiej Ligi Piłki Ręcznej. A z kolei w drugim spotkaniu półfinałowym Ostrowia Ostrów Wielkopolski, no w pierwszej części spotkania bardzo mocno stawiała się Industrii Kielce, albowiem pierwsza połowa zakończyła się remisem 15-15. W drugiej połowie jednak Kielczanie już raczej nie dali szans swoim rywalom i wygrali 26-34. To znaczy wygrali, wiecie, o co chodzi, Ostrowia 26 i Kielce 34. No i też rewanż to już raczej będzie tylko formalność. Kolejna ważna informacja, tam o Chelsea nie będziemy gadać, bo ci znowu przegrali, coś niesamowitego. Nasi zawodnicy z kolei dzisiaj, jeżeli chodzi o hokej, zagrają w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Zmierzą się z faworytami zawodów, czyli drużyną Kazachstanu. No i nasi reprezentanci, o ile w pierwszym spotkaniu poradzili sobie, to w kolejnym już z Francuzami niestety, ale przegrali w ten oto sposób. No nasze szanse na to, żeby awansować wyżej, są bardzo, ale to bardzo nikłe, albowiem reprezentacja Kazachstanu, no tutaj przyjechała po to, żeby wygrać wszystko i awansować dalej. Większość zawodników Kazachstanu to naprawdę bardzo dobrze. Zawodnicy Polacy trudne boje stoczyli z Ukraińcami, wygrali 3-2, z Francuzami przegrali 2-3 po rzutach karnych, no a Kazachowie zwyciężyli Litwinów 4-1, rozgromili Japończyków 6-0. No i spotkanie z udziałem biało-czerwonych, no co wam mogę powiedzieć? No to będzie ciężkie spotkanie dla naszych zawodników. Czy jest szansa na to, żeby nasza drużyna zakończyła spotkanie na jednym z dwóch premiowanych miejsc awansem do kolejnej wyższej dywizji? Będzie ciężko, ale nadzieja umiera ostatnia. Pamiętajmy o tym. Jeszcze kolejna informacja, którą dla was mam, to taka, że czekajcie, bo tak właśnie patrzę, czy mamy. Rosyjscy karlerzy nie wystąpią na Mistrzostwach Świata Juniorów w Edmonton, bo nie dostali wiz. A z kolei reprezentantki Polski zrealizowały cel i wywalczyły awans do Mistrzostw Świata. Wygrały w repasażach na World Athletics Release. Polki osiągnęły czas 3:26:52. Biegły w składzie Anna Gryc, Weronika Bartnowska, Justyna Święc-Ersetic i Natalia Bukowiecka. W ten oto sposób zrealizowały cel minimum, jakim było wywalczenie awansu na Mistrzostwa Świata. No i wielkie, wielkie brawa dla naszych reprezentantek. No i to by było na tyle. Tak? Tak, dobrze. Dziękuję bardzo. To był przegląd świadka sportowego. A już teraz coś, co lubią zwolennicy teorii spiskowych. Chemtrailsy.

0: Dzień dobry po raz kolejny.
1: Dzień dobry.
0: Pani Olgo, słyszałem, że będziemy czyścić ulicę Wrocławską.
1: Tak jest.
0: Z czego będziemy czyścić? Z przechodniów, z rowerzystów, z gołębi, czy z czego?
1: Podobno z brudu.
0: Z brudu? A kim jest brud? Nie znam typa, nie kojarzę. Nie, ale serio, tam mają wjechać z takimi... Jak to się nazywa? Takie... Takie... Musisz mi pomóc, bo ja nie mam pojęcia.
1: Takie na pewno myjki ciśnieniowe będą.
0: O, myjki ciśnieniowe, o, dobrze, okej.
1: Później będzie takie, to o to chodziło?
0: Chciałem powiedzieć ręczne pralki, ale to by mogło być. Nie do końca o to chodzić. Dobrze, to w takim razie my czyścimy przed polem i zapraszamy na serwis informacyjny na 3 minuty przed godziną 8.
1: Olga Grumowicz, zapraszam. Ruszył nabór wniosków do PBO. Od wczoraj można zgłaszać projekty do kolejnej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Żeby to zrobić, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu. Nie ma również ograniczeń wiekowych. W przypadku zgłoszenia projektu przez osobę poniżej 13 roku życia niezbędna jest tylko zgoda opiekuna prawnego. Wnioskodawcy powinni dokładnie opisać swój projekt, wskazać szczegółową lokalizację i uzasadnić, dlaczego warto go zrealizować.
2: To warto jednak też przeanalizować chociażby nasze przykładowe koszty, które mamy na stronie budżetu obywatelskiego, które pokazują, ile kosztuje chociażby postawienie ławeczki, ile kosztuje metr chodnika itd., itd. A więc wtedy trochę więcej. My oczywiście też służymy pomocą. Na stronach budżetu obywatelskiego są telefony do urzędników merytorycznych.
1: Mówi dyrektor gabinetu prezydenta miasta Poznania Patryk Pawełczak. Etap składania projektów potrwa do 29 maja. Zakwalifikowane pomysły poznamy pod koniec września.
3: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna czyszczenie ulicy Wrocławskiej. Od maja do października w każdy pierwszy pełny tydzień miesiąca kolejne odcinki nawierzchni będą myte z wykorzystaniem technologii ciśnieniowej oraz mechanicznego szorowania. Dodatkowo główny ciąg komunikacyjny będzie spłukiwany 2 razy w miesiącu. W celu ograniczenia utrudnień prace będą odbywać się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7 do 11, jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjające.
3: Coś się dzieje w Twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Maj pod znakiem architektury. Rozpoczyna się Kongres Architektury Polskiej 2026. Ogólnopolskiej inicjatywy, która za cel objęła sobie pokazanie, jak ważna jest przestrzeń, w której żyjemy. Co zaplanowano w ramach poznańskiej odsłony wydarzenia?
4: Debatę, otwieramy to debatą 5 maja, ale mamy jeszcze cykl spacerów po mieście, cykl seansów filmowych, czy warsztaty dla dzieci, grę miejską, familijną oraz wystawy plenerowe na Placu Kolegiackim.
1: Mówi koordynatorka do spraw organizacji Kongresu Architektury Polskiej w Poznaniu, Karolina Groszek. Podczas dzisiejszej debaty pod tytułem Jak budujemy miasto? Praktyka, współpraca, odpowiedzialność. Architekci i inwestorzy porozmawiają o 3 lokalnych projektach. Mostach Berdychowskich, Domu Książki i osiedlu przy ulicy Żelaznej. Szczegółowy plan wydarzeń na cały miesiąc jest dostępny na stronie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Budowa nowej kładki nad Wartą postępuje. Inwestycja ma zapewnić bezpieczną trasę dla pieszych i rowerzystów poruszających się pomiędzy Poznaniem i Czerwonakiem. Konstrukcja ma 154 metry wysokości i jest szeroka na 4 metry. Wysokość nad taflą Warty wynosi ponad 4,5 metra, co nie przeszkodzi żegludze. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak wyraził nadzieję, że kładka podobnie do analogicznej inwestycji w Owińskach po zapełnieniu funkcji przeprawy pieszo-rowerowej może stać się również atrakcją turystyczną. Inwestycja jest finansowana wspólnie przez Poznań i Czerwonak. Kładka ma być gotowa w wakacje. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: No cześć. Często tu przychodzisz? O poranku co godzinę? Nawet

Godzina 8:00, kura do nas przybyła po raz kolejny, a my tymczasem przypominamy wam, drodzy słuchacze, że dziś mamy, który to? 5 dzień maja. Aż się zakręciłem z tego wszystkiego, no ale nie ma co się dziwić, że się zakręciłem, skoro dzisiaj mamy Dzień Higieny Rąk i to jest najważniejsze dzisiejsze święto. No, przepraszam, jest jeszcze Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, równie ważne. Mamy także Międzynarodowy Dzień Położny i także ważny w sumie, i Światowy Dzień Astmy, też ważny. I Dzień Europy. No to też ważny dzień. W sumie to ten 5 maja to jest ważny dzień. A bez makijażu tak chodzi, bo jest dzień bez makijażu. Czyli 5 maja nie wziął i się nie umalował, tylko wziął i powiedział: ej, Irena, Waldemar, Gotthard, macie dzisiaj imieniny, to wszystkiego najlepszego ode mnie w takim razie. Dobrze, drodzy słuchacze, minęła godzina 8:00, pierwsze z żenujących powiedzeń. Maj bogaty sieje kwiaty. Ładne, nie? Dobrze. Kolejny. Uwaga. Rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie. To jest także bardzo ładne. No i ostatnie. Tutaj się trzymajcie, bo jest grubo. Ślub majowy. Grób gotowy.

0: ślub majowy grób gotowy. To jest jedno z najlepszych powiedzeń, jakie słyszałem w historii. I od razu Tomek do nas napisał, że no cóż, zwalnia właśnie salę weselną, bo miał za 2 tygodnie brać ślub, a z kolei Aga, którą serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca, napisała, że w maju ślub szybki, grób... Nie, w maju ślub szybki, grób, przepraszam bardzo, tutaj interpunkcja trochę zawiodła. No i tak mawiała jej babcia, a Aga ma 28. rocznicę zaraz. No, czyli do grobowej deski. A z kolei moja realizatorka chyba mnie nie słucha kompletnie. Tak mi się wydaje. Coś troszeczkę. Nie wiedzieć dlaczego. Kompletnie. Dobrze, drodzy słuchacze, ja teraz was pokażę, że słucham dobrej muzyki, tę, którą proponuje nam nasz szef redakcji muzycznej, Tymek, którego serdecznie pozdrawiamy i który nie podbił jeszcze karty w fabryce. Jeszcze do nas nie przyszedł, a tak zawsze mniej więcej w okolicach połowy poranka zjawia się na Świętego Rocha 11, a dom studencki numer 5. No i my teraz mamy dla was album, który zdecydowanie zasłużył na to, żeby zostać nazwany albumem tygodnia. Piosenki z filmu, w których nie było. Jeżeli wy macie takie filmy, to pamiętajcie, nigdy ich nie nagrywajcie, bo to bardzo zły pomysł. Michał od Kości z kolei stwierdził, że album właśnie nazwie w ten sposób, piosenki z filmów, których nie było, i jednym z tychże utworów, które znalazły się na krążku, są fikołki. No i my teraz robimy takie fikołki moralne, mentalne, estetyczne. Dobrze, po prostu zagrajmy te fikołki.
1: Choć buduję kości.

po oknach, parę spojrzeń sypło. Chcą rzucać po kątach, co znów w Polsce nie wyszło.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Prosim chranolki.
3: Kto ma sadlo, to mu snadno.
2: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8:30.
4: Kemot, B2B, Łęcki.
5: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
4: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
5: Wtorek, godzina 20.
4: Oczywiście, Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Tyle alternatyw, tyle możliwości. Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną. Gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan. Neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież

blokowisko i produkty, bo już tutaj padają pytania, co to też za genialne post-zimnofalowe granie. No i faktycznie to blokowisko z utworem produkty. Zapamiętajcie, kiedy będzie niedziela wieczór, humor popsuty, to idealnie będziecie mogli sobie właśnie tę piosenkę i nie tylko tę piosenkę, ale w ogóle twórczość tychże artystów na gdzieś tam słuchawki albo na głośniki zapodać. 16, już prawie 17 minut po godzinie 8. My zerkamy teraz na listę aferowych nowości, a tutaj ci, którzy robią teraz karierę w telewizji, ale pamiętajcie, kto ich pierwszy grał. Seth Miles i Lustro, lista aferowych nowości i w tym lustrze dobrze, żeby każdy się przejrzał.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiaj 5 maja. Mówi ci coś ta data? Zastanówmy się. Majówka za nami, Boże Ciało za miesiąc. Może czyjeś imieniny? Otóż nie. Ja jestem Maria Bartkowiak i przygotowałam dla ciebie propozycję na kulturalne spędzenie dzisiejszego popołudnia.
0: Przynęta kulturalna.
2: Dzisiaj 207 lat obchodziłby Stanisław Moniuszko i właśnie z tej okazji warto przejść się na muzyczną opowieść o życiu naszego wielkiego kompozytora. A skoro wielki artysta, to już wiecie, gdzie odbędzie się koncert? Dokładnie tak. Zapraszamy do Teatru Wielkiego na godzinę 19. Wydarzenie będzie trwało niecałe 1,5 godziny. Jednak jeśli następnego dnia musisz wcześniej wstać lub po prostu nie przepadasz za twórczością Moniuszki, bo cenisz bardziej emocjonalną muzykę Chopina, to nic straconego. Mam tobie do zaproponowania warsztaty. Mówię, co czuję, z odwagą i spokojem, gdzie możesz w bezpiecznej atmosferze wyznać, jak bardzo nie znosisz strasznego dworu. Jeśli jednak nie żywisz urazy do naszego solenizanta, to warto przyjść, żeby dowiedzieć się co nieco na temat postawy asertywnej w komunikacji na co dzień. Wydarzenie to jest przeznaczone przede wszystkim dla kobiet, które otwarte są na rozmowę o swojej komunikacji i rozwoju osobistym. Na spotkanie obowiązują zapisy przez formularz, który łatwo możesz znaleźć w mediach społecznościowych, ale wchodzisz za darmo. Przyjdź o godzinie 17 do Centrum Praw Kobiet. Jeśli jednak nie identyfikujesz się jako kobieta lub jesteś już bosem asertywności, a masz wolny wieczór, to zajrzyj na pokaz cyklu czechosłowackich parodii filmowych. Nie musisz znać się na filmie lub literaturze, żeby doświadczyć mrocznego świata Edgara Allana Poe. I nie bój się, nawet jeśli jest to tekst pełen lęku, to reżyser Upiora z Mooresville sparodiował to zachodnie kino grozy na tyle umiejętnie, że śmiech nie będzie ci obcy podczas seansu. Także masz szansę znaleźć się w upiornym zamczysku w Anglii, przychodząc o godzinie 18:45 do bukinisty. Zaproś znajomych i osoby partnerskie, a jeśli asertywnie ci odmówią, to już wiesz, z jakich warsztatów wracają.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Bo to w końcu dziewczyna w kolorze słońca. Ostatni dzień lata, 26 minut po godzinie 9. Ja dalej próbuję się połączyć z internetem. No to mój komputer coś dzisiaj, muszę wam powiedzieć, że stwierdził, że to był maj, pachniała Saska Kępa i że to tak nie będzie już wyglądało, jak wyglądało do tej pory. Ale za to, drodzy słuchacze, mamy dla was ważną informację, albowiem mamy dla was zaproszenie, o którym nie będę mógł wam teraz powiedzieć, ponieważ konkurs, który dla was mamy, tyczy się wydarzenia, które pod Minogą w najbliższą sobotę, zaproszenie podwójne, i to będzie prawdziwy wieczór dla wszystkich fanów The Cure, bo będzie zespół, który coveruje The Cure, ale będzie także sporo grania około takiego właśnie kiurowskiego. Tak, jeżeli tak powiem, to chyba nikt się na mnie nie obrazi. 7148, afera, wasze imię i nazwisko, a także jak dobrze umyć ręce, albowiem dzisiaj mamy dzień higieny rąk. Koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze, a na wasze zgłoszenia będziemy czekać do godziny 10. Sobota, Minoga, fani The Cure być muszą, a teraz muszą być fani Radia Afera.

0: Rosim chranolki.
1: Kto ma sadlo, to mu snadno.
0: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8:30.
2: Ahoj, z tej strony Jagoda, co po czesku znaczy truskawka i serdecznie pozdrawiam Was z Pragi, gdzie mieszkając w ramach Erasmusa prowadzę małe dochodzenie, ile o mentalności Czechów powiedzą nam ich powiedzonka oraz cytaty. I dzisiaj cofniemy się w przeszłość, by znaleźć tam czechtencję, może już zbyt dawno, by była jeszcze aktualna dla współczesnej mentalności tego narodu. Cofniemy się do czasów czeskiego odrodzenia. Niemniej kobieta, która jest jej autorką, jest tak ważna dla czeskiej kultury, że nie mogłam jej pominąć. To może od początku. Czeskie odrodzenie było okresem, który trwał od około lat 70. XVIII wieku do Wiosny Ludów 1848 roku, podczas którego trwało wielkie odrodzenie narodowe. Zagrożeni germanizacją Czesi robili wszystko, by nie dać zginąć swojemu językowi i kulturze. W tym czasie powstało bardzo dużo ważnych dzieł literackich, a później te zmiany przeniosły się też w politykę. Jedną z osób, która wręcz jest nazywana matką czeskiej literatury, jest Bożena Nemcowa. Zastanawiałam się przez jakiś czas, jaki cytat Nemcowej wybrać, bo wypadałoby sięgnąć po coś z jej najpopularniejszej książki Babiczka. Jednak zdecydowałam się, że dzisiejszą czechtencją będzie Laska je niemoc, która się nie da wyleczyć, co znaczy miłość jest chorobą, której się nie da wyleczyć. I myślę, że gdy usłyszycie o życiu tej kobiety, zrozumiecie dlaczego. Początki życia i dzieciństwo Nemcowej są owiane tajemnicą. Powstało na ten temat kilka teorii, w tym uwzględniające jej pochodzenie szlacheckie, lecz nadal dokładnie nie wiadomo, gdzie się urodziła i wychowała. Jej życie jednak było bardzo skomplikowane, chociażby jej relacje z mężczyznami. Gdy miała 17 lat, została wydana przez rodziców za 32-letniego Józefa Nemca. Ich małżeństwo nie należało do udanych, a Bożena wdawała się w jego trakcie w wiele nieszczęśliwych romansów, m.in. z księdzem, lekarzem swojego synka czy wiele młodszym studentem. Po wielu latach Józef rozwiódł się z nią, gdy pokłócili się o przyszłość swoich dzieci. Józef miał własną wizję co do ich przyszłości, a Nemcowa chciała, by podążyli za swoimi marzeniami i poszli na studia tam, gdzie chcieli. Los nie był dla Bożeny łaskawy. Jeden z jej synów zmarł na gruźlicę, ona pod sam koniec życia żyła też w skrajnej biedzie i zmarła mając zaledwie 41 lat, także na gruźlicę. Jednak matką czeskiej literatury nie zostaje się raczej za swoje życie prywatne, a za twórczość. Bożena Nemcowa była w tym aspekcie naprawdę wszechstronna. Była na przykład tłumaczką z bułgarskiego, słowackiego i serbskiego. Spisywała i kolekcjonowała też czeskie legendy i baśnie. Uważano ją za niesamowitą bajarkę, a poza tym kolekcjonowaniem wymyślała też własne baśnie. Pisała wiersze i wydawała powieści, gdzie właśnie najbardziej popularna to Babiczka, po polsku Babunia. Ona była lekturą w czeskich szkołach nawet po 2000 roku i Czechom kojarzy się z taką typową, klasyczną lekturą. Jej twórczość charakteryzowała bardzo ciekawa mieszanka realizmu z romantyzmem. Potrafiła też bardzo wnikliwie opisywać relacje i realia czeskiej wsi, dookoła też tego krążyły mniej więcej jej historia, ale znajdziemy w nich też wątki emancypacji albo patriotyzmu. I dookoła tej kobiety narosło bardzo wiele mitów. Na przykład Putna opisywał główny odbiór Nemcowej, jako że narosły właśnie wokół niej dwa mity. Jeden wręcz maryjny, że jest matką narodu, bajarką, wielką kobietą, a drugi to antymit, który koncentruje się właśnie wokół jej skomplikowanego życia uczuciowego, nie do końca jasnej moralności. W latach 50. władza również zaadoptowała ją na swoje potrzeby, uznając za prekursorkę idei socrealistycznych. Jeśli chodzi o upamiętnienie Nemcowej, znajdziemy ją na przykład na banknocie 500 koron, obok takich osobistości, które uwieczniono na innych banknotach jak Masaryk czy Karol IV. W Pradze jej pomnik znajduje się też na pięknej wyspie słowiańskiej. To jest jedna wysp w centrum. Zupełna dygresja, ale na tych wyspach, kiedy byście je odwiedzili, to często bywają tam nutrie. A jej grób można zobaczyć na naprawdę pięknym cmentarzu na Wyszehradzie. I też moim zdaniem to najbardziej chyba pokazuje, jak ważna jest dla Czechów Nemcowa. W 2005 roku czeska telewizja stworzyła plebiscyt Czecha Wszechczasów i Nemcowa zajęła w nim 10. miejsce, jednocześnie plasując się tam jako pierwsza kobieta. Ale dla podsumowania, Cytat Nemcowej. Laska je niemoc, która się nie da wyleczyć. Miłość jest chorobą, której się nie da wyleczyć. Czy zgadza się to z współczesną mentalnością Czechów? Nie sądzę. Nawet jeśli Nemcowa jest ważną postacią literacką, to prawdopodobnie romantyzm nie był w Czechach dominującym nurtem. Tyle co wiem o młodych, tyle co mogę wnioskować z rozmów, że raczej podejście do miłości nie różni się wiele od polskiego. Może są trochę bardziej praktyczni i tolerancyjni, ale to jest tylko intuicja poparta kilkoma rozmowami. Więc możliwe, że ten cytat właśnie więcej mówi o XIX-wiecznej wrażliwości niż właśnie o współczesnych Czechach. Mimo tego Bożena Nemcowa, mimo że jest pisarką już minionej epoki, nadal jest bliska sercom wielu Czechów. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji i do usłyszenia już za tydzień o 8:30. Na schledaną!
3: Prosim chranolki.
1: Kto ma sadlo, to mu snadno.
0: Czechtencje, czyli złote myśli ze Złotego Miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8:30.
4: Autopromocja.
5: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
6: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
7: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9:30.
8: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radiu Afera. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

Maturzyści, jeżeli jeszcze nas słyszycie, chociaż już pewnie nie słyszycie, bo to już 20 minut do godziny 9, to powodzenia. Matma tylko, to wiecie, ona jest taka straszna tylko jak się o niej mówi. Bo jak się usiądzie do arkusza maturalnego, to jest bardzo proste. Coś o tym wiem, bo nie pisałem matury z matmy, więc wiem doskonale, o co chodzi. Drodzy słuchacze, także jeżeli macie możliwość jeszcze pomóc, wspomóc maturzystów, to zróbcie to. Podejdźcie, zbijcie pionę i powiedzcie, ej, będzie dobrze. Nawet jeżeli jesteście nauczycielami matmy. Albo w ogóle jeżeli jesteście nauczycielami. Wspomagajcie tych maturzystów. Ja wiem, że z perspektywy czasu wydaje się, że to wszystko było takie proste, ale jak się pomyśli, że miało się wtedy właśnie te 19, 18, 19 lat, to jednak wydawało się być dosyć trudnym. Także drodzy maturzyści, trzymamy kciuki i wysyłamy teraz psy miłości, żeby was tak...

Jakby co, to także nasz redakcyjny kolega Mikołaj za momencik ma egzamin. Przepraszam, ma kolosa. I to też z matmy. Także w sumie jak maturzyści siądą do matury, to on siądzie do kolokwium. Także Mikołaj, tobie także życzymy powodzenia. A jeszcze pan Michał i psy miłości. A jednak nie, to Hefajsos i Rad Crew, kwadrans do godziny 9. Dobrze, no to lecimy. Czasem nie wyjdzie tak, jak wyjść powinno.

matura. Tam 3000 dzieciaków ze szkoły w chmurze zdaje maturę, ale z tego, co mieliśmy znaleźć informację, to nie tylko drodzy słuchacze z tego powodu, albowiem co stwierdzili drogowcy? Remont! A co? Dlaczego by nie właśnie w tym momencie w okolicach bułgarskiej, by nie zrobić remontu? W Poznaniu na ulicach wygląda to wszystko całkiem dosyć sympatycznie, nie ma większych utrudnień. Włączamy światła mijania, bo miejscami opady deszczu. Tak donoszą motosygnały. No i co? I co by wyszło na Darii, że jednak będą te opady deszczu? Tymczasem za oknem piękne słońce i dzisiaj 22-23 stopnie maksymalnie i ma to wyglądać naprawdę pięknie. Jeżeli macie wy jakieś dodatkowe informacje, nie wiem, ktoś wam z nieba zleciał i powiedział, oj, będzie padać albo nie będzie padać, to dzwońcie 618750213. Daria odbierze telefon, lubi sobie porozmawiać przez telefon i wtedy będziemy mogli przekazać informacje na antenie. A już teraz, The Black Keys.

This is Nowhere. Tymczasem Olga już przygotowana pomalutku do tego, żeby zaprezentować wam kolejne informacje w naszym serwisie. Zanim jednak to nastąpi, to ja przypomnę o konkursie. A może The Cure byśmy coś znaleźli? Dario, dobrze? Tak, to mieć dobrze taką realizatorkę, która człowiek powie i ona wie doskonale już, co tam należałoby zrobić. Dlaczego o tym mówię? Ano to dlatego, że mamy dla was konkurs, w którym do wygrania zaproszenia na Shadow Dance Party, czyli koncert Photocrime i kuracji, do tego jeszcze bardzo, bardzo piękne after party i to wszystko gdzieś tam właśnie w takich klimatach cure'owskich, bo to będzie taki wieczór z The Cure, no bo w końcu kuracja, no to jest zespół, który jest coverbandem właśnie The Cure, do tego jeszcze Photocrime i to wszystko będzie właśnie o takim

industrialnym zabarwieniu, taki mroczny punk z Louisville w United States of America. 90-minutowy set największych przebojów z przekroju całej dyskografii The Cure. To wszystko będziemy mieli dla was w klubie pod Minogą w najbliższą sobotę. Jeżeli wy chcielibyście zgarnąć zaproszenia od Radia Afera, to wysyłajcie SMS-y pod numer 7148, a do tego byśmy poprosili z kolei, żebyście nam wysyłali także informacje, jak umyć skutecznie ręce. Jakiś taki utwór The Cure byśmy poprosili, żeby do serwisu nam pasował i to już będzie w takim razie w porządku. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze i już teraz możemy wam powiedzieć, że Love Song i The Cure, na pewno ten utwór gdzieś będzie rozbrzmiewał. Olga już z kubkiem w dłoni, już za momencik będzie w studiu, a z kolei przypomnijmy, że impreza taki tribute to The Cure, Shadow Dance Party w najbliższą sobotę w klubie pod Minogą. 7148, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze. No i pamiętajcie, jak myć ręce, tak żeby było skutecznie. No i żeby kuracja była udana. 6 minut do godziny 9, tu Aferanek.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Po raz kolejny. Droga Olgo, i czy to prawda, że Poznań jest zielone?
1: Myślę, że zależy od perspektywy. Jakby są miasta bardziej zielone i mniej zielone. No.
0: Ale ja nie pytam, czy jest najbardziej zielony, tylko czy jest zielony, a to już niezależne od tego, jak inne miasta wypadają.
1: Wydaje mi się, że całkiem tak.
0: Tak? A która część Poznania jest dla ciebie najbardziej zielona?
1: No Cytadela, a jakże inaczej?
0: A nie Zielony Dębiec? Albo Zieleniec? No, dobrze, w każdym razie między innymi o tym, czy Poznań jest zielony i jak jest zielony i kto jest najbardziej zielony, o tym przeczytacie w serwisie informacyjnym, na który zapraszamy na 3 minuty przed godziną 9.
1: Olga Gromowicz, zapraszam. Raport Kobiety na Politechnikach 2026 już dostępny. Publikowany co roku raport jest elementem kampanii pod hasłem Dziewczyny na Politechniki i Dziewczyny do Ścisłych, prowadzonej przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Dane zawarte w raporcie pokazują, że łączny udział studentek na uczelniach technicznych nieznacznie spada. Wzrasta natomiast zainteresowanie kierunkami informatycznymi.
2: Udziały kobiet na kierunkach z obszaru informatyki powoli, ale jednak rosną. Rośnie również liczba kobiet i ta liczba kobiet na tych kierunkach informatycznych rośnie szybciej niż liczba mężczyzn.
1: Mówi Anna Knapińska, adiunktka w zespole Data Science w Ośrodku Przetwarzania Informacji w Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Więcej w tym temacie możecie usłyszeć w ostatnim wydaniu magazynu Reporterów.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Ruszył konkurs Zielony Poznań. Także w tym roku miasto wyróżni najpiękniejsze zielone przestrzenie. Zgłaszać można nie tylko ogródki i balkony, ale także m.in. działki ROT, zielone dachy czy nawet okna. W akcji mogą wziąć udział także osoby opiekujące się przestrzeniami wspólnymi. Obiekty przydzielone do różnych kategorii będą oceniane dwuetapowo. Najpierw przez przedstawicieli rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców lub Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców, a następnie przez Miejską Komisję. Zgłoszenia można składać do 30 czerwca. Przedstawiciel grupy aktywistycznej Strona Czynna złożył petycję do Rady Miasta w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela miasta Poznania Maciejowi Szczerbowskiemu. Reżyser urodzony w Poznaniu otrzymał w tym roku Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej za najlepszy krótkometrażowy film animowany.
4: Maciej Szczerbowski wielokrotnie odwiedzał Poznań, był gościem festiwalu Animator, tutaj prowadził panele, był jurorem konkursu, był taką osobą, która dla tego środowiska artystycznego, lokalnego, młodych twórców był inspiracją od wielu lat.
1: Mówi autor petycji Mateusz Jarczyński. Maciej Szczerbowski odwiedzi Poznań także w tym roku.
4: Przede wszystkim będzie gościem festiwalu Animator w tym roku, także znowu zobaczymy go w Poznaniu, no i nie ma lepszej okazji, żeby jeśli już tego gościa tutaj mamy w Poznaniu, żeby go uhonorować w jakiś sposób również ze strony miasta.
1: Drugim elementem petycji jest prośba do Rady Miasta o wystąpienie do Ministerstwa Kultury z wnioskiem o nadanie reżyserowi medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
3: Kultura na 98,6.
1: Maj na Ostrowie Lednickim. Muzeum Pierwszych Piastów organizuje w tym tygodniu cykl wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. Pierwsze z nich odbędzie się już dzisiaj. Spotkanie pod hasłem Różni, ale równi, dostępna historia, wspólne dziedzictwo skupi się na promowaniu dostępności kultury dla wszystkich, niezależnie od sprawności. Z kolei na czwartek zaplanowano grę edukacyjną, podczas której uczestnicy wcielą się w mieszkańców wczesnośredniowiecznego grodu. Cykl zakończy się sobotnim wydarzeniem pod tytułem Europa od początku. Piastowie jako pierwsi Europejczycy, które podejmie temat relacji państwa Mieszka pierwszego z innymi regionami. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. O godzinie 9.

Dzień dobry Państwu. Po raz kolejny przed nami ostatnia godzina spotkania z Aferankiem 5 dnia maja. Przypominamy, że dzisiaj mamy Dzień Higieny Rąk i to jest święto, które chcielibyśmy, żebyście celebrowali każdego dnia. Do tego Dzień Bez Makijażu, Międzynarodowy Dzień Położnej, Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, Dzień Europy i Światowy Dzień Astmy. Maj bogaty sieje kwiaty i moje ulubione powiedzenie: ślub majowy, grób gotowy. Jeżeli ktoś z Was brał ślub w maju, to pamiętajcie, no trzeba już sobie deskę szykować. Ostatnią deskę ratunku albo grobową deskę, w zależności od tego, czy możecie jeszcze zastopować to szaleństwo. Minęła godzina 9, już za momencik będziemy z kolei zerkać do poznańskiej prasy i o kilku rzeczach Wam na pewno nieco więcej powiemy. Zanim jednak to nastąpi, to długo wyczekiwani Emil and the Sniffers, Chewing Gum i ten oto utwór teraz niech będzie razem z nami. O, przyszedł Tymek, zaraz sobie z nim porozmawiam.

ML and the Sniffers. Naprawdę oni powinni dostać jakiegoś Oscara, albo Grammy, albo co najmniej Fryderyka. Dobrze, gdyby urodzili się w Polsce, rzecz jasna. Dobrze, drodzy słuchacze, zerkamy do poznańskiej prasy, a w sumie to zerkniemy sobie przede wszystkim do Poznańskiej Gazety Wyborczej. A tutaj informacje między innymi o pociągach. O pociągach, które dalej pojadą w góry. Wielkopolska zapłaci między innymi za popularnego kamieńczyka kursującego w Karkonosze. Przypomnijmy, że tam napięcia pomiędzy samorządem wielkopolskim a dolnośląskim sięgnęły zenitu. Dolny Śląsk konsekwentnie wysyłał sygnały, że chce uruchomić swoje pociągi na przykład do Leszna, gdzie podróżni przysiadaliby się do kolei wielkopolskich. No ale jak mówi pan wicemarszałek Jankowiak, jeśli przez tyle lat przyzwyczajaliśmy pasażerów do pociągów bez przesiadak, to takim rozwiązaniem ich do kolei po prostu zniechęcimy. Wielkopolska kontra Dolny Śląsk, tak można powiedzieć. W połowie kwietnia faktycznie napięcie sięgnęło zenitu i okazało się, że jednak udało się to wszystko rozwiązać. Chociaż jedna rzecz. Wydaje mi się, że tutaj akurat racja stoi po stronie samorządu wielkopolskiego. Między innymi pozwolę sobie zacytować jednego z nielicznych ludzi z Wągrowca, którym się udało. Pochodzący z Wągrowca Piotr Rachwalski, członek zarządu spółki Port Polska, dawna nazwa CPK i zresztą osoba, która prowadzi kolejowego bloga Komunikacja Zastępcza. Kasacje wielu połączeń, które bezpośrednio łączyły dzięki regionalnym różnym przewoźnikom stolicy Wielkopolski i stolicy Górnego Śląska, że przerywanie relacji pociągów na granicach województw czy psucie dobrych, sprawdzonych ofert to przykład, uwaga, cytat, gównowacenie w transporcie. Wicemarszałek Jankowiak przyznaje teraz, że stanowisko partnerów z Dolnego Śląska dziwiło, bo rozmawialiśmy od bardzo długiego czasu. Ostatecznie jednak pociągi do Wrocławia i Szklarskiej Poręby zostały ocalone. To już moje słowa. Zdecydowaliśmy się w całości sfinansować bezpośrednie połączenie z Poznania do Wrocławia. Niestety ze względu na koszty będą to tylko 4 pociągi zamiast 6 w każdą stronę, w tym kamieńczyk w dłuższej relacji do Szklarskiej Poręby. Niech żyje kamieńczyk, który posiada wagon restauracyjny. Bez niego wyjazdy do Szklarskiej Poręby nigdy już nie byłyby takie same. Poza tym także latem z pociągiem mamy dojechać do Świnoujścia, albowiem dużą popularnością cieszą się pociągi z Poznania do Szczecina i Kołobrzegu, a także do Torunia oraz Kołobrzegu. Dziwne. Ale także mamy dwa międzywojewódzkie połączenia z Poznania przez Jarocin, Ostrów Wielkopolski, Kalisz do Łodzi i Warszawy, które zatrzymują się nawet na najmniejszej stacji. I to jest szansa dla mieszkańców z południowo-wschodniej części Wielkopolski. Przypomnijmy, że no to jest ta część chyba najbardziej obecnie wykluczona. W rozkładzie jazdy na wakacje ma znaleźć się weekendowy pociąg, który to ma odjeżdżać o godzinie 6:08 z Poznania i po równo 3 godzinach dojechać do Świnoujścia. Czyli na przykład na Festiwal Fama, tam sobie dojedziecie w ten sposób. Spółka uruchomi taki wakacyjny pociąg do Świnoujścia. Orkan ma odjeżdżać o godzinie 7:08, zatrzymać się także w Kiekszu, Rokitnicy, Drawskim, Młynie i Chosznie i także dojechać w 3 godziny. Jak oni to robią? Jak do tego doszło? Nie wiem. Oczywiście również i droga powrotna będzie możliwa. Dziękujemy bardzo. Przewozy regionalne. Och, Kyrie Leison, co ja bym bez was zrobił. Czyli będą tanie pociągi z Poznania do Wrocławia i Szklarskiej Poręby i latem dojedziemy także do Świnoujścia. Dziękujemy pięknie. No i jeszcze inna informacja, o której chciałbym wam tak szybciutko powiedzieć. No to sytuacja na Golęcinie. Plan miejscowy dla poznańskiego Golęcina budzi protesty, bo miasto chce przerwać zachodni klin zieleni. Dla mnie niezrozumiałe jest stanowisko miasta, które przekonuje, że teraz sport wyczynowy jest na Golęcinie priorytetem. Dziwi mnie to tym bardziej, że zawsze priorytetem były w Poznaniu kliny zieleni, mówi architektka profesora Elżbieta Raszeja. No i jest całkiem spory artykuł na temat tego, jak wygląda sytuacja na Golaju. A przypomnijmy, że jest to obecnie jeden z nielicznych dużych terenów rekreacyjno-sportowych w mieście. Miasto dąży do stworzenia tam bazy dla sportów wyczynowych. Obecnie jest pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny z widownią na 3000 miejsc, boisko do futbolu amerykańskiego i tor żużlowy z widownią na ponad 8000 miejsc. No jest tam, dzieje i to całkiem sporo się dzieje. Jednakże mieszkańcy Golęcina, Rada Osiedla Sołacz, społecznicy oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń zawodowych na wszelkiego rodzaju profesjonalizację Golęcina się nie zgadzają. Dlaczego? Bo chodzi i o ekologię, i o wygodę, i o komfort mieszkania, no i chyba także trochę o klimat, no bo jakby to można było określić. Drodzy słuchacze, jakby co, to mamy 9,5 minuty po godzinie 9. Ja zrykałem przed chwileczką do Poznańskiej Gazety Wyborczej, czego i wam życzę. Wera i Tymek przed chwileczką przyszli, także zrobiło nam się jeszcze weselej na tak zwanym poza anteniu. No nie wiem, dlaczego mówiłem o Tymku i że weselej, ale niech i tak będzie. Dobrze. Kawka jeszcze jedna? Co wy na to?
Chyba wydaje mi się, że to jest całkiem niezły pomysł. Band of Heroes, ten Band of Horses, przepraszam, nie wiem dlaczego bohater z koniem mi się pomylił, ale może to dlatego, że mamy już tę godzinę.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
4: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu

i tak bez pośpiechu sobie będziemy teraz zmierzać. Tu mi mówią, że 10 sekund, 35 kilometrów, no ale to można, jak bez pośpiechu się robi, to później takie są tego wyniki. A jak bez pośpiechu, to najnowszy singiel od Antidotum, lista aferowych nowości, 18 minut po godzinie 9, no ale bez pośpiechu, spokojnie, nie biegnij nigdzie. I jeżeli nie przybiegłeś na maturę do tej pory, to już i tak nie zdążysz, więc bez pośpiechu, poprawka za rok.

Stało się. Afera miodowa. Kubuś Płochatek przybył do Polski i będą nowe zasady sprzedaży miodu. Tak, dokładnie, albowiem wchodzi nowa dyrektywa i teraz miód przefiltrowany nie będzie mógł już być sprzedawany jako zwykły miód, na równi z produktami niepodanymi filtracji. No i to jest właśnie ta część dyrektywy śniadaniowej Unii Europejskiej i miód przefiltrowany to taki, z którego przez proces filtracji usuwa się zanieczyszczenia, ale też niektóre naturalne obecne w miodzie składniki, takie jak na przykład pyłek kwiatowy, no i dzięki temu zabiegowi miód staje się w oczach klienta taki bardziej przejrzysty. Taki, wiecie, że można przez niego świat zobaczyć w lepszych barwach. 14 czerwca ma wejść w życie ta dyrektywa, raczej te przepisy. Nie dotkną w żaden sposób innych miodów, mają jednak utrudnić sprzedaż produktów o obniżonej jakości. No i nowe zasady mają zwiększyć przejrzystość, nie tylko miodu, ale także w ogóle zasad. No i dyrektywa śniadaniowa dotyczy również m.in. dżemów i soków owocowych. W przypadku tych pierwszych zwiększa wymaganą ilość owoców. Nie wiem, czy również całych kawałków owoców wykorzystywanych do wyprodukowania dżemu lub galaretki i producentem soków z kolei pozwala na wykorzystanie nowych technologii do obniżania zawartości cukru w ich produktach. Drodzy słuchacze, to sytuacja jest prosta. No, słodkiego, miłego życia to już było. A o wszystkim oczywiście decydował komisarz Kubuś Płochatek.

Za chwileczkę będziemy się kryć, albowiem nadleci lotnik, ale zanim to nastąpi, przypominam wam o sobotnim wydarzeniu w klubie pod Minogą. Tam Shadow Dance Party, Dark My Day i wystąpią Photocrime, kuracja i w ogóle będzie after party i to wszystko w klimacie takim mrocznym, industrialnym, albowiem będzie bardzo dużo The Cure. Kochani nietoperze, w ogóle tak zaczyna się informacja na wydarzeniu na Facebooku. Planujcie sobie, żeby 9 maja wybierać się do klubu pod Minogą. My mamy zaproszenia dla tych, którzy byliby chętni i to zaproszenia podwójne. 7148 pod tym numerem bramki SMS-owej na was czekamy. W treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko. No i jak umyć porządnie ręce, bo dzisiaj mamy dzień higieny światowy, dzień higieny rąk, nie narodowy, nie europejski, ale światowy dzień higieny rąk. 7148, koszt wiadomości złotówka i 23 grosze, a ja, tak jak mówiłem, w Poncjusza się nie bawię. Rąk umywać nie będę. Oxford Drama na antenie. Stop.

0: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
1: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
2: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9.30. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Lotnik Krysie. Dziś naszym gościem jest inżynier Mikołaj Mazurczak, student drugiego stopnia lotnictwa i kosmonautyki oraz pracownik obsługi naziemnej na jednym z lotnisk komunikacyjnych. Cześć Mikołaj.
3: Cześć, dzień dobry wszystkim Państwu.
2: Mikołaj już kiedyś gościliśmy, dlatego że zajmuje się on i prowadził badania dotyczące kształtowania się bezpieczeństwa lotów, a tak właściwie transportu lotniczego i tego, w jaki sposób kształtuje się postawy, czy wpaja się wiedzę, w jaki sposób zachować się w sytuacjach awaryjnych wśród pasażerów. Mianowicie koncentrował się on na kartach safety, które już wstępnie zdążyliśmy sobie w jednym z odcinków audycji Lotnik Krysie omówić. Dzisiaj powiemy o tym, co można w tych kartach safety współcześnie znaleźć. Powiedz Mikołaj, jakie wytyczne, jakie minimum jako standard, który spotykamy w kartach bezpieczeństwa na całym świecie, wyznacza Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego jako standard? Co w takich kartach powinno się znaleźć?
3: Pierwszy aspekt, ten, o którym już wspomniałem, system ma zabezpieczać pasażera, ma pokazać, jak to pasażer sam sobie może szansę na przeżycie w sytuacji niestandardowej ułatwić. Dodatkowo aspekty, które są najważniejsze i które stanowią w ogóle bazę do tworzenia tych materiałów. Lokalizacja i obsługa wyjść awaryjnych. Myślę, prozaiczne, ale z drugiej strony zadajmy sobie pytanie, tak jak teraz siedzimy, kto z nas w sytuacji stresowej byłby w stanie poradzić sobie z otwarciem drzwi? Procedura teoretycznie banalna. Filmiki na YouTubie, jest ich od groma. Filmiki w procedurach bezpieczeństwa statków powietrznych czy przewoźników, jest ich od groma. W sytuacji zagrożenia jestem przekonany, że tak łatwo nie będzie. Dodatkowo aspekt sprzętu pływającego i tlenowego. To jest tylko taka baza podkreślająca, że mamy z tym sprzętem do czynienia i że powinniśmy się z nim zaznajomić. Oczywiście w przypadku lotów nad tylko terenami, niektóre nie są akwenami wodnymi, aspekt sprzętu pływającego nie jest nam potrzebny, więc mamy aspekt tlenowy. Dekompresja może zdarzyć się zawsze. Mamy przypadki z historii lotnictwa, kiedy ta dekompresja doprowadziła do naprawdę wielkich tragedii. Myślę, że tutaj lot Helios 522 jest takim najlepszym przykładem tego.
2: Też pierwsze, co mi przyszło do głowy.
3: Myślę, że to jest taki najmocniejszy aspekt przez to, że sytuacja ta pokazała wiele niedociągnięć i też bardzo mocno podniosła standardy bezpieczeństwa i to też taki, myślę, punkt przełomowy, jeśli chodzi o lotnictwo w XXI wieku.
2: W dwóch zdaniach przypomnij, co tam się wydarzyło.
3: W dwóch zdaniach. Problem z hermetyzacją kabiny, który pojawił się już na samym początku wznoszenia. To był lot, jeśli dobrze pamiętam, z Cypru do Aten. Z tego powodu, że załoga lecąca, czyli piloci, nie wiedzieli o tym, że mają do czynienia z dekompresją, myśleli, że tam jest błąd, jeśli dobrze pamiętam, z bezpiecznikami. No niestety w wyniku tego, że nie mieli wystarczającą liczbę tlenu, stracili przytomność, a samolot wprowadzony w lot na autopilocie krążył nad Atenami przez jakiś czas. No przez to, że Ateny, duże miasto, potraktowano to jako zagrożenie terrorystyczne. Jesteśmy już chronologicznie po 11 września, więc tak te obawy są, mogły być na swój sposób wskazane. Finalnie okazało się, że jeden ze stewardów dostał się do źródła tlenu na pokładzie, tlenu, który zapewnił mu przetrwanie. I bazując na jakimś swoim niewielkim, ale jednak doświadczeniu, udało mu się wprowadzić samolot w lot nurkowy i rozbić go o wzgórza w pobliżu Aten. No dzięki czemu po prostu nie było więcej ofiar na ziemi, dlatego że no, w przypadku, gdyby temu samolotowi skończyło się paliwo, a wszystko na to wskazywało, no bo jednak lot nie był zbyt długi, paliwa też nie było jakoś specjalnie dużo, no uniknął rozlewu krwi w centrum Aten. Myślę, że do dzisiaj Grecy uznają go za bohatera narodowego, mimo tego, że jeśli dobrze pamiętam, Grekiem z obywatelstwa nie był.
2: Tak jest. Tutaj bardzo ciekawy aspekt też dla załóg chociażby samolotów, które poleciały przechwycić, że samolot Helios był tak naprawdę samolotem, można powiedzieć, widmo, gdzie prawie nikt nie był przytomny, nie było łączności komunikacji i dopiero później badanie wykazało, co tam się tak naprawdę wydarzyło.
3: Tak, myślę, że to też musiało być na pewno bardzo mocne, emocjonalne przeżycie dla tych pilotów, myśliwców greckich, którzy ten samolot przechwytywali nad Atenami. Jeśli dobrze pamiętam, bo raport był bardzo wnikliwy i na jego podstawie powstało też kilka programów dokumentalnych, tam chyba takim najbardziej przerażającym momentem było to, kiedy jeden z pilotów myśliwców przechwycujących zauważył, że w tej kabinie jest jakiś ruch. W nagraniach transkrypcji rozmów z kontrolą lotów widać taką heroiczną próbę nawiązania kontaktu z tym samolotem. No, ta próba nie udało się jej niestety nawiązać, no i jak się skończyło, już niestety wszyscy wiemy, czyli samolot wprowadzony w lot nurkowy przez stewarda i rozbija się. Mamy mnóstwo ofiar, wszyscy na pokładzie. Natomiast warto też podkreślić, że dzięki odwadze tego człowieka nie zginął nikt na ziemi.
2: Rozgadaliśmy się trochę tej dehermetyzacji, no ale jak dwóch lotników się spotka, to latanie może rozmawiać 3 dni, 3 noce. Co jeszcze znajdziemy w tym standardzie międzynarodowym w kartach bezpieczeństwa?
3: Kolejnym takim aspektem, który warto podkreślić, jest przyjęcie pozycji awaryjnej. Tutaj mamy to szczególnie w standardzie 4.2.10.1. To jest takie bardzo długie oznaczenie tego, co jest zawarte w aneksie 6. Natomiast ułatwia to jego identyfikację. Tam jest to wskazane, że instrukcja przyjęcia pozycji ochronnej, której prawidłowe wykonanie minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia obrażeń podczas zdarzenia. To ten cały pomysł, czy samą tą pozycję możemy kojarzyć z filmów czy nagrań, gdzie załoga pokładowa krzyczy brace, brace, brace. Czyli właśnie przyjęcie tej pozycji, ona opiera się na tym, żeby maksymalnie skulić swoje ciało, zdjąć z siebie wszystkie elementy, które mogą stanowić dla nas jakieś zagrożenie. Wbrew pozorom może to być zegarek czy buty na obcasie, ale myślę, że to jest materiał na jeszcze dłuższą rozmowę. Właśnie ten obcas. Właśnie po to, żeby zminimalizować ryzyko uszkodzenia ciała właśnie nas, pasażerów, w momencie chociażby twardego lądowania. Wiele takich twardych lądowań w historii lotnictwa zakończonych pewnymi incydentami mieliśmy, więc tak jak już wspomniałem, jeśli możemy zapewnić sobie bezpieczeństwo i wiemy, jak to robić, wykorzystujmy to. Kolejny aspekt...
2: Tak jest, warto też wspomnieć, że w codziennym życiu różne dziwne elementy znajdujące się w naszym samochodzie też często prowadzą do różnych obrażeń, więc słyszałem od ratowników medycznych, że płyty CD kiedyś popularnie wożone na lusterkach potrafią świetnie rozcinać głowy. Bujające głową pieski, które mamy z tyłu samochodu, potrafią nas bardzo fajnie w tę głowę uderzyć podczas dohamowań, więc stąd tutaj zajmujemy tę pozycję, gdzie jesteśmy skuleni i po prostu unikamy różnego rodzaju obrażeń i dlatego też ważne jest, żeby chociażby różnego rodzaju walizki czy przedmioty były też pochowane podczas zwłaszcza startu i lądowania, gdzie ryzyko jest największe.
3: Dokładnie i tutaj kolejna rzecz, która też jest zawarta, to prawidłowe ulokowanie bagażu. W zasadzie w każdej instrukcji, a w przypadku instrukcji przewoźników czarterowych, w których prostość przekazu jest takim najważniejszym ich elementem, samo ułożenie bagażu jest wskazane kilkukrotnie w takich instrukcjach właśnie po to, żeby w takiej sytuacji niebezpiecznej, w momencie twardego lądowania, to jest prędkości ponad 300 km na godzinę, żeby ta walizka nie stała się po prostu dla nas lecącym, w cudzysłowie, narzędziem śmierci lub poważnych obrażeń. Kolejny aspekt to bezpieczeństwo pożarowe. Tutaj przede wszystkim jest wskazany bezwzględny zakaz palenia, który obejmuje wszelkiego rodzaju przedmioty i urządzenia podgrzewające tytoń, papierosy standardowe, czyli te klasyczne analogowe, czy też wszelkiego rodzaju elektryki. Bardzo często mam wrażenie, że ludzie nie mają świadomości tego, że jest to ogień żywy bądź w formie nagrzanej grzałki. W przypadku takich sprzętów elektrycznych jesteśmy w puszce wypełnionej wieloma tonami paliwa. No, chyba więcej nie muszę mówić, tak jeśli jest. Chodzi o bezpieczeństwo w takim.
2: A do strażaków daleko i do tego, żeby opuścić nogą stanąć na ziemi, często też jest duża odległość, więc nie jest to fajna sytuacja, kiedy pożar zastanie nas w kabinie. To jest jeden z najczarniejszych w ogóle scenariuszy, mieć pożar na pokładzie.
3: Dokładnie tak. Historia lotnictwa pokazała bardzo często w sytuacjach problemów hydraulicznych, mechanicznych, byliśmy w stanie sobie poradzić z pożarem. No niekoniecznie, właśnie przez to, że działa szybko i powoduje dodatkową panikę.
2: Tak, ja zapewniam, że w czasie lotu poczuć zapach albo jakiś doświadczyć zadymienia w kabinie, to nie jest totalnie przyjemna sprawa. Czego nie życzymy? I co jeszcze mamy w tym standardzie?
3: Podkreślona jest kwestia materiałów niebezpiecznych. Myślę, że w przypadku takich standardowych lotów komercyjnych jest to ograniczone z tego względu, że materiałów niebezpiecznych na pokładzie jest relatywnie mniej. Natomiast no, ICAO dotyczy też przewozu cargo, w którym mamy bardzo mocno wyszczególniony sposób postępowania z materiałami niebezpiecznymi, popularnymi DGR-ami. Bardzo sprecyzowane jest, jakie materiały można przewozić, jakie są między nimi separacje, chociażby w przestrzeni ładunkowej, które mogą być na pokładzie statków powietrznych, z pasażerami transportowanymi, które nie. Wszystko mamy bardzo mocno wyszczególnione. Tutaj dodatkową pomocą jest IATA, która co roku publikuje taką wielką księgę, można powiedzieć. IATA DGR, w której zawarte są wszelkiego rodzaju informacje, aktualizacje, procedury, standardy właśnie związane z przewozem materiałów niebezpiecznych przez różnych przewoźników lotniczych.
2: Tak jest. Warto dodać też, jak bardzo te materiały niebezpieczne są istotne i z punktu widzenia ratownictwa też mają wagę, że w sytuacji, kiedy pilot nadaje depeszę w niebezpieczeństwie, pan czy mayday, to zawsze zawiera informacje, ile ma osób na pokładzie, ile ma paliwa i jakie ma na pokładzie materiały niebezpieczne. No dobrze, czy mamy jeszcze coś, co jest wymaganiem odgórnym, a nie dobrą wolą przewoźnika, co zawieramy w karcie bezpieczeństwa?
3: Tak mamy i nieprzypadkowo zostawiłem to na sam koniec, mianowicie pojęcie pięknie zdefiniowane jako zachowanie priorytetyzacji życia nad mieniem, czyli nasze bezpieczeństwo, nasze zdrowie jest najważniejsze. Komputer, telefon, portfel, walizkę zawsze możemy kupić, no życia drugi raz nie odzyskamy.
2: Jest mi szalenie przykro, że tak kluczowego aspektu nie jesteśmy w stanie omówić w tym odcinku, ale myślę, że nadamy mu wysoki priorytet. Jeżeli kolega Mikołaj da się namówić na kolejne spotkanie w Radio Afera, to na pewno go o to wypytam. A Mikołajowi na dziś dziękujemy i pozostaje się pożegnać słowem nie żegnaj, a do zobaczenia.
3: Do zobaczenia.
2: A właściwie do usłyszenia. Trzymajcie się, do miłego.
0: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
1: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
2: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Kryj się. Wtorek, godzina 9:30.
4: Autopromocja.
5: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
6: Szampan MP3.
7: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
6: W środę o 20:00. Zaprasza zespół Niemoc.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
8: Dzień dobry. Ulotki.
9: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
4: Reklama.

0: call my name through them, there would be no answer.
1: Rather no.

I mamy to, drodzy słuchacze. Co mamy? Ano to mamy, że już tylko kwadrans pozostaje do godziny 10:00. Już za niedługo będziemy mogli powiedzieć, że kolejny aferanek upłynął. Jednak zanim to nastąpi, możemy powiedzieć, że kolejny rok upłynął. Zapytacie: Edgar, ale jak to, aferanek jest krótszy od roku? To ja wam powiem: ha, ale Maciek Bąk twierdzi inaczej, albowiem kolejny rok upłynął to jego najnowszy singiel, który trafił na listę aferowych nowości. No to panie Bąku, gramy!

remont na skwerze Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego. Gdzie jest ten skwer? To jest chyba najstarszy teren zielony w centrum miasta, utworzony na początku XIX wieku, jakoś mi się kojarzy. Ja mówię z głowy, a wy z internetu jakby co możecie mnie sprawdzać tylko. U zbiegu ulic Strzeleckiej, Zielonej i Długim. No i ta fontanna, no ona od początku była awaryjna, funkcjonuje od 18 lat. Ona jest bardzo charakterystyczna, bo tam jest taki mieszkaniec miasta, taki a la profesor, dziewczynka, chłopiec i pies. No i 18 lat temu powstała ta fontanna, ale od 6 lat nie działa. No i tam jeszcze był problem, że osoby w kryzysie bezdomności bardzo chętnie zaczęły spędzać tam czas. No i był problem, bo tutaj plac zabaw, tutaj różne problemy związane, wiecie, w takich sytuacjach. No, ale kończy się remont tego miejsca i Tomasz Płuciniczak, przepraszam, z Poznańskich Inwestycji Miejskich stwierdził, że wykonawca zrealizował już prace instalacyjne niezbędne do poprawnego działania fontanny. Przeprowadzono prace związane z instalacją wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną i każdą inną. No i robią wszystko, żeby tego lata naprawiona fontanna znów cieszyła mieszkańców. Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo. Wodociągi poznańskie wzorowo wykonują swoją pracę, czy jak to tam mniej więcej szło, i czekamy na to, żeby w ogródkach zielonych nas w skwerze imienia Zbigniewa Zakrzewskiego spędzać czas. A my tymczasem zerknijmy sobie jeszcze do kalendarium muzycznego. Albowiem dzisiaj urodziny świętuje Artur Telka z grupy Happy Set i wracamy do jednego z pierwszych bangerów tegoż zespołu.

0: na nogach.
1: Oj, Artur Telga swoje kolejne 18 urodziny świętuje z grupy Happy Set i z tej okazji psychologa wam zagraliśmy. I teraz na sam koniec już prawie, że naszego dzisiejszego spotkania przypominamy, że mamy dla was taki wyjątkowy konkurs. Konkurs, w którym do wygrania gadżety nextbestowe. I to jest tak, torba Nexta, czapka z daszkiem Nexta, skarpetki One Size Nexta i breloc Nexta. Tak mam tutaj zapisane. No jeżeli chcielibyście zgarnąć taki zestaw, który to będziemy wam rozdawać 5, 6, 7, 8 maja, czyli w najbliższy piątek, to ślijcie do nas SMS-y 7148, afera, wasze imię i nazwisko oraz no, odpowiedzcie nam na nasze pytanie. Czyli, czy po odsłuchaniu naszych podcastów, w których są wywiady z artystami nextowymi, któryś z artystów, któraś z artystek ciebie czymś zaskoczył, zaskoczyła. 7148, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze i taki zestaw gadżetów nextowych do wygrania. Rozwiązanie konkursu w piątek o godzinie 10. Can't believe it. Can't believe it.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i teraz pytanie, bo teraz nie mam żadnej ściągawy, nie wiem, co jest w serwisie. Będzie coś o zwierzątkach, o zoo, o remontach albo cokolwiek takiego?
1: O zwierzątkach i o zoo nie będzie, będzie o remoncie.
0: A co teraz remontujemy?
1: Fontanny.
0: Zbigniewa Zakrzewskiego?
1: Zgadza się.
0: W zielonych ogródkach? No to tu się nie zgadaliśmy w takim razie. 3 minuty do godziny 10.
1: Olga Grumowicz, zapraszam. Komunikacja miejska pod lupą. W tegorocznym raporcie Jak dojadę, Poznań nie wypada źle w porównaniu z innymi miastami biorącymi udział w badaniu. W stolicy Wielkopolski średnia odległość pokonywana pieszo w drodze na przystanek wynosi 354 metry, czyli o około 30 metrów więcej niż w plasującej się na pierwszym miejscu aglomeracji górnośląskiej. Średni czas oczekiwania na przystanku wynosi 7 minut, tylko o minutę więcej od najlepszych wyników. Co ciekawe, z zebranych danych wynika, że poznańskie tramwaje i autobusy są bardziej punktualne niż komunikacja miejska w Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie. Na czas przyjeżdża 56% pojazdów. Spośród mieszkańców wszystkich badanych miast to właśnie poznaniacy najgorzej oceniają ceny biletów.
2: Czy wiesz, że...
1: Oszuści coraz częściej podszywają się pod ZUS. Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników instytucji, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe.
3: Działania oszustów mogą służyć wyłudzeniu danych osobowych, danych dotyczących logowania do banku, wyłudzenia pieniędzy i zawirusowania komputera.
1: Mówi rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka. Elektronicznie lub SMS-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na e-ZUS i wybrali ten sposób kontaktu.
3: Pracownicy ZUS nie dzwonią do klientów i nie oferują im odpłatnej pomocy. Wszystkie usługi ZUS są bezpłatne. Nie wysyłamy też wiadomości SMS i e-mail z linkami, na które należy się zalogować.
1: Jeśli ktoś, kto odbiera telefon, ma wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS, może ją zweryfikować. W tym celu można skontaktować się z najbliższą placówką lub centrum kontaktu klientów.
2: Co słychać w Twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Remont dobiega końca. Trwają ostatnie etapy prac związanych z renowacją fontanny na skwerze Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego. Wykonawca zakończył już naprawę instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej. Pozostały jeszcze prace remontowe na Niecki, na wierzchni wokół fontanny i betonowego mostku. Wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Tomasz Pucinniczak przewiduje, że fontanna będzie czynna latem tego roku. Jej uruchomienie umożliwi ponowne udostępnienie całego skweru mieszkańcom miasta. Gdzie zdobyć nową mapę rowerową Poznania? Niedawno swoją premierę miało tegoroczne wydanie mapy, uwzględniające także trasy powstałe w ostatnich miesiącach, m.in. nowe połączenia w rejonie mostów Wertychowskich. Pojawiły się także odświeżone informacje o przepisach i infrastrukturze rowerowej. O tym, gdzie można zdobyć broszurę, mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Mapę można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Wilczak 17 i w naszej biurze strefy płatnego parkowania na ulicy Głogowskiej 18. Jest ona również dostępna w Centrum Informacji Turystycznej na Starym Rynku oraz w wielu punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego.
1: Elektroniczną wersję mapy można także pobrać ze strony internetowej ZTM. I to już wszystko w porannych serwisach informacyjnych. Na wydanie popołudniowe zapraszamy na 3 minuty przed 16.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: No i cóż, nadszedł ten moment, żeby powiedzieć: nara, kuro!

16,4 stopnia w tym momencie na termometrach w Poznaniu. Najcieplejsze miejsce w naszym kraju to Przemyśl. Weź to Przemyśl, a tam ponad 22 stopnie o godzinie 10, jak to będzie wyglądało później. No cóż, Daria twierdzi zgodnie ze swoim portalem, że dzisiaj będzie padać. Ja twierdzę, że padać będzie dopiero w okolicach północy, ale wtedy jak spadnie, to już spadnie maksymalnie dzisiaj 21 stopni na termometrach w Poznaniu, nieco ponad 21 nawet, także wygląda to całkiem sympatycznie. Dziękujemy pięknie. Olga i Daria odpowiedzialne dzisiaj odpowiednio za serwisy oraz realizację. Ja mam na imię Edgar, byłem razem z wami i z dziewczynami od godziny 6.30. Jutro już się wyśpię, bo siedzę w komisji maturalnej, także jednak będę mógł troszeczkę dłużej sobie w łóżku poleżeć. Czy tak będzie rzeczywiście? Nie sądzę. Dziękujemy pięknie. Przyszli do nas jeszcze Tymek i Wera, czyli ekipa aferowa coraz liczniejsza, coraz mocniejsza. Dziękujemy wam pięknie za obecność. Cudowna to była kawa, nie zapomnę jej nigdy. A Mikołaj, nasz kolega redakcyjny, napisał, że dobrze poszło mu na matmie. Nie na maturze, tylko na kolokwium, ale chyba mogą to powiedzieć na antenie, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. Zerkamy po raz ostatni do kalendarium jeszcze, albowiem dokładnie 9 lat temu. To jest niesamowite, że to już 9 lat minęło od czasu, kiedy to grupa Snowman opublikowała album Gwiazdozbiór. To była premiera fizyczna, albowiem cyfrowa miała miejsce jeszcze w kwietniu i to 21 kwietnia. I o ile dobrze pamiętam, premierowo kawałki były zagrane w koncertowym studiu Radia Afera, kiedy to właśnie panowie z grupy Snowman przyjechali, zagrali, ale pokazali. Świetny to album. Gwiazdozbiór polecamy serdecznie. Na nim m.in. ten kawałek, gdzie już chłopacy zaczynają gwizdać. I to wcale nie na siebie. Znów jesteś sobą. Do usłyszenia. Siema. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
4: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Make some noise!
3: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
4: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Hej! Jara! Gramy na aferę!
4: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
5: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Chemot, B2B, Łęcki.
2: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
1: Głównie house w najbliższych nam odmianach afro i indie dance.
2: Wtorek, godzina 20.
1: Oczywiście, Radio Afera.
3: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. Każdą środę o 21 w Radio Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja.
3: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w radiu.

0: Bo stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiaj 5 maja. Mówi ci coś ta data? Zastanówmy się. Majówka za nami, Boże Ciało za miesiąc. Może czyjeś imieniny? Otóż nie. Ja jestem Maria Bartkowiak i przygotowałam dla ciebie propozycję na kulturalne spędzenie dzisiejszego popołudnia.
0: Przynęta kulturalna.
2: Dzisiaj 207 lat obchodziłby Stanisław Moniuszko i właśnie z tej okazji warto przejść się na muzyczną opowieść o życiu naszego wielkiego kompozytora. A skoro wielki artysta, to już wiecie, gdzie odbędzie się koncert? Dokładnie tak. Zapraszamy do Teatru Wielkiego na godzinę 19. Wydarzenie będzie trwało niecałe 1,5 godziny. Jednak jeśli następnego dnia musisz wcześniej wstać lub po prostu nie przepadasz za twórczością Moniuszki, bo cenisz bardziej emocjonalną muzykę Chopina, to nic straconego. Mam tobie do zaproponowania warsztaty. Mówię, co czuję, z odwagą i spokojem, gdzie możesz w bezpiecznej atmosferze wyznać, jak bardzo nie znosisz strasznego dworu. Jeśli jednak nie żywisz urazy do naszego solenizanta, to warto przyjść, żeby dowiedzieć się co nieco na temat postawy asertywnej w komunikacji na co dzień. Wydarzenie to jest przeznaczone przede wszystkim dla kobiet, które otwarte są na rozmowę o swojej komunikacji i rozwoju osobistym. Na spotkanie obowiązują zapisy przez formularz, który łatwo możesz znaleźć w mediach społecznościowych, ale wchodzisz za darmo. Przyjdź o godzinie 17 do Centrum Praw Kobiet. Jeśli jednak nie identyfikujesz się jako kobieta lub jesteś już bossem asertywności, a masz wolny wieczór, to zajrzyj na pokaz cyklu czechosłowackich parodii filmowych. Nie musisz znać się na filmie lub literaturze, żeby doświadczyć mrocznego świata Edgara Allana Poe. I nie bój się, nawet jeśli jest to tekst pełen lęku, to reżyser Upiora z Mooresville sparodiował to zachodnie kino grozy na tyle umiejętnie, że śmiech nie będzie ci obcy podczas seansu. Także masz szansę znaleźć się w upiornym zamczysku w Anglii, przychodząc o godzinie 18:45 do bukinisty. Zaproś znajomych i osoby partnerskie, a jeśli asertywnie ci odmówią, to już wiesz, z jakich warsztatów wracają.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Szampan MP3.
3: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
4: W środę o 20.
2: Zaprasza Zespół Niemoc.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry, ulotki.
6: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
7: Radio Afera 98,6 MHz.

całkiem nagi. Wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marnościami.

Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
3: Get yourself locked in to bump and grind.
4: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Słuchasz, Ania.

0: Autopromocja.
1: Jest, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Hej! Jara! Gramy na aferę!
4: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
5: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja.
6: Alter Mixer.

0: wybiła 15, a to oznacza tylko jedno.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: No i widzimy się we wtorek, czy właściwie słyszymy, 5 maja, a to oznacza, że za konsoletą Paweł Zjeżdżałka, a przed mikrofonami
0: Asia Woźniak
2: i Jan Felcyn. No i zaglądamy do kalendarza, a tutaj imieniny między innymi Ireny, Waldemara i Gotarda. To wszystkiego najlepszego i też imieniny na przykład ma dzisiaj Pius.
0: Wszystkiego najlepszego, Pius, jeśli nas, jeśli słuchasz nas
2: tak,
0: dzisiaj.
2: To kiedyś było popularne imię dla papieży. Ciekawe, ile osób w Polsce obecnie nosi to imię.
0: Może to jest recepta na zostanie papieżem.
2: Tak mówisz. O, a to jest
0: myślę,
2: ciekawe.
0: Że jest duże prawdopodobieństwo, bo nie bez powodu.
2: No tak, a ja nie pamiętam, ile tych Piusów było, ale z pewnością kilkanaście. A jeśli chodzi o nietypowe święta, to między innymi dzisiaj Dzień Bez Makijażu, Światowy Dzień Higieny Rąk, Dzień Europy, czy też Światowy Dzień Astmy. No to to ostatnie święto, to dla tych wszystkich, którzy są alergikami, to też im wysyłamy moc dobrych myśli, bo w tej sytuacji, kiedy wszystko kwitnie jak oszalałe, to te osoby też mają dosyć ciężko.
0: No tak, to mnie nie dotyczy, muszę przyznać, ale naprawdę współczuję. Jestem z wami, chociaż niekoniecznie, nie do końca.
2: No tak, no to cóż, my będziemy z wami oczywiście do godziny 16:00, już za chwilę będziemy mieli dla was konkurs, będziemy mieli nowości muzyczne, będziemy zaglądali do wydarzeń kulturalnych w mieście, sprawdzimy co na poznańskich drogach, no i jak zawsze to wszystko do godziny 16:00 właśnie was od nas czeka, a póki co w tle słyszymy już zespół Lor, a tutaj jeszcze nam Paweł zdążył powiedzieć, że 12 Piusów było.

0: lore i fanfiction na antenie Radia Afera to za nami. No a teraz pora na nasz konkurs. Konkurs, w którym mamy do wygrania jedną podwójną wejściówkę na koncert Dotana. To w niedzielę 10 maja w klubie Pod Minogą. Jak ktoś myśli sobie tak dosyć standardowo, że jak Pod Minogą to pewnie jakieś ostre granie, no akurat nie tym razem. Dotan to takie kameralne granie, człowiek z gitarą, który właśnie będzie na dwóch koncertach w Polsce, w Poznaniu i w Warszawie. I tylko te dwa koncerty właśnie teraz w maju się odbywają. No i jakby ktoś chciał zawalczyć o taką podwójną wejściówkę, to będziemy mieli dla was pytanie, które trochę wiąże się właśnie z podróżowaniem, a Dotan jest z Holandii, ale to już Asia wam więcej powie.
1: Dokładnie. Zaczniemy sobie od tego, na jaki numer możecie wysyłać SMS-y, a to jest 7148. Musicie dodać prefiks afera, później swoje imię i nazwisko. A pytanie, które dzisiaj do was kierujemy, brzmi: jakie miasto w Europie chcielibyście odwiedzić i dlaczego? To tak się trochę wiąże i z koncertem, no i z tym, że jesteśmy świeżo po majówce, niedługą chwilę przed wakacjami. Więc takie pytanie do was kierujemy.
0: No i do tego wszystkiego jeszcze dzisiaj mamy przecież Dzień Europy, więc to się wszystko bardzo pięknie składa. No więc cóż, będziemy czekać na wasze SMS-y mniej więcej do godziny 15.50. Zatem piszcie, jakie miasto warto byłoby odwiedzić i dlaczego, a teraz zostawiamy was z Boys Rewiczem.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
4: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: 15.15 przychodzimy do Was z dzisiejszą nowością, a w niej, uwaga, ballada o Halinie, Maju i milionie dolarów.
1: Jak czytam sobie ten tytuł, a myśmy tutaj przed chwilą z Asią rozmawiali sporo o maturze i lekturach z języka polskiego, to sobie myślę, że to mógłby być jakiś tekst kulturowy, który byłby analizowany właśnie na maturze. W sensie, no ballada to taki bardzo znany motyw w polskim języku.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Ja nawet na egzaminie w zeszłym semestrze miałam pytanie o balladę, teraz mi się przypomniało.
1: Tylko że tym razem to nie jest autorem tej ballady ani Mickiewicz, ani żaden, tak, inny polski znany pisarz, a jedynie mamy tutaj Justynę Jary i Elegancką Kapelę. I to jest właśnie taki duet, który wraca z tymże singlem. No i jak oni mówią, to jest takie czułe spojrzenie na rzeczywistość i nawiązanie właśnie do klimatów miejskich. Mieliśmy kiedyś takie zespoły, które grały takie ballady podwórkowe i tak dalej. No i to jest nawiązanie między innymi do tego.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiaj 5 maja. Mówi ci coś ta data? Zastanówmy się. Majówka za nami, Boże Ciało za miesiąc. Może czyjeś imieniny? Otóż nie. Ja jestem Maria Bartkowiak i przygotowałam dla ciebie propozycję na kulturalne spędzenie dzisiejszego popołudnia.
0: Przynęta kulturalna.
2: Dzisiaj 207 lat obchodziłby Stanisław Moniuszko i właśnie z tej okazji warto przejść się na muzyczną opowieść o życiu naszego wielkiego kompozytora. A skoro wielki artysta, to już wiecie, gdzie odbędzie się koncert? Dokładnie tak. Zapraszamy do Teatru Wielkiego na godzinę 19. Wydarzenie będzie trwało niecałe 1,5 godziny. Jednak jeśli następnego dnia musisz wcześniej wstać lub po prostu nie przepadasz za twórczością Moniuszki, bo cenisz bardziej emocjonalną muzykę Chopina, to nic straconego. Mam tobie do zaproponowania warsztaty. Mówię, co czuję, z odwagą i spokojem, gdzie możesz w bezpiecznej atmosferze wyznać, jak bardzo nie znosisz strasznego dworu. Jeśli jednak nie żywisz urazy do naszego solenizanta, to warto przyjść, żeby dowiedzieć się co nieco na temat postawy asertywnej w komunikacji na co dzień. Wydarzenie to jest przeznaczone przede wszystkim dla kobiet, które otwarte są na rozmowę o swojej komunikacji i rozwoju osobistym. Na spotkanie obowiązują zapisy przez formularz, który łatwo możesz znaleźć w mediach społecznościowych, ale wchodzisz za darmo. Przyjdź o godzinie 17 do Centrum Praw Kobiet. Jeśli jednak nie identyfikujesz się jako kobieta lub jesteś już bosem asertywności, a masz wolny wieczór, to zajrzyj na pokaz cyklu czechosłowackich parodii filmowych. Nie musisz znać się na filmie lub literaturze, żeby doświadczyć mrocznego świata Edgara Allana Poe. I nie bój się, nawet jeśli jest to tekst pełen lęku, to reżyser Upiora z Mooresville sparodiował to zachodnie kino grozy na tyle umiejętnie, że śmiech nie będzie ci obcy podczas seansu. Także masz szansę znaleźć się w upiornym zamczysku w Anglii, przychodząc o godzinie 18:45 do bukinisty. Zaproś znajomych i osoby partnerskie, a jeśli asertywnie ci odmówią, to już wiesz, z jakich warsztatów wracają.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Zaglądamy sobie teraz do kalendarium i tak jak wcześniej powiedział mi Janek, ja zacznę od takich dat biblioteczno-polskich, tak to ujął, więc tak zacznę, bo w 1829 roku otwarto Bibliotekę Raczyńskich u nas w Poznaniu, więc to jest bardzo ważna data tutaj, jeśli chodzi o nasze miasto. A później w 1846 urodził się, uwaga, Henryk Sienkiewicz, więc Henryk Sienkiewicz mógł wypożyczać książki z Biblioteki Raczyńskich, dokładnie w wieku 17 lat mógł to zrobić.
1: Tak, pytanie, czy wtedy była jakaś granica typu pełnoletność, ale tego to chyba nie wiemy. Jeśli chodzi o daty muzyczne, to tradycyjnie zaglądamy najpierw do kącika muzyki klasycznej. Dzisiaj 207. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, a więc kompozytora, dyrygenta, organisty, no i twórcy oper polskich. 109. rocznica urodzin Pio Leivy, a więc piosenkarza i autora piosenek, znanego przede wszystkim z słynnego zespołu Buena Vista Social Club. Nie mamy też dzisiaj 48. urodziny Piotra Roguckiego, a więc wokalisty zarówno solowego, jak i zespołu Koma. 45. urodziny obchodzi Craig David, a 38. z kolei obchodzi dzisiaj Adele, a więc wokalistka i autorka tekstów. No i wszyscy znamy te największe przeboje z nieco późniejszych płyt. To sięgniemy sobie do singla z pierwszej płyty, która nosiła tytuł 19, a tam Chasing Pavements.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Zaczniemy od pogody, a w tym momencie na poznańskich termometrach 19 stopni Celsjusza. Odczuwalna na pewno jest wyższa, bo dzisiaj tak w miarę ciepło mamy. Słońce nam się przebija, ale ogólnie cały dzień właściwie raczej chmury. Przez następne dwa dni będzie padało, takie nieprzyjemne informacje, ale mamy słaby wiatr i ogólnie wszystko zapowiada się, że to jest w miarę jeszcze dobry dzień po takim pięknym weekendzie.
2: Pamiętajcie też, że możliwe dzisiaj są lokalne burze, taka była prognoza, no i to możliwe jest mniej więcej do wieczora, więc może się tak zdarzyć, że w okolicach Poznania albo w samym Poznaniu taka burza jeszcze nie wystąpi. Jeśli chodzi o poznańskie drogi, no to standard, czyli stoi między innymi Wyszyńskiego, stoi Jana Pawła II między rondem Śródka a rondem Rataje, no i stoi oczywiście Centrum, ale stoi również między innymi Przybyszewskiego, czy też Hetmańska. Warto przypomnieć o tym, że od wczoraj są zmiany w funkcjonowaniu przejazdów kolejowych na północy Poznania, to w związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi na kolejowej obwodnicy miasta Poznania i w związku z tym zamknięty jest przejazd na ulicy Jasna Rola, a także przejście pieszo-rowerowe przez tory obok pętli osiedla Sobieskiego. Można przechodzić i przejeżdżać w okolicy ulicą nad Różanym Potokiem. Życzymy szerokiej drogi.
0: Autopromocja.
3: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Przypominamy, że jeszcze przez 14 mniej więcej minut do 15.50 czekamy na wasze SMS-y w sprawie naszego konkursu, w którym koncert Dotan w niedzielę 10 maja w klubie pod Minogą.
1: Dokładnie tak. No i jeśli chcecie jeszcze przez ten mniej więcej kwadrans móc wziąć udział w tym konkursie, no to musicie napisać do nas SMS-a na numer 7148, koszt takiego SMS-a to złoty 23 z VAT, a w treści wpisujecie afera, swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe.
0: A dzisiaj pytamy was o to w związku z Dniem Europy. Do jakiego miasta w Europie chcielibyście się wybrać i dlaczego?
1: Dokładnie tak. No i krótkie uzasadnienie musicie zawrzeć w tej wiadomości. Ona leci do nas. No i oczywiście skontaktujemy się ze zwycięzcami już po audycji. My będziemy za chwilę zaglądać do materiałów naszych reporterów, a to będzie związane z innym międzynarodowym dniem, który dzisiaj obchodzimy, ale nie uprzedzajmy faktów. Wcześniej Iga Posta i Pil.

0: My jeszcze sobie na chwilę wrócimy do tematu maturalnego, bo wczoraj był język polski, a dzisiaj była matematyka. I na przykład tak się złożyło, że ja byłem jednym z ostatnich roczników, który jeszcze matematyki pisać nie musiał i jej nie pisałem.
1: Zastanawiałam się dzisiaj nad tym i tak coś myślałam, że ty mi właśnie powiesz, że nie musiałeś pisać. Ale pisałeś, czy nie?
0: Nie, musiałem, a ponieważ jakby plan był taki, że pójdę na studia humanistyczne, co się potem zmieniło i wylądowałem na Wydziale Fizyki i Astronomii.
1: No właśnie, dużo niewiadomych, muszę powiedzieć szczerze.
0: Tak, to tej matematyki nie pisałem, co zresztą nie zawsze spotykało się ze zrozumieniem mojej rodziny, która ma dosyć spore tradycje matematyczne.
1: Moja rodzina ma tradycje humanistyczne. Ja jestem tylko takim kolejnym tutaj przedłużeniem. Moja siostra się tylko wyłamała. Ona jakimś cudem miała zdolności matematyczne. No ja niestety nie. Ja pisałam maturę z polskiego, z historii i z angielskiego.
0: Ja pisałem z polskiego, WOS-u, francuskiego, a nie angielskiego. I pisałem też maturę z geografii, aczkolwiek pisałem, to jest takie stwierdzenie ponad stan, ponieważ jako finalista Olimpiady Geograficznej po prostu miałem ją zdaną, więc wystarczyło się zgłosić i ona była zaliczona. I właśnie z geografią dostałem się na Wydział Fizyki, to też jest ciekawe, no ale to tak,
1: tak się ułożyło.
0: Można było, tak.
1: No proszę, ale to bardzo imponujące. A teraz jakbyś miał pisać, dobrałbyś sobie jakiś przedmiot?
0: Podejrzewam, że z czystej ciekawości bym pisał z wiedzy o muzyce.
1: A, no tak, bo jest taka możliwość.
0: Tak, tak. No więc kto wie, trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, to dopiero początek tego maratonu.
1: Chociaż początek, ale już pewnie takie gorsze, jeśli chodzi o te podstawowe, no to najgorsze macie za sobą. Zazwyczaj tak to jest. No język polski i matematyka, tutaj zaczynają się schody, a później to już tylko z górki. Rozszerzenia też na pewno wszystko będzie dobrze.
0: No właśnie, a jeżeli do tego wszystkiego sobie czasami dla relaksu odpalicie aferę, to myślę, że może być tylko lepiej. No to co? To my teraz zagramy zespół, na którego koncercie ostatnio było bardzo dużo młodych ludzi, co dobrze świadczy o odbiorze tej muzyki, nawet właśnie wśród nowego pokolenia, czyli Deftones.

0: Astma pozostaje jednym z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych w Polsce mimo dostępności skutecznych metod leczenia. Szacuje się, że choruje na nią ponad 4 miliony osób, jednak tylko około połowa z nich jest objęta aktywną terapią. Oznacza to, że znaczna grupa pacjentów może doświadczać objawów bez odpowiedniej diagnostyki i leczenia. Dodatkowo duża liczba osób zmagających się z alergiami zwiększa ryzyko rozwoju choroby, która często bywa bagatelizowana ze względu na zmienny przebieg. Wyzwaniem pozostaje leczenie kobiet w ciąży, a także procedury związane ze zmianą prowadzonej terapii. Mówi doktor habilitowany Piotr Dąbrowiecki z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego.
1: Chcielibyśmy móc leczyć pacjentki z astmą ciężką w ciąży terapią biologiczną. U pacjentów, którzy przestali odpowiadać na jeden typ terapii biologicznej, żebyśmy mogli wykonać switch terapeutyczny, a nie rekwalifikację polegającą na tym, że musimy wywołać zaostrzenie, podać doustne sterydy, a następnie uratować pacjenta. Tak nie powinno być.
2: Trzeba pamiętać o tym, że wszelkie zmiany w leczeniu trzeba skonsultować z lekarzem, a własne decyzje o przyjmowanych dawkach mogą mieć negatywne konsekwencje.
1: Astma może ulec zaostrzeniu w momencie, kiedy pacjent nie przestrzega zaleceń. Odstawia leki, kiedy poprawia się jego sytuacja. Nie ma kaszlu, nie ma świstów, nie ma duszności. Odstawia leki, bo uważa, że się wyleczył z astmy. To jest niemożliwe. Na tą chwilę nie jesteśmy w stanie wyleczyć pacjenta z astmy, więc łapie się w te własne sidła i wywołuje kolejne zaostrzenie, gdzie znowu zaczyna brać leki.
0: Nie bez znaczenia na rozwój astmy są czynniki środowiskowe, a także procedury odczulania.
1: Nieuwzględnienie roli środowiska jest błędem. Nieodczulanie pacjentów, którzy mają astmę i alergię, jest błędem, bo Gina wskazuje, jeżeli masz problem, odczulaj pacjenta, jeżeli uważasz, że on na tym skorzysta. Więc to środowisko to nie tylko alergeny, to również zanieczyszczenia powietrza.
2: Ważne jest także wykorzystywanie narzędzi umożliwiających wcześniejsze wykrywanie pogorszenia stanu zdrowia oraz zwiększenie dostępności nowoczesnych terapii. Odpowiednio zorganizowany system opieki może znacząco ograniczyć liczbę zaostrzeń, hospitalizacji i poprawić jakość życia chorych. A my przedstawiliśmy Wam dzisiaj materiał przygotowany przez Arkadiusza Augustiaka.

0: 7:00 No a my oczywiście patrzymy na zegar, który nieubłaganie pokazuje, że już niedługo 16:00, a to znaczy, że musimy się z wami powoli żegnać.
1: Dokładnie tak, od 15:00 byliśmy z wami w następującym składzie. Za konsoletą realizatorską siedzi i siedział przez ostatnią godzinę Paweł Zjeżdżałka, a przed mikrofonami
0: Jan Felcyn
1: i Asia Woźniak.
0: No i cóż, będziemy powoli się z wami, jak już mówiliśmy, żegnać, a oczywiście do zwycięzców konkursu odezwiemy się, no pewnie za chwilę, jak już tutaj uporządkujemy studio, a za chwilę serwis, a potem studencki patrol, także warto zostać z nami. No a z nami i z wami na koniec hurtowni zostaje jeszcze Kaśka Sochacka w swoim Madison. Do usłyszenia.
1: Cześć.

0: A teraz serwis informacyjny.
1: Tymon Stefaniak, zapraszam. Świetlica socjoterapeutyczna na Winiarach może zostać zamknięta. Miejsce, które zapewnia bezpieczeństwo.

0: własną przestrzeń dla wielu młodych osób wymaga gruntownego remontu. Poznań dał placówce dwa lata na wykonanie prac, a Caritas ruszyło ze zbiórką. Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa Caritas, wyjaśnia, czemu służy ta placówka.
1: To jest takie bardzo wesołe miejsce i jak już się wejdzie, to od razu to widać. I posiłki jedzą, odrabiają lekcje, ale właśnie mają też zajęcia, gry, rozwijają swoje talenty. To miejsce też ma za zadanie uczyć ich takich umiejętności życiowych. To są takie rzeczy, których czasami nie mają w swoich domach rodzinnych, ale to też jest miejsce takiej profilaktyki zdrowia psychicznego.
0: Zbiórkę na świetlice można wesprzeć na stronie caritaspoznań.pl, gdzie znajdziecie również dokładniejszą relację z sytuacji.
2: Głos natury na 98,6.
0: W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pożaru lasu w powiecie poznańskim. Wczoraj około 10:00 trzy zastępy straży pożarnej zostały wezwane do zdarzenia w Zalasewie. Aktualnie w Polsce panuje susza, a co za tym idzie, duże zagrożenie pożarowe w lasach. Nie należy używać w lesie otwartego ognia ani wyrzucać niedopałków. Reaguj i zgłaszaj niezauważone zagrożenia.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
0: Rozpoczął się etap składania projektów do poznańskiego budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Czas jest do 29 maja, a każdy może zgłosić maksymalnie 3 pomysły. Dotychczas zrealizowano już 357 projektów.
3: Chociażby szlak poznańskich koziołków, pojawią się koziołki, to co od wielu lat czekaliśmy. Coś takiego innego jak na przykład szlak dla osób z ograniczeniem wzroku. Dzięki temu właśnie w Poznańskim Budżecie Obywatelskim pojawiły się takie specjalne szyny, które ułatwiają poruszanie się.
0: Opowiada dyrektor gabinetu prezydenta miasta Poznania Patryk Pawełczak. Tegoroczny budżet wynosi 33,5 miliona złotych. Projekt można złożyć na stronie poznań.pl/PBO. Wiosenne porządki na ogrodach. W tym roku na całego. Prace mające na celu zwiększenie ilości zieleni trwają na różnych odcinkach ulicy Szpitalnej. Najważniejsze efekty mieszkańcy zobaczą jednak przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowskiego. To tam zamiast utwardzonego placu pojawią się nasadzenia drzew i krzewów. Zazieleni się łącznie ponad 170 metrów kwadratowych terenu. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za godzinę.
2: Radio Afera, 98,6 MHz.
4: Mamy 16.
2: Studencki patrol na 98,6.
4: Audycję realizuje dzisiaj Agata Pelska, a przy mikrofonie Paulina Bernard. I dzisiaj będzie u nas trochę różnorodnie i świadomie, bo najpierw o 16:10 porozmawiam o 10 Dniu Różnorodności Kulturowej na Wydziale Neofilologii UAM z Danielem Łubińskim, wykładowcą w Zakładzie Filologii Unikatowej. Za to o 17:10 porozmawiamy o Poznańskim Miesiącu Zdrowia Psychicznego, który już trwa od wczoraj, ale przed nami jeszcze wiele inicjatyw, warsztatów i spotkań, a o szczegółach tej akcji opowiedzą nam Marta Terech i Wiktor Olszewski z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny Oddział Poznań. Oprócz tego przygotowaliśmy dla Was konkurs, ale na to musicie jeszcze chwilę poczekać, dlatego zostańcie z nami.

0: No i czas na obiecany konkurs, a dzisiaj rozdajemy jedną wejściówkę podwójną na koncert Acid Sitter z razem z Shara Sat.
1: Autopromocji.
0: Tak, to jest autopromocja. W czwartek 7 maja w klubie Pod Minogą. A żeby wygrać, wystarczy, że napiszecie do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko oraz napiszecie mi w tym SMS-ie, jakie jest wasze ulubione miasto w Polsce i dlaczego, gdzie najlepiej wybrać się na jakiś wolny, słoneczny weekend. SMS-y wysyłajcie na 7148. Koszt to złoty 23.
1: Autopromocja.
2: Kemot, B2B, Łęcki.
3: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
2: Głównie house w najbliższych nam odmianach afro i indie dance.
3: Wtorek, godzina 20.
2: Oczywiście, Radio Afera.
4: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. Każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Studencki Patrol.

0: 16.10 i 10. Dzień Różnorodności Kulturowej na Wydziale Neofilologii UAM. Ze mną jest w studiu Daniel Łubiński, wykładowca Zakładu Filologii Unikatowych, który opowie nam trochę więcej o tej akcji. Cześć.
1: Czołem. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Ja bardzo dziękuję, że zgodziłeś się tutaj przyjść i nam trochę o tym poopowiadać. Jak bardzo różnorodnie kulturowo jest w ogóle Wydział Neofilologii?
1: Bardzo. I to święto jest także naszym świętem. Różne społeczności mają różne dni, gdy starają się obchodzić to, czym są wyjątkowi. Wyjątkowe nasz wydział. My, jakby naszymi głównymi dyscyplinami naukowymi to jest literaturoznawstwo, językoznawstwo, ale kultura jest wszechobecna. Mamy bardzo dużo rozmaitych wykładowców z całego świata. Mamy także sporo studentów, Erasmusów, którzy przyjeżdżają do nas się uczyć, więc staramy się być jak najbardziej różnorodni, barwni, kolorowi. Można u nas chyba rekordową ilość języków obcych uczyć na naszym wydziale pod tym względem różnorodności właśnie takiej językowej, kulturowej. Wybijamy się, moim zdaniem, jeśli chodzi o wszystkie wydziały, które w Poznaniu tutaj uczą.
0: A jak ta różnorodność kulturowa się gdzieś tam objawia wśród studentów? Jakie to, co to w ogóle daje studentom? Dlaczego powinniśmy to kultywować?
1: No cóż, no, daje nam to możliwość szerszej perspektywy, bycia otwartym, bycia tolerancyjnym, bycia otwartym na rozmaitość. To zawsze lubię tak patrzeć na ludzi i na świat. Nie tak zaściankowo, nie tak wąsko, ale szeroko i całe to piękno i bogactwo tych kultur w rozmaity sposób chłonąć. U nas się to objawia chociażby w taki sposób, że wchodząc do naszego budynku widzimy rozmaite plakaty, rozmaite wzory. Każdy z, na przykład nasz Zakład Filologii Unikatowych jest zawsze pięknie strokate, rozmaite, różne barwy, ozdobiony. Uczymy różnych rzeczy, uczymy wszystkich możliwych związanych z językami, których uczymy, także aspektów kulturalnych. To jest bardzo ważna rzecz, którą staramy się nie tyle wpajać, ile otwierać studentom oczy na to, jak jesteśmy na tym świecie interesujący. To tak poszerza po prostu nasze horyzonty. Nie mówiąc także o poszerzaniu naszej wiedzy, umiejętnościach społecznych, dogadywania się, odnajdywania się w rozmaitych kontekstach.
0: Poszerzanie tych horyzontów to jest chyba najważniejsze, no bo w zasadzie te doświadczenia w naszym życiu nas budują, no i tym bardziej poznawane osoby. A no, spotkaliśmy się, by porozmawiać o 10. już edycji właśnie Dnia Różnorodności Kulturowej. Tak. Także myślę, że to już można nazwać tradycją. Jak na przestrzeni lat się zmieniało to podejście i studentów, i osób z innych kultur, które tworzyły ten dzień?
1: Robimy to po raz 10. już. To jest jubileuszowa, 10. edycja. Na początku było znacznie bardziej kameralnie. Szukaliśmy też dla siebie przestrzeni. Ten dzień odbywał się w różnych miejscach, między innymi w Ogrodzie Botanicznym, przy gazowni po drugiej stronie Warty, ale już teraz któryś raz, chyba drugi raz z rzędu będziemy to robić u siebie w domu, czyli w Kolegium Nowym w budynku Wydziału Neofilologii przy Alei Niepodległości 4. I tam się chyba czujemy najpewniej. Mamy tam sale wykładowe, sale ćwiczeń, w których się odbędą takie spotkania, prelekcje, warsztaty, a w holu na dole, na parterze będzie taka główna scena, gdzie będzie muzyka, gdzie będą tańce. Zaangażowani w całe to wydarzenie są i wykładowcy, wielu, wielu wykładowców z rozmaitych specjalizacji oraz, którzy także do pomocy zaprosili studentów. Bardzo duża część propozycji, która się w harmonogramie znajdzie, to są w zasadzie rzeczy, punkty, które studenci zaproponowali i sami zrealizują.
0: O, to świetnie słyszeć. Też wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, dlatego też organizacyjnie chyba najłatwiej na tym Wydziale Neofilologii jest to właśnie zorganizować. A co jeszcze jest przewidziane w programie?
1: W ogóle 21 maja jest to, jak wspomniałem, Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, który chyba od początku XXI wieku świętujemy na całym świecie. To inicjatywa ONZ-u. My na Wydziale po raz 10 to organizujemy, ale to nie tylko ten dzień. 10 maja, czyli już teraz, w najbliższą niedzielę w auli UAM odbędzie się koncert. Wystąpi zespół wydziałowy złożony z wykładowców 5 stron świata. Zaśpiewa, zagra razem z chórem kameralnym UAM. Także duże wydarzenie o 18:00. Zapraszamy do auli. Bardzo się zapowiada ciekawa rzecz. Jesteśmy podekscytowani.
0: Tak, to słuchacze mogą sobie zapisać w kalendarzu.
1: Tak, bardzo. I wstęp jest darmowy. Można po prostu przyjść i zająć miejsca i na pewno, tak liczymy na to, że publiczność dopisze, ale też no, zakładamy, że wolne miejsca się znajdą. Potem 16 maja w Muzeum Kultur Świata przy ulicy Mostowej 7, to jest kolejna sobota, odbędzie się spotkanie z wykładowcami, cudzoziemcami, z wykładowcami naszego wydziału, którzy przyjechali tutaj z innych zakątków i opowiedzą, jak im się w Poznaniu mieszka, pracuje i jak im się żyje tutaj w tym takim wielokulturowym środowisku. No i potem 21 maja, czyli tenże dzień różnorodności kulturowej u nas na wydziale i tutaj wydarzeń jest cała masa. Będą, jak wspomniałem, tańce. Jakie to będą tańce? Koreańskie tańce, będą bałtyckie tańce, indonezyjskie, będą bębny koreańskie, będzie chińska cytra. 5 stron świata powtórzy taki mini recital, trochę repertuar z tego koncertu, który zagramy w niedzielę, także wystąpimy. To będzie jakby w holu, będzie taka ludyczna, pełna zabawy, hałasu, tańców i śpiewu. To odbędzie się jakby na parterze naszego budynku, a równolegle z tym w salach rozmaite warsztaty, spotkania dotyczące na przykład tłumaczeń symultanicznych, kaligrafii, będą pokazy fechtunku na przykład. Tak, to studenci zaproponowali coś takiego. Będzie można się dowiedzieć trochę więcej o językach, których uczymy. Spróbować potłumaczyć w kabinie jako tłumacz symultaniczny. Już niedługo, lada dzień, na stronie naszego wydziału. Dosyć łatwo znaleźć tę stronę, wpisując po prostu w Google'a w poszukiwarkę Wydział Neofilologii i DRK, jak Dzień Różnorodności Kulturowej. Tam można będzie zobaczyć już niedługo, niebawem cały harmonogram tego wydarzenia. Zaczynamy o 10 rano i trwa to do 14.
0: O, no to taki całkiem przyjemny przedział czasowy. Też tak się zastanawiam, czy to jest takie wydarzenie, które głównie jest zabawą.
1: Trochę tak, trochę zabawą, ale też sporo jest rzeczy takich popularyzujących też naukę, popularyzujących to wszystko, czego uczymy, czyli takiego też ciekawe podejście przez kulturę, przez rozrywkę do takiej istoty rzeczy, do tej właśnie językowej mozaiki naszej całej ciekawej, różnorodnej, którą oferujemy naszym studentom. Zapraszamy także do udziału, no tak, pora jest taka 10:14, więc no albo ludzie są w pracy, albo są, niektórzy mają studia, nasi studenci są pewnie zachwyceni, bo nie mają zajęć w tym dniu i zamiast zajęć mogą z nami uczestniczyć w tej zabawie. Zapraszamy także uczniów szkół średnich, którzy na przykład stoją przed jakimś wyborem, przed decyzjami, co zrobić w przyszłości. Tak, i będą przedstawienia na przykład teatralne także o Norwegii i będzie quiz o zwierzętach w kulturze brazylijskiej. Będą także warsztaty języka migowego. Będą także, o Gwarze Poznańskiej, także taki aspekt ciekawy, nasz lokalny, ale też być może dla studentów, którzy przyjdą tutaj, przyjeżdżają, biorą udział także studenci właśnie zagraniczni, mają swoje stanowisko takie, studenci Erasmusa i smakołyki przywożą zawsze bardzo fajne smakołyki, częstujemy się nawzajem rozmaitymi smacznymi drobiazgami ze wszystkich stron świata.
0: Czyli będzie też degustacja.
1: Tak, będzie taka degustacja. Kiedyś było to na większą skalę, gotowaliśmy na dziedzińcu. Teraz już tego nie robimy z przyczyn takich sanitarnych, ale trochę smakołyków ładnie zapakowanych będzie na pewno, można się nimi poczęstować.
0: Czyli jest to taki no, rzeczywiście bardzo intensywny czas, bo to są 3 dni, ale jak słyszę, tak bardzo dużo jest napakowanych.
1: Tak, no zwłaszcza ten 21 maja. Ten dzień jest, my tutaj mamy w 4 godzinach, jak tak policzę sobie wszystko, to mamy co najmniej 30 parę punktów programu, które trzeba zmieścić w 4 godzinach wydarzenia. Część tych wydarzeń będzie prowadzona turami, także każdy będzie mógł na przykład sobie zaplanować ten dzień i pójść sobie posłuchać trochę koncertu, potem pójść sobie na jakiś warsztat, potem sobie pograć w planszówki. Będą także takie miejsca, gdzie można będzie pograć w rozmaite gry. pochodzące z zupełnie innych zakątków. Będzie także taki sportowy zakątek, gdzie będzie można pograć w rozmaite sportowe wygibasy, zrealizować. Tam tuż obok będą studenci także uczyć fechtunku. Bardzo, tak, faktycznie dużo tego wszystkiego. Językowo, kolorowo, rozmaicie.
0: Czyli przyjaźnie, wszystko to, co lubimy i to, czego potrzebujemy do rozwoju. A tak jeszcze wspomniałeś tak. O tym, że z wieloma tymi z wieloma atrakcjami, z inicjatywą do nich wyszli studenci.
1: Tak, tak, tak.
0: Więc czy jest jeszcze szansa, by może się zaangażować, jeśli ktoś jest studentem Wydziału Neofilologii, by wciąż przyłożyć cegiełkę do...
1: Tak, zapraszamy zdecydowanie. Studenci Wydziału Neofilologii, myślę, że świetnie wiedzą o tym wydarzeniu, bo wiszą u nas plakaty od dłuższego czasu. Zapraszaliśmy studentów, to chyba po raz pierwszy tak wyszliśmy otwarcie. Zrobiliśmy taką formułę, w którym każdy ze studentów mógł zgłosić przez odpowiedni formularz tam, no jakieś propozycje. I tych propozycji naprawdę wiele do nas przyszło. W zasadzie cała ta, tak jak patrzę sobie na przykład na tę scenę główną, tę scenę taką ludyczną, powiedziałbym, rozrywkową, to są właśnie propozycje studentów. To są właśnie oni, którzy do nas przyszli z jakimś pomysłem, a to tańca z koreańskim bębenkiem, albo etno-karaoke.
0: To
1: odbędzie się coś takiego, będzie można się zgłosić. O, to jest dobra rzecz, bo o ile punktów programu już raczej żadnego nowego nie zdążę, nie mamy po prostu gdzie zmieścić, to po prostu warto przyjść i spontanicznie wziąć udział w czymkolwiek, co się będzie działo. Jesteśmy otwarci, bardzo otwarci. Nasi studenci są otwarci, nasi wykładowcy. We wszystkim będzie można bez ograniczeń wziąć udział, a do tego etno-karaoke to zgłosić się będzie można na miejscu spontanicznie, jak ktoś będzie miał ochotę zaśpiewać w każdym języku, byle nie w polskim. No, czy może nie, może zrobimy jakiś wyjątek.
0: A może po poznańsku.
1: O, właśnie. Skoro mamy tutaj Gwarę Poznańską, warsztaty i quiz, to może w Gwarze Poznańskiej jakiś utwór także zabrzmi. Czemu nie?
0: Tak, tym pozytywnym akcentem i tą otwartością zakończymy już tę rozmowę. Był ze mną Daniel Łubiński, wykładowca Zakładu Filologii Unikatowych. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do zobaczenia. Czołem.

0: zwroty zakupów online są naszą codziennością, choć nasza rola ogranicza się do zamówienia kuriera, który podjeżdża wprost pod nasze drzwi lub na krótki spacer do paczkomatu. A jak to działa tak dokładnie i tak w ogóle głębiej, bardziej? Czy wiemy coś na ten temat? Posłuchajmy Track and Talk. Oni coś wiedzą na pewno.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Track and Talk. Wtorek, 16:30.
2: Cześć, słuchacie Track and Talk. Ja jestem Piotr, a ze mną jest...
3: Mitro, hej.
2: Dziś porozmawiamy o czymś, co dotyczy każdego z nas. Nawet jeśli na co dzień o tym nie myślimy. W zwrotach zakupów online. Klikamy zamów, ale coraz częściej też zwróć. Co to oznacza dla logistyki?
3: Oj, oznacza naprawdę sporo. Branża ma nawet na to swoją nazwę. Reverse Logistics, czyli logistyka zwrotów. I wbrew pozorom to często trudniejszy proces niż sama dostawa.
2: Serio? Czyli odesłanie bluzy, która nie pasuje, to większe wyzwanie niż jej dostarczenie?
3: Dokładnie tak, bo kiedy wysyłasz produkt do klienta, wszystko jest zaplanowane, magazyn, transport, doręczenie, a zwrot to chaos. Paczki wracają w różnym czasie, z różnych miejsc, często w różnym stanie.
2: Czyli taki logistyczny bumerang.
3: Świetnie porównanie i teraz wyobraź sobie skalę. W branży odzieżowej nawet od 30 do 40% produktów wraca do sprzedawcy. Każdy taki zwrot trzeba przyjąć, sprawdzić, czasem naprawić, przepakować i ponownie wprowadzić do sprzedaży.
2: Brzmi jak dodatkowa fabryka w tle tego całego e-commerce.
3: Trochę tak jest. I to kosztowna fabryka, bo oprócz transportu dochodzi praca ludzi, magazynowanie i często strata wartości produktu.
2: To dlaczego sklepy nadal oferują darmowe zwroty?
3: Bo klienci tego oczekują. To element konkurencji. Jeśli jeden sklep daje darmowy zwrot, drugi też musi, ale coraz więcej firm zaczyna kombinować, jak ograniczyć skalę problemu.
2: Na przykład?
3: Lepsze opisy produktów, dokładniejsze zdjęcia, a nawet wirtualne przemierzalnie. Chodzi o to, żeby klient od razu kupił właściwą rzecz.
2: Czyli mniej. Kupuje 3 rozmiary i oddaje 2?
3: Dokładnie, bo dla logistyki to koszmar. Każdy niepotrzebny zwrot to dodatkowy kurs, dodatkowe emisje i dodatkowe koszty.
2: Czyli tym razem to my, klienci, możemy realnie pomóc systemowi?
3: Zdecydowanie. Przemyślanie zakupy to mniejszy bałagan logistyczny, a jeśli już zwracamy, róbmy to szybko i zgodnie z procedurą.
2: Czyli nie tylko szybka dostawa ma znaczenie, ale też odpowiedzialne zwracanie.
3: Dokładnie tak. Logistyka to nie tylko droga do klienta, ale też droga powrotna.
2: To chyba temat, który zmienia sposób patrzenia na zakupy online. Dzięki za rozmowę.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Track and Talk. Wtorek, 16:30.
4: Autopromocja.
5: Oferta edukacyjna. Koła naukowe. Zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
6: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera.
7: Emergency Loop. Emergency Loop.
8: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O 1 w nocy ze środy na czwartek.
4: Autopromocja.

Przypominam o konkursie. Dzisiaj rozdajemy jedną wejściówkę podwójną na koncert Acid Sitter razem z Sharasat w czwartek 7 maja w klubie Pod Minogą. A żeby wygrać, wystarczy, że napiszecie do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko, a w tym SMS-ie napiszecie o tym, jakie miasto w Polsce jest waszym ulubionym i gdzie najlepiej wybrać się na słoneczny weekend. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to 1,23 zł.

Sztuczna inteligencja towarzyszy nam, no już prawie w każdym aspekcie naszego życia. Przedostaje się nawet do nauk humanistycznych. A co z naukami weterynaryjnymi? No właśnie na to pytanie spróbuje odpowiedzieć Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, organizując webinarium Sztuczna inteligencja w zootechnice i weterynarii. Szanse i zagrożenia. Webinarium potrwa aż 3 godziny od 17 do 20, a data wydarzenia to 6 maja i podczas tego spotkania przewidziano 5 wykładów, które zaprezentują naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Bydgoskiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Zapisy na to wydarzenie znajdziecie na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego.

Dzień Matki zbliża się wielkimi krokami. Jeśli nadal zastanawiacie się, co sprezentować swoim mamom lub w jaki sposób spędzić z nimi czas w ten wyjątkowy dzień, to może fajną opcją będzie wyjście na koncert z okazji Dnia Matki organizowany przez Akademię Muzyczną w Poznaniu. No właśnie, w Dzień Matki, 26 maja o godzinie 17. I podpowiem, że wstęp jest wolny, więc jest to też jak najbardziej studencka opcja. Szczegóły tego koncertu znajdziecie na stronie amuzy.edu.pl.

Jeśli jesteście studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i marzy wam się kariera naukowa, to mam coś dla was, bo 13 maja o godzinie 16 organizowane jest spotkanie poświęcone rekrutacji do szkoły doktorskiej tegoże właśnie uniwersytetu. Podczas niego zostaną omówione no właśnie te zasady rekrutacji, ale oprócz tego też ogólne warunki kształcenia w szkole doktorskiej. Wstęp na to spotkanie jest darmowy, nie trzeba się zapisywać i jest on poprowadzone, to spotkanie będzie poprowadzone online, a linka do niego znajdziecie na stronie ue.poznan.pl.

Zdarzyło wam się kiedyś trzymać jakieś pismo z urzędu albo jakiś list i zastanawiać się, po jakiemu to w ogóle jest napisane i dlaczego nic nie rozumiecie? Jeśli tak, to na to pytanie postara się odpowiedzieć profesor Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz podczas wykładu otwartego o języku prawa organizowanego w ramach uniwersyteckich wykładów na Zamku już 12 maja o godzinie 18. Także wszystkich zainteresowanych nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wysłać pod Zamek Cesarski w Poznaniu 12 maja.

0: 16.57, czas na serwis informacyjny.
1: Tymon Stefaniak, zapraszam. Wczoraj na ulicy Sienkiewicza doszło do tragicznej interwencji policyjnej. Patrol został wezwany do mężczyzny z przeciętym gardłem. W trakcie udzielania pomocy rannemu pojawił się inny mężczyzna, który podobno utrudniał działania i ignorował polecenia służb. Wobec 40-latka użyto gazu pieprzowego. Mężczyzna stracił przytomność, pomimo reanimacji zmarł. Jednak jak podają naoczni świadkowie, mężczyzna nie był agresywny, a nawet pomagał rannemu. A to policja gwałtownie zareagowała. W związku ze zdarzeniem dzisiaj o 18 na ulicy Kochanowskiego przy komendzie policji odbędzie się spontaniczna pikieta przeciwko brutalności i przemocy policyjnej.
2: Informacje nie tylko z regionu.
1: Pogarszająca się sytuacja finansowa w szpitalach może nieść ze sobą ogromne

0: konsekwencje. Nawet 50 szpitalom powiatowym grozi upadłość. W tego typu miejscach odbywa się ponad 60% hospitalizacji w skali całego kraju.
1: Ja mam zapowiedzi przynajmniej 4-5 szpitali, gdzie upadłość jest raczej kwestią czasu w tej chwili. Do wakacji się to stanie. Między innymi słyszę o powiecie żywieckim. Powiat Żywcu, prywatny szpital, który nie uciągnie tych spraw. Mam nadzieję, że spotkania, które tam gdzieś jeszcze próbują realizować, doprowadzą do jakiejś znowu, myślę, kroplówki, która pozwoli im trwać.
0: Mówił dla Newserii prezes Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka. W 2025 roku koszty działalności operacyjnej przekroczyły 30 miliardów złotych i wyraźnie przewyższyły przychody, co doprowadziło do powstania trwałej luki finansowej i straty netto przekraczającej 1,26 miliarda złotych. Zmiana organizacji ruchu na ulicy Garbary. Zwężenie obejmie fragment buspasa przy posesji numer 15 i 16 oraz potrwa do piątku. Ruch pojazdów będzie odbywał się dwoma pozostałymi pasami. Zmiany zostały wprowadzone decyzją miejskiego inżyniera ruchu. Mają one związek z koniecznością zajęcia pasa drogowego w celu przeprowadzenia rozładunku elementów wyposażenia medycznego do budynków szpitala.
2: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
0: MPK Poznań poszerza swoją flotę o kolejne autobusy wodorowe. Przedsiębiorstwo zamówiło 9 pojazdów Solaris Urbino 12 Hydrogen, a pierwsze z nich już dotarły do zajezdni. Poszerzą one obecną flotę 100 zeroemisyjnych autobusów stanowiących 30% pojazdów.
3: Do Poznania docierają pierwsze autobusy wodorowe z nowej dostawy. To 9 pojazdów Solaris Urbino 12 Hydrogen, które są właśnie przygotowywane do wyjazdu na linię. Mamy już 25 takich pojazdów, więc konsekwentnie rozwijamy flotę zeroemisyjną.
0: Informuje Maciej Szkudlarek z MPK Poznań i dodaje, jak są wyposażone nowe pojazdy.
3: To pojazdy, które same wytwarzają energię z wodoru, są bardzo ciche, płynne w jeździe, a jedynym produktem ubocznym jest para wodna. Dla pasażera oznacza to przede wszystkim większy komfort podróży, natomiast standard wyposażenia pozostaje na wysokim poziomie.
0: Autobusy pojawią się na drogach w najbliższym czasie. Koszt zakupu wyniósł około 30 milionów złotych. Został w całości zdofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za godzinę.
2: Rokowo i alternatywnie.
4: 17.
2: Studencki Patrol na 98,6.
4: Rozpoczynamy drugą godzinę Studenckiego Patrolu. Audycję realizuje Agata Pelska, a przy mikrofonie Paulina Bernard. I dziś już mamy maj od 5 dni, a maj jest miesiącem świadomości zdrowia psychicznego. I tenże miesiąc będzie dosyć hucznie obchodzony w Poznaniu, bo organizowany jest aż cały poznański miesiąc zdrowia psychicznego. I o tej inicjatywie porozmawiam za niecałe 10 minut z Martą Terech i Wiktorem Olszewskim z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny Oddział Poznań, które to właśnie jest odpowiedzialne za organizację tego cyklu wydarzeń. Oprócz tego przygotowaliśmy też dla Was konkurs, o którym opowiem więcej już za moment. No a tymczasem zostańcie z nami i słuchajcie Afery.

0: Aysid, Sitar i Shahrzad w czwartek 7 maja w klubie pod Minogą i tak się składa, że my mamy jedną wejściówkę podwójną do wygrania. Kolejnym razem no jest to autopromocja, no jak najbardziej. Bierzcie udział w konkursach afery. Także rozdajemy jedną wejściówkę podwójną na tenże koncert, a żeby wygrać wystarczy, że napiszecie do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiecie w nim na pytanie konkursowe, a dzisiaj pytam was o wasze ulubione miasto w Polsce na jakiś taki wypad weekendowy, gdzie najlepiej jest się wybrać, gdzie najlepiej spędzacie ten wolny czas. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23.
1: Autopromocja.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja. Autopromocja.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: 17.10, czyli czas, żeby porozmawiać o dosyć no hucznie obchodzonym cyklu wydarzeń, a mianowicie poznańskim Miesiącu Zdrowia Psychicznego. Ze mną są już tutaj przedstawiciele komitetu organizacyjnego, bo Marta Terech, koordynatorka sekcji Zdrowie Psychiczne w Szkołach i Wiktor Olszewski, przewodniczący komitetu organizacyjnego z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny i FMSA Poland z oddziału Poznań. Cześć wam.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: Bardzo się cieszę, że tutaj mnie odwiedziliście w studiu. Jak my stoimy z tą świadomością o zdrowiu psychicznym? Na ile rzeczywiście nasze społeczeństwo jest świadome?
2: Myślę, że ta świadomość zdecydowanie zwiększyła się w ostatnim czasie. Faktycznie dużo więcej się o tym mówi. Dużo więcej osób jest w stanie rozpoznać u siebie jakieś sygnały i pójść uzyskać pomoc, kiedy faktycznie jej potrzebuje. Natomiast jest generalnie duże pole do poprawy i to jest to, czym chcielibyśmy się zająć i czym się zajmujemy w ramach naszej akcji. Edukujemy zarówno osoby dorosłe, jak i studentów, także dzieci, ponieważ ta świadomość także w grupie nastoletniej czy dziecięcej jest dosyć stygmatyzowana, a no bardzo wielu osób to dotyka.
0: Będziemy jeszcze rozmawiali o tych wszystkich wydarzeniach, bo one rzeczywiście są skierowane do bardzo dużej grupy odbiorców. A co zainspirowało was do zorganizowania takiego miesiąca?
1: Okej, to opowiem trochę z mojej perspektywy, bo też jestem pomysłodawcą całego projektu. W ciągu już tych kilku lat swojej działalności społecznej i też naukowej coraz bardziej zacząłem wchodzić właśnie w temat zdrowia psychicznego i zauważyłem też, czytając różnego rodzaju raporty, jak pewne aspekty właśnie zdrowia psychicznego, na przykład kwestia ciąży i połogu i zdrowia psychicznego kobiet nie jest do końca poznana, ale też w świadomości społecznej jest w pewnym stopniu ograniczona. Na przykład jest to bardziej traktowane, no tak musi być i że nie trzeba się w ogóle tym zajmować, a jednak kobiety w tej sytuacji również wymagają odpowiedniego wsparcia, również czasami wsparcia profesjonalistów.
0: Tak, ten temat chyba nadal jest troszeczkę tabu w naszym kraju.
1: Dokładnie. I też wydaje mi się, że z jednej strony często też się myli pojęcia, ale też nie patrzy się tak z perspektywy, bym powiedział, całościowej, bo też problem zaburzeń psychicznych, nawet jak dotyczy jednostki, to dotyczy rodziny i też całego tego systemu, w którym ta osoba się znajduje. Ogólnie te wszystkie sekcje są też takim moim wyrazem i moim pomysłem, w jaki sposób można mówić o zdrowiu psychicznym, między innymi też właśnie poprzez sztukę, czyli właśnie sekcja psycha i sztuka, bo to też mnie interesuje mimo wszystko. Ale oprócz tego dzięki i w stowarzyszeniu, jak i kołom naukowym też poznałem wiele osób, dzięki którym ten projekt ewoluował i dzięki temu też te sekcje się bardzo rozbudowały mimo wszystko, bo jak zobaczymy, ten harmonogram jest dość ambitny.
0: Właśnie, co do harmonogramu, to czego możemy się spodziewać podczas tego miesiąca?
2: Tak naprawdę są to wydarzenia z wielu różnych światów, ponieważ możemy się spodziewać zarówno wydarzeń sportowych, jako że sport jest czymś, co wpływa w sposób bardzo istotny na nasze zdrowie psychiczne, endorfiny i to wszystko. Także mamy na przykład wydarzenie Zabiegani z Fundacją Słonie na Balkonie. Mamy także wydarzenia psychoedukacyjne dla rodziców, na przykład 19 czy 20 maja mamy webinary, jak pomagać dzieciom, które przechodzą przez depresję, czy które są w spektrum autyzmu. Oprócz tego sekcja, którą ja się zajmuję, czyli zdrowie psychiczne w szkołach, gdzie chodzimy do liceów i techników w Poznaniu, opowiadamy im trochę o tym, jak sobie radzić z różnymi rzeczami, z emocjami, jakich sygnałów ostrzegawczych szukać. Mamy także wernisaż, tam są wystawiane dzieła pacjentów, ale także studentów i wszystko to związane jest ze zdrowiem psychicznym. Oprócz tego konferencja, warsztaty interdyscyplinarne na temat zdrowia psychicznego w ciąży, w połogu, konferencja o zdrowiu psychicznym medyków teraz w sobotę, także trochę tych wydarzeń jest.
0: Tak, zatrzymałabym się na chwilę przy tej konferencji dotyczącej zdrowia psychicznego medyków i medyczek, bo w waszym kalendarzu, jak zobaczyłam na Instagramie, jest zaznaczona z serduszkiem, bo tak sobie pomyślałam, że to jest temat, o którym my rzeczywiście jako pacjenci mało wiemy, no bo my gdzieś tam idziemy raczej tak sfokusowani, skoncentrowani na się na sobie, no bo chcemy jak najszybciej gdzieś tam się wyleczyć, dostać jakieś leki, a jak ma się ta kwestia właśnie zdrowia psychicznego medyków i medyczek, z jakimi problemami oni się borykają?
1: Może zacznijmy od tego, że te problemy się de facto już zaczynają na studiach. Często osoby, które decydują się na medycynę, też mają tak pewnego rodzaju rys osobowości. Na przykład bardzo od medyków wymaga się takiego perfekcjonizmu, który może predysponować do rozwoju na przykład zaburzeń lękowych. Też nie oszukujmy się, zawód medyczny to jest też duża odpowiedzialność, co też jest kolejnego rodzaju stresorem. Poza tym właśnie też biurokracja, pewnego rodzaju kwestie systemowe, których nie jesteśmy w stanie mimo wszystko przeskoczyć. A wydaje się, że w ostatnim czasie też głośno było o kwestii przemocy wobec medyków. I z jednej strony tej przemocy pacjentów wobec przedstawicieli zawodów medycznych, jak i też w samym środowisku lekarskim, czy też środowisku ogólnie medycznym.
0: Czyli ta konferencja jest takim punktem, który obowiązkowo powinien zaliczyć każdy student medycyny.
1: Tak, dokładnie. W trakcie konferencji będziemy omawiać tą perspektywę taką studencką i będziemy rozmawiać przede wszystkim, jakie są sposób, jak nasz uniwersytet pomaga nam przezwyciężać te trudności w trakcie studiowania. Porozmawiamy też podczas paneli dyskusyjnych, co mogłoby jeszcze zostać zmienione, czy to na poziomie samego uniwersytetu, czy też całego systemu szkolnictwa wyższego. Chociażby czy powinniśmy wprowadzić takie coś jak prewencja i postwencja suicydalna.
0: Która... A co to znaczy? Czy mógłbyś się wytłumaczyć?
1: Oczywiście. Prewencja to są wszystkie te działania, które mają zapobiegać samobójstwom, a postwencja to jest wszystkie te działania, które podejmujemy, jak już taka sytuacja nadejdzie. Dość głośno też o tym było w kontekście szkół kilka lat temu w związku z taką akcją Tak dla prewencji suicydalnej, co też miało na celu właśnie wprowadzenie takiego czegoś w szkołach. A jeszcze jak przechodząc i kończąc temat konferencji, porozmawiamy też o kwestii, czym jest w ogóle kryzys psychiczny, też w jaki sposób możemy wspierać siebie nawzajem, jakie są konsekwencje tego kryzysu psychicznego dla naszego zdrowia psychicznego, a także wraz z przedstawicielami innych zawodów medycznych, a dokładniej przedstawicielami różnych izb, porozmawiamy, jak to mogłoby wyglądać z perspektywy tego systemu już rzekome osób, które już są mają ten zawód.
0: To są bardzo ważne kwestie, a czy taki słuchacz, który przyszedłby gdzieś tak z ulicy bardziej spontanicznie, niekoniecznie ze środowiska medycznego, też znajdzie podczas tej konferencji coś dla siebie?
1: Ogólnie uważam, że tak, jednak ta konferencja jest organizowana we współpracy z Izbą Lekarską, w związku z czym to ten event jest bardziej zamknięty dla studentów wszystkich kierunków medycznych, a także dla przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych. Więc to jest akurat to wydarzenie i niektóre też wydarzenia w tym kalendarzu są sprofilowane już dla konkretnej grupy odbiorców.
0: To jasne, a czy... Bo też zastanowiło mnie to, że 4 maja zaczynają być zbierane materiały do terapii zajęciowej i są zbierane przez praktycznie cały miesiąc, bo aż do 29 maja. O co chodzi z tą terapią zajęciową? Czy to jest jakaś inicjatywa, która jeszcze się wydarzy w czerwcu?
1: To odpowiadając. Tutaj współpracujemy ze stowarzyszeniem Vis-a-Vis, które organizuje i też między innymi warsztaty, ale także organizuje terapię zajęciową dla dzieci na oddziałach psychiatrii, w klinice psychiatrii dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Medycznym. Terapia zajęciowa polega na tym, żeby właśnie chociażby za pomocą sztuki, czy za pomocą różnych innych też sposobów typu gotowanie, albo się w jakiś sposób zrelaksować, albo w jakiś sposób wyrazić swoje emocje. W innych, rzekomo, specjalnościach medycznych, na przykład neurologii, ma to też pomóc pacjentom przy udarach. Ale jak chodzi o to, co my robimy, to zbieramy właśnie te materiały, żeby te dzieci na tych oddziałach mogły z nich korzystać, no bo nie oszukujmy się, tego bardzo, bardzo dużo schodzi, bo jednak na samym oddziale to jest jedna, rzekomo, z takich atrakcji i że z rzeczy, które no, dość żera dużo, w cudzysłowie żera dużo materiałów, ale no, też, która jest taką integralną częścią procesu leczenia.
0: Czyli mieszkańcy Poznania też mogą się przyczynić do tego i również oddać te materiały? Co to w ogóle są za materiały?
1: Tak, będą zbierane na terenie uniwersytetu i jak chodzi o materiały, to tak jak mówiłem, kwestie artystyczne, czyli kredki, kartki, różnego rodzaju wycinanki, ale także materiały bardziej do szycia, czy też ciastolina, plastelina. Ogólnie całą listę tych rzeczy, które można przynieść do nas, umieścimy na wydarzeniu.
0: Dobrze, czyli trzeba śledzić gdzieś tam strony internetowe.
1: Dokładnie.
0: A tak może już na koniec podsumowująco, jak wziąć udział w tych wydarzeniach? Czy trzeba się zapisywać? I też może jak jest miejsce ich? Czy to jest zawsze na Uniwersytecie Medycznym, czy może są one gdzieś rozłożone po Poznaniu?
2: Generalnie jeśli chodzi o lokalizacje, to one wszystkie są wypisane u nas na stronie. Na część wydarzeń obowiązują zapisy, na część na przykład no, akcja oddania materiałów, to można po prostu przyjść z danego miejsca. Zazwyczaj mamy takie formularze, które po prostu obowiązują, tam się wpisuje swoje dane. One się odbywają w różnych miejscach nasze wydarzenia. Na przykład część jest w klinice psychiatrii, część u nas na uczelni w różnych budynkach. Konferencja jest w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, także te wszystkie lokalizacje są tam wymienione i można śledzić.
0: No, czyli tak jak już powiedzieliśmy, trzeba śledzić. No, ale myślę, że chyba wszyscy zachęcamy do wzięcia udziału. Bardzo fajna inicjatywa.
1: Tak, jak najbardziej.
2: Jak najbardziej.
0: Moimi i waszymi gośćmi byli Marta Terech, koordynatorka sekcji Zdrowie Psychiczne w Szkołach i Wiktor Olszewski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny i FMSA Poland, Oddział Poznań. Dziękuję bardzo.

0: Rak płuc to najczęściej występujący nowotwór, który w początkowej fazie w ogóle nie daje żadnych objawów. A więcej o tej chorobie opowiedzą nam studenci medycyny w audycji Osłuchani.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Cześć wszystkim, z tej strony Rodi.
3: I Zosia.
2: Zosiu, oglądałaś może Breaking Bad?
3: No pewnie, proszę ci, to jest mój ulubiony serial.
2: No, totalny goat. Ale kojarzysz może, że główny bohater Walter White był chory na raka płuc?
3: Tak, był, ale co ciekawe, on nie był nałogowym palaczem.
2: Owszem, nie był. No ale przecież nie tylko palacze mogą zachorować na raka płuc.
3: Zgadza się. No i to właśnie zależy od rodzaju nowotworu płuca.
2: Dokładnie tak. Akurat z paleniem papierosów związany jest przede wszystkim rak płaskonabłonkowy oraz rak drobnokomórkowy płuca.
3: I ten drobnokomórkowy jest najbardziej złośliwy, prawda?
2: Tak. Chociażby dlatego, że często w momencie, kiedy już się go rozpozna, występują liczne przerzuty do innych narządów. A poza tym, poza objawami związanymi z układem oddechowym, czyli kaszel, duszność, a nawet krwioplucie, wystąpić mogą również objawy ze strony innych układów i są to tak zwane zespoły paraneoplastyczne, czyli towarzyszące nowotworowi. I w wyniku tych zespołów paraneoplastycznych może dojść chociażby do na przykład zaburzeń hormonalnych. Często jest to zespół Cushinga, który związany jest z nadmiernym wydzielaniem kortyzolu.
3: Tak, dużo jeszcze pamiętam z patomorfy. Mogę się też podzielić, że te zespoły paraneoplastyczne mogą wpłynąć, no właśnie, tak jak powiedziałaś, nie tylko na układ hormonalny, czyli tak jak wspomniałeś, na zespół Cushinga, ale na wiele innych układów, w tym na kości, naczynia krwionośne, skórę i nawet nerwy, co może prowadzić do uszkodzenia mózgu.
2: Tak jest, może prowadzić do tak zwanej encefalopatii, więc tak, do tego właśnie może potencjalnie doprowadzić rak drobnokomórkowy płuca, który przede wszystkim jest związany z paleniem papierosów, ale poza tym istnieją jednak też rodzaje raka płuc, które nie są związane z paleniem, spośród których najbardziej znany jest gruczolakorak i właśnie to jest najczęstszy typ raka płuca u osób niepalących. I w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że Walter White miał właśnie ten nowotwór, właśnie gruczolakorak.
3: A to nie jest ten nowotwór, w którym tak dużą rolę odgrywają czynniki genetyczne?
2: Tak, owszem. I w związku z tym badania molekularne względem określonych genów stanowią istotną część diagnostyki tego gruczolakoraka. Jednak podstawa diagnostyki to mimo wszystko tomografia komputerowa klatki piersiowej oraz badanie histopatologiczne, czyli biopsja.
3: Może wiesz coś na temat, jak na rozwój nowotworów układu oddechowego wpływa azbest?
2: No właśnie, że azbest jest niezdrowy, w sensie, że jest negatywny dla zdrowia, to chyba nie jest zbyt duża tajemnica. Ale jeśli chodzi o nowotwory układu oddechowego ogólnie, to takim nowotworem najbardziej związanym typowo z azbestem jest międzybłoniak opłucnej. Przy czym opłucna to jest taka błona, która ściśle pokrywa powierzchnię płuc. Więc to właśnie z tym jest związana ekspozycja na azbest.
3: Tak, dokładnie. To jest bardzo złośliwy nowotwór, dlatego dobrze, że już nie używamy azbestu i trzeba się go jak najszybciej pozbyć.
2: Tak samo jak najchętniej bym się pozbył papierosów.
3: Dokładnie. I to jest przepis na wyeliminowanie raków w płuca.
2: Tak, więc morał jest taki, nie palcie, drogie dzieci.
3: Dokładnie. Dziękujemy za słuchanie.
2: Dziękujemy za słuchanie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
4: Autopromocja.
5: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. We'll be right back. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
6: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radio Afera.
4: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

Ostatnie trochę ponad 20 minut na wygranie jednej wejściówki podwójnej na koncert Acid Sitter i Shahrazad w czwartek 7 maja w klubie pod Minogą. A żeby wygrać, wystarczy, że napiszecie do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko i odpiszecie w nim swoją odpowiedź na pytanie konkursowe. A dzisiaj pytam was o to, jakie jest wasze ulubione miasto w Polsce do spędzenia słonecznego weekendu. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23.

Majówka już się skończyła, ale nie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, bo tam organizowana jest Majówka dla Zdrowia Kobiet, czyli wydarzenie poświęcone kobietom w wieku 45+, ale drzwi będą otwarte dla każdej kobiety w każdym wieku. Podczas wydarzenia odbędą się wykłady, m.in. modne diety w świetle dowodów naukowych, wysiłek fizyczny po menopauzie czy dolegliwości w trakcie menopauzy. A oprócz wykładów będą dostępne również warsztaty, tak jak degustacja herbaty i prosty i zdrowy posiłek do pracy. Tutaj myślę, że warto byłoby dodać szybki, wtedy już w ogóle byłoby idealnie, ale też czytamy etykiety czy prosty trening za biurkiem. Dla uczestniczek dostępne będą również porady dietetyczne czy badanie mammograficzne i cytologiczne. Wstęp jest darmowy, wystarczy się tylko zapisać, a link do tych zapisów znajdziecie na stronie up.poznan.pl. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani, to zajrzyjcie.

Polsce Dzień Matki obchodzimy 26 maja, ale na całym świecie jest to druga niedziela maja i w tym roku przypada to na 10 maja i właśnie wtedy na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu obchodzony jest Światowy Dzień Aktywnej Matki, na który zaproszone są wszystkie kobiety w ciąży, które podczas zajęć będą mogły dowiedzieć się, jak wzmacniać mięśnie dna miednicy i zapobiegać problemom uroginekologicznym, także jak łagodzić bóle kręgosłupa, czy jak przez ruch poprawić kondycję i przygotować ciało do porodu. Warsztaty są bezpłatne, a jedyne wymaganie to wygodny strój sportowy, ręcznik, butelka wody oraz oczywiście brak przeciwwskazań do aktywności fizycznej. Szczegóły tego wydarzenia znajdziecie na stronie awf.poznan.pl.

zbliżamy się do 18, czyli czas na codzienną dawkę wieści akademickich. Powoli mija. Ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście z nami i słuchaliście. Zwycięzca konkursu też już z nami, odezwę się do niego po programie, a była z wami dzisiaj za konsoletą realizatorską Agata Pelska, a przy mikrofonie Paulina Bernard. Dzięki.

0: 17.57, czas na serwis informacyjny.
1: Tymon Stefaniak, zapraszam. Rowerzysta został potrącony na rondzie na ulicy Kowalewickiej, niedaleko Głogowskiej. Do zdarzenia doszło po godzinie 9. Okoliczny mieszkaniec w rozmowie z portalem e-Poznań przyznaje, że w tym miejscu często dochodzi do wypadków. Za przyczyny podaje utrudnioną widoczność przy zjeździe z ulicy Głogowskiej. Cyklista trafił do szpitala z podejrzeniem urazu nóg, jego życiu jednak nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierowca samochodu, który spowodował wypadek, był trzeźwy.
2: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Maj pełen wydarzeń. Czeka nas Kongres Architektury Polskiej 2026 w Poznaniu. Dzisiaj w południe odbyła się debata, jak budujemy miasto, a za moment rozpocznie się zwiedzanie architektoniczne Centrum Kultury Zamek. Jutro o 18 czeka nas spacer pod hasłem Nowe Życie Starych Miejsc. Wiele atrakcji będzie otwartych, jednak część będzie biletowana.
3: Gra miejska będzie prawdopodobnie biletowana, pozostałe wydarzenia nie, więc z

0: Wstęp jest wolny, zapraszamy wszystkich, na ile ilość miejsc pozwoli, bo też w niektórych przestrzeniach, no, chociażby seanse filmowe, więc też pewnie ograniczona jest liczba miejsc.
1: Mówi Karolina Groszek, koordynatorka do spraw organizacji Kongresu Architektury Polskiej w Poznaniu. Do końca maja będzie odbywać się jeszcze wiele innych wydarzeń. Szczegółowy program możecie znaleźć na stronie wielkopolska.iarp.pl. Czy lokalny skwer można zmienić w przestrzeń do nauki? Odpowiedzi na to i wiele innych pytań szukać będą specjaliści podczas konferencji na Poznańskim Uniwersytecie SWPS. Konferencja Tam, gdzie ekologia spotyka emocje, nowy wymiar edukacji przyrodniczej, odbędzie się w czwartek od 10 na ulicy Kutrzeby 10. Będzie to również okazja do podsumowania projektu Miasto z Naturą, dzięki któremu od 2025 roku dzieci z poznańskich szkół i przedszkoli mogły uczestniczyć w praktycznych zajęciach terenowych. Zarząd Zieleni Miejskiej rozpoczął niedawno również realizację zajęć dla osób starszych. Zgłoszenia dla grup zorganizowanych przyjmowane są drogą mailową na adres edukacja@zzm.poznań.pl. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.
2: Tym żyje Polska.
1: Sezon maturalny trwa. Wczoraj licealiści zmierzyli się z językiem polskim, a dzisiaj królowa nauk, czyli oczywiście matematyka. Maksymilian ze Szkoły w Chmurze podzielił się z nami swoimi doświadczeniami.
3: Polski był bardzo prosty, więc może dla równowagi zrobili matematykę trudniejszą. Był to temat pierwszy związany z wpływem pracy na człowieka i środowisko. Uważam, że bardzo mi dobrze poszła ta rozprawka. Myślę, że dostanę z niej jakąś godną ilość punktów. Była ona na około 600 wyrazów, więc też się zmieściłem i nie pisałem jej jakoś długo, bo bardzo lubię pisać.
1: Był on jednym z 3200 uczniów członków tej szkoły, którzy pisali maturę w tymczasowo ustawionych halach namiotowych obok poznańskiego stadionu. Wśród nich byli również uczniowie z Wrocławia, Bydgoszczy czy z Pomorza. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatni dzisiaj zapraszam za godzinę.
2: Radio Afera, rockowo i alternatywnie. Autopromocja.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Reklama.
5: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
6: O, kultura, to tutaj.
7: Wejdź pierwszy.
6: Nie, ty wejdź pierwszy.
8: Wejdzie.
9: Przy mikrofonie Bartosz Czyżyk i pora na sabotaż kulturalny. Jest to sytuacja wyjątkowa, ponieważ w tygodniowym przejmuję na moment segment niedzielny, ponieważ jestem autorem audycji Podsłuch Kuratorski, która skupiona jest na odwiedzaniu wystawach sztuki współczesnej w Poznaniu i nie tylko, i rozmawianiu z osobami odpowiedzialnymi za te wystawy, czy to byłyby osoby artystyczne, których pracę oglądamy, czy kuratorzy i kuratorki, którzy są odpowiedzialni za różne projekty. W tym miesiącu chciałbym przenieść nas do Fundacji Czas Kobiet, gdzie już raz zajrzałem przy okazji innej wystawy, ale tu jest sytuacja wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy w Poznaniu odbyła się indywidualna wystawa Anety Grzeszykowskiej, która jest jedną z najważniejszych i najbardziej aktywnych obecnie polskich artystek i która łączy dwa cykle fotograficzne, które powstały w różnych latach, Mama i Córka. Pierwszy powstał w 2018 roku, a drugi w 2025 i 2026 roku. Dzieła i cała twórczość artystki mają charakter performatywny, stanowią one oryginalne i radykalne eksperymenty z utrwalonymi społecznie rolami kobiety, matki, córki, a także z ciałem naznaczonym śmiertelnością. Aneta Grzeszykowska to artystka, która bardzo często wykorzystuje fotografię, ale nie używa tego do dokumentalnego podejścia do świata i rzeczywistości, ale zamienia to w narzędzie do stawiania pytań o taki charakter artystyczno-ontologiczny Interesuje ją zwłaszcza, w jaki sposób fotografia może wpływać na naszą tożsamość, co możemy odczuwać, kiedy obserwujemy jej pracę. Artystka zastanawia się, jak oglądane przez nas obrazy wpływają na to, kim jesteśmy, jak się czujemy, jak reagujemy na to, co potrafimy widzieć w jej fotografiach. A co ważne, wykorzystuje w niej modele, nie tylko siebie, ale też lalki, marionetki i odlewy, co sprawia, że jej fotografia może wydawać się dla niektórych może niepokojąca albo taka derealizująca. W swoich projektach posłużyła się też specjalnie przygotowanym sobowtórem oraz maską odwzorującą jej twarz z okresu, gdy miała 14 lat. W obydwu cyklach, które biorą udział w wystawie, o których będę rozmawiał z artystką, pojawia się też jej córka, Franciszka, której obecność dodatkowo zaciera granicę między sztuką a rzeczywistością. Całość staje się nową kompozycją łączącą ze sobą dwa cykle o nowym tytule Siostra. Cała ta wystawa otworzyła się na koniec marca w Fundacji Czas Kobiet w Poznaniu, gdzie artystka była obecna. Chciałbym teraz przenieść się na dzień wernisażu, na godzinę przed otwarciem, kiedy miałem okazję porozmawiać z artystką i o szczegółach powstawania tych cykli i nie tylko. Więc zapraszam do słuchania rozmowy z Anetą Grzegorzyką. Zostańcie z nami.

0: trwa podsłuch kuratorski w Radiu Afera. W ramach jego 9. odsłony odwiedzam galerię Fundacji Czas Kobiet, gdzie za chwilę otworzy się wystawa Siostra. Nie jestem sam, dołącza do mnie artystka, której pracę będziemy mogli dzisiaj zobaczyć, Aneta Grzykowska, artystka multimedialna, specjalizująca się w fotografii i filmie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie do audycji.
0: Ja również dziękuję za Pani czas, szczególnie, że za godzinę otworzy się Pani wystawa. Pierwsza solowa wystawa w Poznaniu, na której dochodzi do połączenia dwóch cykli pod tytułem Mama i Córka. Chciałem zapytać, jak Pani swoimi słowami przedstawiłaby otwierającą się dzisiaj prezentację prac?
1: Faktycznie, tak jak pan powiedział, tutaj jest połączenie dwóch prac, w których można powiedzieć, że taką częścią spajającą obie rzeczy jest fakt, że są to takie trochę performatywne opowieści na zasadzie takiego, ja o tym tak myślę, kreowania filmu troszkę albo takiej sztuki teatralnej, w której performujemy my dwie, czyli ja ze swoją córką, tak? Cykle powstały na przestrzeni już kilku lat, ponieważ jeden z nich, który nosi tytuł Mama, powstał w 2018 roku, kiedy moja córka miała lat 8, a drugi, który jakby powstał, to znaczy rozpoczęłam pracę nad nim w zeszłym roku, ale cały czas jakby jestem w procesie, ponieważ jest to dosyć wymagająca taka seria od strony też psychologicznej, można powiedzieć, i performatywnej właśnie, więc no tutaj ta różnica jest dosyć znaczna. Tytuły obu cykli, jeden to Mama, a drugi Córka, więc można powiedzieć, że one są jakimś tam rodzajem kontynuacji albo powiedzmy kolejnym rozdziałem po prostu tego myślenia mojego o takiej podstawowej relacji, która nas łączy.
0: A jednak wchodząc na wystawę czytamy tytuł Siostra.
1: Tak, to już jest takie zupełnie z mojej strony przewrotne, ponieważ no tutaj mamy bardzo specyficzne miejsce, tak? Właśnie galeria, która zajmuje się prawami kobiet i w ogóle taki tytuł Czas Kobiet i też próbując jakby połączyć oba te cykle, które mają swoje własne tytuły w całość, pomyślałam sobie, że dość przewrotnie mogę jakby tutaj odnieść się w ogóle do tego tematu siostrzeństwa, który jest jakby analizowany no też głównie w kategoriach płci, a gdzieś ja przenoszę go w tę relację, która jest relacją jednak matki i córki, co wydaje mi się, że no przynajmniej mi daje w pewnym sensie jakby nowy kontekst myślenia jakby o tym zagadnieniu, tak? O tym zagadnieniu takiej wspólnoty.
0: Jak już ustaliliśmy, łączą się tutaj dwa cykle. Ja chciałem zapytać się może o to przejście z jednego na drugi projekt i może o proces tworzenia między nimi. I skąd taki pomysł wychodzi, żeby zrobić to coś nieco podobnego, ale jednak inaczej?
1: No tutaj pyta mnie pan po prostu o moje strategie jakby twórcze, tak? I o to, w jaki sposób ja pracuję. Tak, chętnie się z tym dzielę zawsze, ponieważ uważam, że tym bardziej, jeżeli w ogóle ta audycja jest skierowana też do osób, które jeszcze studiują i mogą być zainteresowane, w jaki sposób można znaleźć taką prostą strefę po prostu produkcji tych tak zwanych dzieł sztuki, tak? Więc ja mam do tego takie bardzo techniczne, ale też no, fizyczne podejście wręcz. Mam wrażenie, że w momencie, kiedy powstaje jakaś moja nowa praca, czyli jakaś idea, ubiera się w ciało takie fizyczne i zaczyna funkcjonować na przykład właśnie w postaci rzeźby albo w postaci obrazu, tak? To ja wtedy jakby mając już ją przed swoim, ale też widza wzrokiem, mogę obejść tę rzeźbę ze wszystkich stron i zastanowić się, czy ona nie generuje jeszcze jakichś nowych wątków, tak? Nowych pytań. Też czasami widz po prostu swoim komunikatem zwrotnym inspiruje mnie do tego, żeby po prostu sprawdzić coś jeszcze, tak? I tak to właśnie działa. Lubię, jak te prace robią się same. W przypadku tej serii Mama, no to ta praca zupełnie po prostu się sama zrobiła, ponieważ ja zamówiłam ten obiekt taki silikonowy, który sobie gdzieś tam stał. Już to opowiadałam wielokrotnie. Córka zaczęła się nim bawić, więc jakby to był samograj, tak? I powiem dokładnie, jaka była kolejna. Jak pan pyta, tak wprost. Mianowicie, no wiadomo, że tutaj co dwa lata jest ten konkurs na Biennale. I ja co jakiś czas jestem proszona przez różnych kuratorów o to, żeby coś tam z nimi przygotować. Czego strasznie nie lubię, bo w ogóle nigdy się nie udaje w żadnych konkursach niczego wygrać. I w ogóle uważam, że całe to przedsięwzięcie oceniania w ogóle tego potencjału prac jest dosyć karkołomne. Też nie wiem, czy jakby ja ze swoją taką bardzo specyficzną jednak twórczością, która nie jest taką afirmacją pozytywistycznej zmiany, tylko raczej zastanawia się nad tym, co tutaj jest, tak jak jest w tej kondycji ludzkiej, trudne, tak? Czy ja się w ogóle do tego nadaję? No ale okej. Po prostu zawsze takie nowe zadanie już w moim wieku, tak? Bo mam ponad 50 lat, no to ono jest też dla mnie taką dodatkową motywacją do tego, żeby ruszyć tą głowę i coś tam w ogóle próbować zrobić. Więc zgłosili się do mnie kuratorzy, że może coś byśmy po prostu wymyślili. I oczywiście no ta moja najbardziej znana praca Mama jakby miała być tym punktem wyjścia. No i ja zaczęłam kombinować, jak to odwrócić, tak? I przyznam szczerze, że sam ten projekt, który został złożony, dobrze, że nie przeszedł, ponieważ on w ogóle nie był jeszcze gotowy. Tylko był jakiś... Tak, i on po prostu jakoś tak, mam takie poczucie, że to tak, no właśnie ten termin jakoś tak to po prostu poszło w takiej formule, która według mnie nie była gotowa. I ja w pewnym momencie, jak już to się nie udało, z czego w sumie byłam, tak jak mówię, teraz dopiero bardzo zadowolona, to sobie to po jakimś czasie przeformatowałam w głowie, że w zasadzie ja pójdę troszkę w taką odwrotną sytuację, ale że założę na siebie jakby ten po prostu skórę w ogóle mojej córki tak naprawdę, tak? No bo sama ta równoległość naszego wieku już powoduje, że w pewnym sensie właśnie stajemy się tymi siostrami, tak? No i tyle. I tak to po prostu powstało. Tak w czasie czasami się coś tam odbywa. Trudno jest, tak tutaj do właśnie wszystkich osób, które studiują, trudno jest tak pójść do biblioteki i coś wymyślić na jakiś temat. Raczej to musi przyjść.
0: Czy jest jakieś najdziwniejsze miejsce, w którym ten temat przyszedł do pani?
1: W ogóle tak? Nie pamiętam nawet. Ale no to już naprawdę podzielę się, może to będzie trochę dziwaczne. Ale mi się na przykład czasami śnią też prace. Tak, ale nigdy nie są jakoś specjalnie dobre. Zawsze budzę się z poczuciem, że...
0: Zapisuje pani?
1: Nie, budzę się i potem się okazuje, że nie, że to jednak wydawało mi się tylko... Ale to są bardzo przyjemne sny, w których mam poczucie, że wow, znowu coś fajnego wymyśliłam i mam co robić. I potem niestety rzeczywistość z reguły to rozbraja. Ale tak, gdzieś nie lubię tak myśleć wprost. Myślenie jest według mnie procesem straszliwie męczącym. Lubię myśleć, jak rozmawiam, tak? Wtedy te wszystkie rzeczy się gdzieś w mojej głowie formułują, ale też lubię obserwować rzeczywistość i czasami mając w głowie ileś tych takich tematów właśnie pootwieranych, przychodzą do mnie, no nie wiem, w tej rzeczywistości jakieś kolejne bodźce, które powodują, że wszystkie te elementy wchodzą na swoje miejsce. Czyli ten proces jest taki bardzo oparty nie na wysiłku, tylko raczej na takim swobodnym oczekiwaniu z takim tłem, które czeka na to, żeby się wreszcie wyklarować.
0: Tak, to chyba przychodzi z czasem, prawda? To nie jest tak, że można łatwo wytrenować sobie taką formułę, prawda?
1: To jest w ogóle moim zdaniem kwestia też doświadczenia. Ja przyznam szczerze, że w ogóle tutaj znowu do tych osób, które studiują. Gdy studiowałam, skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 99 roku i naprawdę w ogóle zdarzało mi się, że prace, które powstały w tamtym okresie, jeszcze 20 lat później przedefiniowywałam w jakiś sposób formalnie, ponieważ one były czasami bardzo dobre, tylko ja w ogóle nie miałam w ogóle takiego poczucia i doświadczenia, ale też takiej możliwości interpretacji, żeby zrozumieć, co na tym poziomie takim intuicyjnym i też takiego w ogóle jakiejś takiej afirmacji mojej fajności takiej młodzieńczej, tak? Gdzie ja po prostu epatowałam po prostu jakąś energią, tak? I zdarzało mi się, że siedzę i przeglądam te rzeczy, więc naprawdę ludzie po prostu dokumentujcie wszystko to, co robicie, tak? Miejcie archiwum, i z każdej pracy, którą macie, ciśnijcie tyle, ile się da, bo czasami w ogóle to, co się w nich pojawia jeszcze w takiej strefie kompletnie nieuświadomionej, potem w przyszłej jakby waszej twórczości może się przerodzić w jakieś bardzo fajne koncepcje, bo potem jest się z kolei starszym i tych pomysłów jest jakby mniej, tak? Ale jest dużo większe doświadczenie do tego, żeby używać tego, co po prostu się dookoła dzieje, albo tego też, co się wcześniej zrobiło, tak? Także ten okres studiowania moim zdaniem jest szalenie po prostu istotny.
0: Też mam wrażenie, że wiele osób może nie brać tego zbyt mocno na poważnie swojej pracy i myśleć sobie, że dopiero jak się zrobi coś mocniejszego, z czego będzie się bardziej dumnym, to będzie to bardziej odczuwać. Ale w takim razie trzeba zapisywać wszystko, na to wychodzi.
1: Ja bym zapisywała wszystko, naprawdę. też właśnie, no mieliśmy taką, popowiem taką historię, tak? To było w 99 roku. Ja jeszcze wtedy z moim ówczesnym chłopakiem, a te obecnym mężem, byliśmy bardzo właśnie tacy zafascynowani fotografią, ale to też wynikało z faktu, że akurat na tej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie była świetnie zorganizowana od strony technicznej pracownia fotograficzna. Były dwie panie, które przychodziły dużo wcześniej, rozlewały chemię, wywoływały filmy, które przynieśliśmy, więc tutaj też duże znaczenie miał ten aspekt, który od strony technicznej zapewniała szkoła. Ja to szalenie w ogóle doceniam. I my siedzieliśmy w tej ciemni, potem oczywiście nawet nie musieliśmy tego zlewać i sprzątać, co też było po prostu wspaniałe. Można było pójść, siedzieć do oporu i wyjść. I wiem, że to ma znaczenie, tak? Bo w tej chwili na przykład w momencie, kiedy mam ciemnie w domu, nienawidzę po prostu tam siedzieć, bo właśnie, no ale nie, muszę też potem właśnie wszystko posprzątać. Także takie proste rzeczy powodowały, że to było dla mnie bardzo fajne. No i co? I pamiętam, że byłam u profesora Rosława Szajbo i on w pewnym momencie jakiś taki konkurs po prostu przyniósł do pracowni, że może byśmy wzięli udział organizowany przez Fundację tam Kultury jakieś europejskie, czy takie pierwsze właśnie takie fajne rzeczy zagraniczne. I to było do studentów skierowane różnych akademii w Europie i mieliśmy pokazać nasze miasto. I to jest w zasadzie taka pierwsza, moim zdaniem, naprawdę bardzo fajna nasza praca wspólna. I oczywiście nasz sposób myślenia, no tak jak mówiłam wcześniej, wszystko po prostu od drugiej strony, więc my zamknęliśmy się w takiej kawalerce, którą wtedy wynajmowaliśmy, podwiesiliśmy aparat pod sufitem i przez bardzo długi czas, to było wiele miesięcy, a też mi włosy w ogóle odrosły, które wyskoliłam na łyso, fotografowaliśmy siebie w tej przestrzeni tej ciasnej, po prostu ciasnej kawalerki. W łazience, w kuchni, w pokoju, ale potem też w windzie. No tutaj świetne te zdjęcia po prostu są, no bo to są tacy młodzi ludzie, którzy po prostu afirmują, no nie wiem co, taką swoją po prostu jakąś takie życie, tak? Jakby było to bardzo takie...
0: Wpływ czasu jest.
1: Tak, tak. I potem wygraliśmy w ogóle ten konkurs, wybierając do niego 10 najlepszych zdjęć, co było błędem.
0: A z tych zdjęć mniej więcej?
1: No z ogromnej ilości. No i właśnie to było ciekawe. Tutaj włączył się ten aspekt taki akademicki bardzo, no nie? Robimy ładne zdjęcia. My patrzymy, gdzie fajnie wyszliśmy, gdzie w ogóle jest najlepsze. Znaczy kompozycja była cały czas ta sama, bo to było bardzo performatywne. Ten aparat jakby był powieszony w jednym miejscu i tylko ta sytuacja się jakby zmieniała. No i potem jakiś czas później, to właśnie też ciekawe, to też było parę lat już temu, ale zgłosiła się jakby do nas Monika Brodka, taka wokalistka, która nagrywała jakąś nową płytę i powiedziała, że ona zaprasza różnych artystów współczesnych, bo ona ma takie aspiracje bardzo ambitne, żeby zrobili jej teledyski. I ja odsłuchałam tego całego materiału i najbardziej mi się spodobał taki utwór My Name is Youth. Ale sobie myślałam, matko, jak ja mam o tej młodości opowiadać? Przecież ja już jestem stara, nie? Przecież ja, bo tutaj bardzo dbam o to, żeby jednak to było prawdziwe, nie? I odgrzebałam po prostu z Jaśkiem te zdjęcia stare z tego właśnie projektu i możecie sobie to zobaczyć w ogóle na YouTubie. Moim zdaniem super to wyszło, bo to jest taka animacja poklatkowa wszystkiego tego, co my żeśmy wtedy zrobili, jakby zaaranżowana rytmicznie do tego utworu. I w pewnym momencie jeszcze ten utwór się urywa w taki dziwny sposób, tak samo jak ta taśma filmowa, którą my żeśmy, także to fajne wyszło. I super nam się to przydało. No nie? I też właśnie mam takie poczucie, że dopiero w tym utworze, który jednak jest komercyjną po prostu zupełnie działalnością, robienie takiego teledysku, paradoksalnie się zrealizowała ta nieuświadomiona koncepcja po prostu tej serii, która polega właśnie na tym, że to się tam działo, a nie tylko zastygło w tych najpiękniejszych 10 kadrach, tak?
0: Można powiedzieć, tak podsumować to w taki sposób, że na wszystko może przyjść swój czas i nigdy nie wiadomo.
1: No tak, bo właśnie tak jak na początku ma się tą energię i w ogóle ten taki potencjał nieuświadomiony, a potem ma się to doświadczenie też między innymi do interpretacji, tak? Który ja osobiście na przykład nie lubię robić w przypadku swoich prac, no, ponieważ też uważam, że no słowo jest mocne, ale obraz jest chyba jeszcze mocniejszy i gdzieś właśnie podoba mi się to, że nie mówię wprost, co ja o tym myślę, bo też ja o tym wprost nie myślę, tylko zawsze mam... Nie, też jest zawsze ambiwalentne.
0: Ambiwalentne.
1: Tak.
0: Dlatego teraz na antenie dla was leci Brodka.

0: trwa podsłuch kuratorski w Radiu Afera i my rozmawiamy dalej na wystawie Siostra w Fundacji Czas Kobiet z artystką wizualną Anetą Grzeszykowską. Już opowiedzieliśmy może o dwóch cyklach, które można zobaczyć na wystawie i też o jej procesie twórczym i nastawieniu do starszych prac. I teraz chciałbym na dłużej zatrzymać się przy tym najnowszym cyklu Córka, który z tego co pamiętam i bardzo mi to zapadło w pamięć, był realizowany w Rzymie między innymi. To prawda?
1: To znaczy to jest tak, że no to tak technicznie czasami się zdarza tutaj też być artystą. To jest taki ogromny przywilej też tych właśnie dodatkowych bonusów w postaci na przykład rezydencji różnego rodzaju. I ja przyznam, że często jakby biorę w tym udział, zawsze biorę swoją rodzinę ze sobą i zawsze na takich rezydencjach, może powiem coś niepoprawnego, jesteśmy też turystami i to jest najważniejsza rzecz, no nie? A gdzieś przy okazji właśnie, no tak jak w przypadku tej serii, no bo to były Włochy, więc w ogóle super, ekstra pogoda, piękne widoki i faktycznie cały czas ja z tym aparatem na plecach i z tym po prostu obiektem, który i właśnie czasami też sobie myślałam, że tak wy tu sobie jeździcie, czyli myślę o swojej córce i mężu i tak sobie po prostu się cieszycie, a ja tylko patrzę, gdzie są jakieś fajne w ogóle po prostu krajobrazy do tego, żeby ich użyć jako scenografię do tych zdjęć.
2: Tak, potrzebujemy cały czas.
1: Tak, no tak, no to jest jednak praca, nie? Ale no nie narzekajmy, no są gorsze rodzaje roboty. Tutaj po prostu, no tak, i to było tak, że ja już wcześniej to zaczęłam. Miałam oczywiście już ten obiekt zamówiony, bo to też wykonanie tej rekonstrukcji tej mojej twarzy z tego czasu, kiedy miałam 14 lat, no to było bardzo takie też karkołomne przedsięwzięcie, ale potem faktycznie te pejzaże też mi się przydały do tego, żeby gdzieś jakiś taki dodatkowy kontekst tej pracy nadać. Mianowicie w pewnym momencie zaczęłam mieć poczucie, że w zasadzie wytwarzając te takie bardzo ładne zdjęcia, pojawia się taka kwestia takiego pewnego, takiego nie wiem, takiego nadużycia. Mianowicie, żeby je wykonać, ja musiałam usunąć de facto z tych zdjęć element, który nie był według mnie dostatecznie piękny, czyli tą moją twarz. Więc tutaj się pojawia ten aspekt właśnie też kulturowego właśnie postrzegania, starzenia się, ale też takiej śmiertelności, ale też tego, co ja mam w sobie i czego wcale po prostu nie ukrywam. No ja nie jestem jakby artystką, uważam, że jestem, w ogóle robię sztukę feministyczną, ale nie afirmuję zmiany, raczej zastanawiam się nad tym, co ja czuję, no nie? Tak, co ja czuję. I tutaj mam takie poczucie, że te zdjęcia czasami tam można je zobaczyć też na przykład na moim Instagramie, tak w wodzie czy coś i one są takie po prostu perfekt, bo nie ma tam mojej głowy, tak, więc tutaj jest ta taka refleksja, z którą no tak jak widzicie, ja nie walczę, tylko raczej to kontestuję. Nawet sobie pomyślałam, że może to moje ciało jest jeszcze za młode, żeby tak po prostu pokazać ten kontrast, tak?
2: Może za 15 lat dopiero.
1: Tak, ja myślę, że teraz już mam takie perpetuum mobile, że już tak mogę naprawdę czekać, aż moja córka zostanie moją matką, aż po prostu mój mąż zostanie moim dziadkiem i tyle. I także tutaj zobaczymy, co będzie z tego dalej wynikać. Ale na pewno jest to interesujące na wielu płaszczyznach dla mnie.
0: A mówiła pani o tym w podcaście, którego słuchałem ostatnio, ta perspektywa pracy z rodziną. Nie chcę się powtarzać oczywiście. O czym ja pomyślałem, to pomimo tych różnicy oczywistych, że córka jest teraz starsza i pomimo wszystko używany jest inny materiał niż przy poprzedniej serii, bo w tym wypadku to jest pani twarz. Czy jest jeszcze coś, co wydawało się inne przy pracy nad tym cyklem?
1: To znaczy tutaj w ogóle wszystko jest pewnego rodzaju zaskoczeniem, dlatego że ja po prostu, ta maska jest ślepa, ja nie wiem, co oni robią. No i jednak ma to taki trochę charakter takiej szamańskiej psychoterapii, tak? Czyli, że właśnie ja tam wychodzę trochę jakieś, nie wiem, ustawienia hellingerowskie, tak? Czyli po prostu przebieram się w tą siebie po prostu sprzed wielu lat, tą moją rodzinę już przetrenowaną do tych wszystkich sytuacji. Proszę o to, żeby mi pomogli po prostu, tak? I przez to, że ja nie wiem, co oni zrobią, to mam tą potem taką ekscytację, tak? Jak już otwieram te wszystkie pliki na komputerze i patrzę, co tam wyszło, więc to nie jest, znaczy tak, to jest samo. samograj. Ja w ogóle nawet jak pracuję ze studentami, tak, no to widzę, że po prostu ktoś coś przynosi, to jest samograj, nie? Że po prostu jest taki potencjał wizualny jakiegoś pomysłu, tak? I formy, którą student albo studentka przynoszą, że to po prostu będzie działało. Ale czasami jest tak, że właśnie to wszystko się osadza w jakiejś tam już konstrukcji takiej formalnej, jakimś scenariuszu i to czasami jest łatwe, a czasami trudne. I ta seria jakoś taka jest trudna. Idzie mi trochę krew z nosa. Ja mam jeszcze w ogóle dwóch braci.
0: Którzy nie byli jeszcze w żadnym cyklu.
1: I myślę, że nawet by może chcieli, czuję się trochę wykluczeni, ale przyznam troszkę, że ja mam tutaj takie poczucie właśnie takiego, nie wiem, coś dla mnie też jest takie może akurat w przypadku tej pracy trudne, nie? Że oczywiście ja cały czas bazuję na tym widzu i mam poczucie, że ten komunikat się rodzi w zderzeniu z widzem, prawda?
2: Tak.
1: On się zdecyduje, bo to widz projektuje. Ten mój ojciec, który tam ledwo mnie dotyka na tym trawniku i można sobie wyobrażać, że on po prostu nie chce, tak? No i znowu tutaj dochodzimy do tego aspektu interpretacji. My interpretujemy, czemu on po prostu się tak zachowuje, bo te przyczyny mogą być kompletnie inne, mogą być po prostu takie, że jest głodny, tak? Albo że go ręka boli. I to jest dla mnie takie fascynujące, że my wytwarzamy obraz, który rodzi się po prostu w świadomości widza, tak? I to jest to, z czym ja pracuję. Ale właśnie, żeby go urodzić, to ja muszę właśnie wejść w tą interakcję. I gdzieś może różne osoby jakby z tej mojej rodziny są w różny sposób też przeze mnie jakoś tak przetrenowane, tak? Najprostsza była ta relacja pewnie z Jaśkiem, czyli z moim mężem, gdzie my po prostu razem współpracowaliśmy na początku.
2: Córka,
1: no to też, no bo to jest w ogóle dziecko w artystycznej rodzinie, no to jest jakby taka... Nie, to znaczy ona w ogóle ma taką też, mam takie poczucie, dzieci są inne, to już zresztą o tym rozmawialiśmy, one mają, nie są właśnie jeszcze takie, ale tutaj też właśnie moi rodzice też są pewnie tacy jacy są i być może ja też projektuję na to. To jest jakiś taki bardzo skomplikowany mechanizm taki relacyjny.
0: Za chwilę wrócimy na antenę z dalszą częścią rozmowy z Anetą Grzegorzkowską, więc zostańcie z nami.

0: trwa rozmowa z Netą Grzegorzkowską w Radiu Afera w ramach jej wystawy Siostra w Fundacji Czas Kobiet i chciałbym wrócić do tematu rezydencji artystycznej, której wynikiem był m.in. cykl, który można oglądać na wystawie. Pojawiła mi się taka myśl, nie chcę bawić się w gry pani, bo też nie o to chodzi, ale czy jest pani w stanie powiedzieć, czy na przykład gdyby to miało być odbywać się tylko i wyłącznie na przykład w Polsce, a nie w innym miejscu, czy zupełnie inaczej on mógłby wyglądać, albo by nie powstał, albo powstałby szerzej, czy jakoś w ten sposób można na to odpowiedzieć?
1: To znaczy on powstał też w Polsce i w sumie to, że on był w tym Rzymie robione, to wcale mi się tak strasznie nie podoba. No tak, no bo to nie ma żadnego znaczenia jakby ta geografia, tak? Nie, ale wręcz tutaj podzielę się taką refleksją, że no to wiecie, no to takie jest zawsze jakieś sprzężenie zwrotne w momencie, kiedy ktoś nas zaprasza, to potem zawsze coś chce. No tutaj nie, to nie ma jakby znaczenia merytorycznego dla mnie, ale tutaj cała ta moja praca, no polega na tym żenieniu bardzo różnych okoliczności, które się przydarzają, no i też, no mogę się zastanawiać, to może trzeba było nie robić tego w tym Rzymie. No ale wtedy nie mielibyśmy takich półtora miesięcznych świetnych wakacji.
0: Przynajmniej to z tego wyszło. Tak, ja się cieszę w takim razie. Ale dziękuję, bo moja ciekawość mnie po prostu zżerała.
1: Ja mam takie bardzo praktyczne podejście. No zawsze to jest wszystko na tej zasadzie. No jak zaczniecie potem właśnie współpracować z jakimiś instytucjami, no to zobaczycie, że to tak jest, nie? Że potem oni wszędzie chcą kredyty albo coś, albo to jest właśnie... Tak, no także szczerze już, tak? I to takie odnalezienie albo, nie wiem, kuratorzy, którzy wieszają wasze prace w muzeum, które są jakimiś numerami, a oni sobie przewieszą inaczej, bo tak uważają, że jest lepiej. I to jest, no, ta struktura jakby świata sztuki, no to jest struktura władzy, no umówmy się, no my jesteśmy tymi po prostu dostawcami tego podstawowego surowca, który potem jest używany tak naprawdę, więc ja tutaj nie mam złudzeń. Mamy ten cały świat, mamy tych kuratorów, krytyków, instytucje przede wszystkim, i tyle, a my musimy tutaj gdzieś tak funkcjonować, żeby jak najwięcej w ogóle z tego być może skorzystać i jakoś przeżyć, więc ja mam takie praktyczne bardzo podejście, ale szczerze mówię, że no to nie ma tutaj znaczenia dla mnie merytorycznie, no są fajne te zdjęcia z tego też powodu, nie?
0: Bardzo dziękuję za powiedzenie tego wprost, to wiele dla mnie znaczy.
1: Zupełnie to jest dla mnie, znaczy bez znaczenia, tak? Mhm. Tak jak mówię, właśnie też minie parę lat i już tego nie będzie.
0: Chciałbym na chwilę zatrzymać się do tego momentu, kiedy widz spotyka się z tą fotografią i odczuwa bardzo różne emocje. Domyślam się, jak wiele różnych mogła pani usłyszeć komentarzy, emocji związanych z tym, i negatywnych, i pozytywnych. Na dzień dzisiejszy spotykamy się z tematyką i tak zwanych deepfake'ów. I AI, które doprowadzają nas do bardzo takiego zastanowienia nad tym, co jest prawdziwe, a co nie, a w tym samym czasie jest połączenie, te komentarze na współczesną sytuację, była pani w stanie odtworzyć niemalże po prostu swoją twarz i postawić siebie obok córki, ale to jest i warstwa emocjonalna kontekstu zdjęcia i kontekstu was jako rodziny, ale też społeczna. Chciałem zapytać panią o perspektywę właśnie tego, jaka jest sytuacja teraz.
1: To znaczy właśnie ja uczę, w ogóle moja pracownia ma nazwę fotografia performatywna, bo dla mnie strasznie duże znaczenie ma to, że coś się wydarzyło. Być może też dlatego, że ja w tych wszystkich swoich pracach próbuję de facto udowodnić swoje istnienie, tak? I to ma takie, no bo tutaj już abstrahując od tego, jak bardzo z tym dowodem fotografia jest powiązana, tak? Ale gdzieś, no to jest taka podstawowa emocja egzystencjalna, nie? Że po prostu kiedyś nas nie było i kiedyś nas nie będzie, tak? To jest dziwne jakby z dwóch stron. No i teraz nie lubię tego AI strasznie, bo uważam już na takim poziomie prawnym, że no to jest po prostu taki program plagiatujący, tak? Poza tym czego też nie lubię szczerze? Uważam, że każdy ma jakąś kompetencję, tak? I jakiś rodzaj talentu, tak? Teraz jest mi naprawdę niefajnie z tym, że mam poczucie, że jakby ta kwestia talentu została do pewnego stopnia zdemokratyzowana, tak? Czyli, że każdy może go mieć, bo każdy może się posłużyć talentem innych ludzi, którzy zostaje po prostu sprzężony w ten mechanizm po prostu reprodukowania. I to jest niefajne. I teraz my jesteśmy tak tak praktycznie rzecz biorąc, na straconej pozycji, bo jest nas mniej.
0: Tak? Jak też udowadniać.
1: Tak, tak. I tego nie lubię. Uważam, że to jest beznadziejne i od strony prawnej, no nie wiem, nawet moja szkoła tam w pewnym momencie jakieś warsztaty zrobiła. Ja nie wiem, jak tak można robić, bo to jest przecież w ogóle jeszcze precedensy jakieś z tego, co czytałam, prawne, ustalają w ogóle kwestie w ogóle możliwości używania tych rzeczy. To nie jest w ogóle ustalone jeszcze, tak? Ja, do jakiego stopnia jakby to jest legalne, tak? Ale myślę, że sztuka się ostanie właśnie. Dlatego, że dopóki się nie zmieni w ogóle kwestia tego, czym jest człowiek i ta definicja nie zostanie jakby zmieniona, co też jest możliwe w przyszłości, ale mam wrażenie, że... Też nie wiem, właśnie strasznie, nie strasznie, no zobaczymy, na pewno jest to interesujące. Tak, ale no, na razie jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Więc jakby uważam, że sztuka, w szczególności właśnie taka, która się jakby wydarza, tak, czyli właśnie paradoksalnie ta fotografia, która dokumentuje ten proces, bo ona jest użyta nie jako takie jakieś, no nie wiem, istotne medium, tylko po prostu jako rodzaj pewnej dokumentacji wydarzenia, że po prostu to nie jest gdzieś zagrożone, ponieważ no jednak po prostu się wydarzyło, tak? Poza tym ta subiektywna ludzka perspektywa, która jest istotna. Nie można po prostu myśli filozoficznej na temat kondycji ludzkiej wysnuwać, nie będąc człowiekiem. To jest po prostu niemożliwe. Nie można. Tak, ale też no, to jest taki logiczny paradoks by był, tak? Więc tutaj tego jakby się nie obawiam, ale bardzo sobie myślę, że właśnie irytuje mnie właśnie kwestia tego, że się wytwarza te obrazy, tak, które... które po prostu...
0: Tylko dlatego właśnie chciałem przejść i porównać do tego, w jaki sposób to nie jest w stanie otworzyć tego, co pani tworzy w swojej twórczości.
1: No u mnie to się rodzi po prostu w tym, że to się wydarzyło, że moja mama coś tam poczuła, że po prostu, znaczy to moim zdaniem...
0: To zajmuje czas.
1: Tak, ale też właśnie no to jest to zdarzenie, to jest właśnie ten widz po prostu wierzy, znaczy ten widz ma emocje tylko i wyłącznie dlatego, że sobie wyobraża tych moich rodziców, którzy trzymają mnie w swoich rękach.
0: Tak.
1: Gdyby on wiedział, że to jest tylko jakaś symulacja, no to po prostu to nie działa na tego widza, tak? Nie działa po prostu na jego emocje, bo on sobie wyobraża, co oni wtedy czuli, prawda? Co oni wtedy czuli, co ja bym wtedy czuł. Więc tutaj nie mam takiego poczucia zagrożenia. Z drugiej strony teraz właśnie byłam na takiej wystawie nowej, która jest w New Museum w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, New Humans, i nie pamiętam nazwiska tego autora, ale po prostu była taka fantastyczna po prostu praca, zupełnie analogowa, tam z lat 80. Komiks, który był narysowany w takich, jak to się kiedyś robiło właśnie jeszcze w ogóle przed tą erą komputerów, takie plansze. I one powieszone były w całej ogromnej sali, było tego bardzo dużo. I troszkę w takim stylu orwellowskim on rysował tych ludzi, którzy są zmultiplikowani na tle po prostu zmultiplikowanych okien, zmultiplikowanych budynków i tak dalej. I cała w ogóle tutaj, cała moc po prostu tej pracy polegała na tym, że on w jakimś mozole takiego bardzo prostego rysowania, ale jednak próbował w mechaniczny sposób opowiadać o tym utopijnym świecie tych powielonych ludzi i było tam tak strasznie dużo tych błędów takich, no nie? Tych ludzkich, tak. Przez ten kontrast, tak. I przez ten kontrast w ogóle się budziła jakby w tych oglądających taka prosta bardzo praca formalnie. Wszyscy stali i po prostu to oglądali, bo to właśnie na jakimś takim poziomie podświadomości tego błędu, tak? I tego właśnie, tego mozołu ludzkiego.
0: I próby.
1: Tej fizyczności właśnie rodziło właśnie ten taki dziwny, po prostu niepokojący obraz tego schematu, tak? Więc no, na tym to polega.
0: Dziękuję za ten komentarz w tej sprawie. Za chwilę wrócimy na antenę z kolejną częścią rozmowy o wystawie.

0: Państwa Sabotaż Kulturalny i jego podsłuch kuratorski, w którym gościmy dziś Anetę Grzeszykowską. Wystawa, o której rozmawiamy, czyli Siostra w Fundacji Czas Kobiet, jest dostępna do oglądania do 17 maja.
1: Wspomniała Pani o kontekście miejsca. Jak się Pani dziś czuje z tym, że pierwsza solowa wystawa w Poznaniu odbywa się właśnie w Fundacji Czas Kobiet?
2: Nie, no uważam, że super, moje zdjęcia pasują do tego kontekstu, dlatego, że one właśnie są o tych relacjach. No i tutaj właśnie rozmawiałam też z Panią, kto tutaj przychodzi, tak, że jakby tutaj są też ofiary przemocy domowej i mam takie doświadczenia właśnie na przykład teraz w tym Rzymie. Wiem, że do tej wystawy, która tam się odbywa, już są po prostu zapraszane jakieś grupy takie terapeutyczne, które na bazie tej sztuki, która właśnie umożliwia nam to katarzis w takiej bezpiecznej przestrzeni, mogą po prostu się zastanawiać też nad rzeczami, które są bardziej osobiste, więc kontekst mi się bardzo podoba. Ja też w ogóle oczywiście, no nie wiem, mam nadzieję, że to widać, ale moja sztuka paradoksalnie nie opowiada o moich traumach. Ona opowiada jakby o kondycji świata, tak? I dlatego mam nadzieję, że właśnie można się w takiej bezpiecznej przestrzeni jednak, którą ja stworzę, która jest no, oczywiście niepokojąca, ale no jest tak, jest to trochę pewnego rodzaju spektaklem, tak? Że można tutaj sobie przyjść i sobie pomyśleć o tym, co tutaj się teoretycznie wydarzyło i odnieść to do swojego życia, które jest takie samo jak to, które jest przedstawione na zdjęciach, tak? Bo wszyscy mamy te relacje. Tak.
1: A jak się Pani czuje właśnie z tym, z tą świadomością, jak wiele osób mogło odczuć zupełnie nową emocję albo móc zacząć rozmowę na ważny temat albo coś ukrytego właśnie dzięki Pani pracom, jak właśnie czy tutaj, czy w innych miejscach, które Pani wspomniała, czy jest to jakieś takie satysfakcjonujące, pomimo że to wychodzi tak samo z siebie, bo widownia czuje, co czuje?
2: Nie wiem, ja chyba tak nie do końca sobie zdaję sprawę z tego jednak, jak ludzie to odbierają, nie?
1: Nie mówią tego.
2: Znaczy nie, czasami właśnie mnie to zaskakuje, że właśnie ta audycja ostatnia, którą pan wspomniał, gdzie ci, którzy ze mną rozmawiali, deklarowali wprost w ogóle jakieś takie emocje też negatywne na temat tego, co ja robię. Ja mam na przykład, znaczy ja zawsze chciałam być reżyserką. Mhm. Naprawdę. I myślę, że nią jestem. Tak. I tutaj mam takie poczucie, że ja kreuję taki content, który jakby służy temu, żeby się jakby nad tym zastanawiać. No tutaj właśnie teraz mi przyszło do głowy. Był ten taki bardzo słynny zeszłoroczny film Dojrzewanie, Adolescence, tak? O tym chłopcu, który tam popełnił zabójstwo na swojej koleżance. Ja byłam zafascynowana w ogóle odbiorem tej pracy w mediach. Mianowicie wszystkie recenzje, albo większość, które się ukazywały na temat tego filmu, dotyczyły w ogóle psychologii po prostu tych postaci, tak jakbyśmy po prostu omawiali prawdziwą rodzinę. To było dla mnie niezwykłe w ogóle. A jednocześnie uważam, że była w tym pewnego rodzaju strata, ponieważ film, który tam się składał z kilku odcinków, no ja na przykład sobie natychmiast przeanalizowałam pod kątem formalnym, czyli że każdy odcinek, tak sobie wymyśliłam to, że jest każdy odcinek dotyczy innego etapu żałoby. I w zasadzie to się tam to wszystko tak świetnie zgadzało. I nagle sobie zdałam sprawę, że te wartości artystyczne, takie kompozycyjne w tym filmie, jakby zostały, znikły po prostu przy tej mocy w ogóle tego komunikatu realistycznego, psychologicznego, który on wygenerował, tak? Także jest to bardzo ciekawe. Być może moja sztuka troszkę na tej samej zasadzie działa, że ja od strony takiego artystycznego po prostu wytwórcy, takiego technika, tak, jednak myślę o tej formie, tak, i gdzieś, no tak jak mówię, to jest jakby w zderzeniu z widzem, więc bardziej się na tym skupiam i potem właśnie przychodzi ten widz i nagle się okazuje, że on widzi w tym ten aspekt głównie takiej psychologii, tak? Co jest dla mnie fajne i bardzo zaskakujące, tak? Też do pewnego stopnia, bo ja tego tak strasznie nie przeżywam.
1: No właśnie, ale w takim razie niech każdy odczuwa, co chce.
2: Niech każdy.
1: Ale najlepiej niech mówi pani o tym, żeby pani wiedziała, co będzie czują.
2: Przychodzą, nie lubię pani pracy. Co sakra. No bym się często zdarza. Nie no, tak, no ale właśnie na tym to polega. No jak się idzie na jakieś przedstawienie, nie wiem, Europa Warlikowskiego nowe, to też się go nie lubi, nie? Widocznie jest miejsce też na nas, na takich po prostu artystów, którzy gdzieś no trzeba tylko sobie zdawać sprawę z tego, jakby co my robimy, tak?
1: Nasza mnie teraz myśl, jest Pani pokazywana w tak wielu miejscach, w wielu krajach i Czy jest pani w stanie powiedzieć, czy na przykład czuć jakąś różnicę w odbiorze, albo czy jest to przykład coś, co zauważają osoby z innych krajów, czy na przykład jak pani prace były w Melbourne, w Australii, czy na przykład w takich różnych miejscach ludzie odczuwają coś, czego na przykład w Polsce nie zauważają, czy jest jakaś taka różnica w odbiorze w różnych krajach?
2: Jest, zdecydowanie. Na przykład w tym Melbourne byłam po prostu zestawiona z takimi artystkami australijskimi i w ogóle to miało taki bardziej duchowy kontekst. To było ciekawe dla mnie. Taki w ogóle, taki wręcz szamański, nie? I nagle w ogóle to było dla mnie super dziwne, że ja zostałam tam zaproszona, bo jakaś w ogóle abstrakcyjna sytuacja geograficzna, nie? Że ta moja seria jest przeniesiona w kontekst no tej sztuki takiej native niemalże, tak? Więc to było interesujące. Teraz właśnie miałam wystawę w Miami z tą serią Córka i potem naprawdę z przyjemnością sobie wrzucałam te wszystkie relacje takie w ogóle wow, takie wręcz hollywoodzkie w ogóle, po prostu gdzie oni to tak przeżywali, chyba bardziej właśnie w taki filmowy sposób. I takie to było wszystko creepy.
1: Czy tego w polskim, żeby tak potraktowali trochę?
2: No nie wiem, no to też trudno mi jest powiedzieć. Ja nigdy jakoś tak nie narzekam na tą publiczność też. Mam poczucie, że to jest różnie. Może nad polską widownią się tak nie zastanawiam, ponieważ jakoś jestem do niej bardzo przyzwyczajona. No, ja na przykład no przyznam, że nie mogłabym mieszkać w innym kraju. Bardzo tutaj się dobrze czuję i fajnie mi się wyjeżdża, ale też jakoś mam takie poczucie, że tu jest jakby moje miejsce, nie? I dobrze się odnajduję jakby w tych okolicznościach. Ale tak, ale zdecydowanie tak jest, że te publiczności są różne, że mają taki może różne podejście troszeczkę, ale też nie wszędzie, no to zależy. To już te dwa przypadki, które omówiliśmy, no to są takie skrajne, nie? Też zależało to od kontekstu po prostu wystawy.
1: Czy jest coś, czego brakuje, albo czy jest coś, co jest dla pani ważne we współpracy z kuratorami?
2: To znaczy, ja w ogóle nie lubię tej hierarchii. No nie? Ona mnie irytuje. To znaczy, oczywiście zależy wszystko od osoby, no bo to wszystko zależy, tak? Ale generalnie, no mam takie poczucie funkcjonowania w jakimś takim aparacie władzy, no nie? Który jest różny w bardzo różnych jakby sytuacjach. No tutaj, czego też życzę wszystkim, ja mam bardzo dobrą relację z moją galerią prywatną. I tutaj wiem, że znowu się pojawia ten aspekt, że to jest prywatna galeria. No wiadomo, że oni chcą sprzedawać. Ja uważam, co w tym złego. Dzięki temu właśnie ja mogę pracować, ale znamy się naprawdę od tego 99 roku, bo oni wtedy zaczynali. Dobrze nam się współpracuje. To nie są też takie relacje typu przyjacielskie, tylko mamy po prostu super, po prostu fajne relacje takie zawodowe. Można też powiedzieć, że to jest jakiś rodzaj kuratorowania też, ale oni też przez ten cały czas wiele razy mi zaufali na początku niepewnie, ale teraz to już naprawdę mam takie poczucie, że mogę po prostu zrobić wszystko. I teraz jest to super wygodne, bo ja po prostu, robiąc nową pracę, nie muszę się starać, dotrzeć, ale w ogóle nigdy się nie konsultuję. Zawsze przynoszę gotową pracę, bo nie mogłabym po prostu, znaczy no nie, zupełnie to jest bez sensu, że nie da się wytłumaczyć tego, co się chce zrobić. To obraz działa, no nie? Dlatego tak trudna jest ta relacja wykładowca-student.
1: Tak.
2: Bo ja muszę sobie coś wyobrazić. Student.

0: spokój.
1: Tak, tak, takie zaplecze po prostu lokalowe, też właśnie takie, że ktoś ma zaufanie, tak, że po prostu sobie robimy spokojnie i już. A jeśli chodzi właśnie o no, taki świat sztuki, tak, no to wiadomo, no to jest bardzo trudne, nie?
2: Tak. Nie da się tego ująć w dwa zdania, a jednak realizacja jest za moment. Więc w ten oto sposób chciałbym bardzo podziękować pani za czas i za szczerość i otwartość w tej rozmowie. To bardzo wiele dla mnie znaczy. Przy mikrofonie była ze mną pani Aneta Grzeszykowska, która już za chwilę idzie otworzyć swoją solową wystawę Fundacji Czas Kobiet Siostra, którą możecie oglądać do maja w Fundacji.
1: Dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie i pozdrawiam was wszystkich. Do widzenia.
3: To był Sabotaż Kulturalny.

0: Tymon Stefaniak, zapraszam na serwis informacyjny. Dzisiaj około 13 doszło do pożaru hulajnogi przy ulicy Strzeszyńskiej. Jak przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, pożar hulajnogi elektrycznej rozpoczął się w budynku, jednak urządzenie zostało wyprowadzone na zewnątrz obiektu jeszcze przed przybyciem strażaków. Z obiektu ewakuowały się 24 osoby. Nikt nie ucierpiał. Dwa zastępy strażaków zakończyły działania po 14.
1: Nauka, badania, uczelnie.
0: Jest już dostępny raport Kobiety na Politechnikach 2026. Publikowany co roku jest elementem pionierskiej, a jednocześnie największej w Polsce kampanii Dziewczyny do Ścisłych, prowadzonej konsekwentnie od 19 lat przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Wyniki nie są jednak w tym roku zbyt kolorowe.

0: robimy raport.
1: Informuje Anna Knapińska z zespołu Data Science w Ośrodku Przetwarzania Informacji w Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Więcej możecie dowiedzieć się z najnowszego magazynu reporterów, który jest dostępny na naszym kanale YouTube.
2: Głos Natury na 98,6.
1: Rozpoczął się nabór do konkursu Zielony Poznań. Mieszkańcy z ukwieconymi balkonami, pięknymi tarasami i ogródkami z wyjątkowymi roślinami mogą już wysyłać zgłoszenia do kolejnej edycji.

0: zabawie mogą wziąć udział także osoby opiekujące się terenami wspólnymi lub takimi, z których korzysta więcej osób. Przy szkołach, budynkach, kawiarniach czy punktach usługowych. Szczegóły na temat konkursu znajdziecie na stronie poznań.pl. Poznań od lat rozwija infrastrukturę dla miłośników dwóch kółek. Kolejne wydanie rowerowej mapy Poznania jest już dostępne. Ta publikacja łączy dobrze znane trasy z najnowszymi odcinkami oddanymi do użytku w ostatnich miesiącach.
1: Na mapie znajdziemy oczywiście informacje na temat tego, w jaki sposób poruszać się po mieście. Mapa to jest tak naprawdę kompendium wiedzy dla tych wszystkich, którzy poruszają się po ulicach w takiej codziennej jeździe do pracy czy na zakupy, ale też znajdą tam przydatne informacje ci, którzy weekendowo korzystają z roweru.
0: Mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich. Mapę można odebrać za darmo w różnych placówkach ZPM, ale jest również dostępna w wersji elektronicznej na stronie zdmpoznań.pl. I to już wszystko na dziś. Na kolejne serwisy zapraszam jutro od rana.

0: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
2: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.

Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na wtorkowej audycji Aferytm o 19:00 cotygodniowej. Jak mogliście się spodziewać lub nie, jestem ja, Joanna Pawałowska, za mikrofonem. Niektórych uprzedziłam, ale wolę tutaj poinformować innych, którzy nie wiedzą. Moi drodzy, dzisiaj będzie tak właśnie, jak zaczęliśmy tym utworem, tak trochę onirycznie, spokojnie. Będzie głównie polsko, z małym akcentem na koniec, troszeczkę zmieniającym ten vibe, więc zachęcam do zostania przez całą audycję, żeby posłuchać tej wisienki na torcie. Tym razem to będzie zagraniczna w ogóle perełka. Myślę, że wszyscy wrażliwcy po prostu tutaj znajdą głównie coś dla siebie w tej audycji, ponieważ nie tylko te wszystkie utwory, jakby ich wspólnym mianownikiem będzie to, że tworzą je naprawdę wrażliwe dusze z głębi swojego serca, ale również mam dla was pewną niespodziankę, czyli wywiad z artystą, który jest autorem Płyty Tygodnia, Michał od Kości. Myślę, że możecie kojarzyć to nazwisko i mam nadzieję, że kojarzycie, bo jeśli nie, to musicie koniecznie po tej audycji zapoznać się z jego twórczością. A teraz, może to już koniec na spoilerowanie tego wywiadu, najpierw o Przebiśniegach i ich utworze Bieg, od którego zaczęliśmy naszą wspólną przygodę. Jest to kolejny przystanek w ich podróży. Ostatnio regularnie wypuszczają utwory, które mają zapowiadać ich album, który ukaże się 12 czerwca. Nazywa się Sen Multiplayer. Jest to ich drugi album po debiutanckim albumie Letnie Myśli. Ja jestem bardzo podekscytowana. Mam nadzieję, że będzie dowoził tak samo jak właśnie ten ich debiutancki album, bo myślę, że bardzo mocno zaczęli tutaj swoją karierę i mam nadzieję, że podtrzymają ten poziom. Myślę, że po tych utworach, które mogliśmy do tej pory usłyszeć, jest to całkiem spora szansa, że utrzymają się na tej fali dobrej muzyki i zachęcam też właśnie do zapoznania się z też poniekąd letnimi utworami, na przykład poprzednim utworem, który wypuścili, czyli utworem Egipt, właśnie w takim klimacie ciepłego lata, mogłabym powiedzieć. Jeśli wam brakuje właśnie wczorajszej pogody, chciałam zacząć w ogóle tę audycję od tego, że będzie pewnie dzisiaj tak ciepło, no jednak nie. Jednak dzisiaj troszeczkę ochłodzenia atmosfery, ale nie podczas tej audycji, ponieważ kolejnym utworem, który dla was wybrałam, jest też właśnie taki, powiedzmy, typowy letniaczek, ale niekoniecznie, bo uważam, że ma, powiedzmy, drugie dno. Zatem Yaris od Olu.

Słuchajcie, właśnie wybrzmiał utwór Yaris od Olu. To jest, powiedzmy, moje jedno z ostatnich muzycznych odkryć. Dziewczyna, która ma naprawdę bardzo piękny głos i tworzy piękne teksty, ponieważ mimo, powiedzmy, takiego powierzchownego, błahego motywu Toyoty Yaris, królowej stali, jak głosi tekst, jednak mam wrażenie, że tam, nawet nie, że to jest moje wrażenie, myślę, że na pewno tak jest. Na pewno to ma drugie dno, bo singiel opowiada właśnie o takiej rozłące, ale no pod płaszczykiem maski mechanicznego pojazdu Toyoty Yaris. Każdy kierowca wie jakby, że jest przyzwyczajony do jednego modelu praktycznie, jak nim jeździ od dłuższego czasu. Też nie mówię z własnego doświadczenia, bo auta niestety nie posiadam. Tak samo jak prawa jazdy. Aczkolwiek podejrzewam, że tak jest. I myślę, że skoro jeździ już takim jednym modelem, to też trudniej jest opuścić, zmienić albo właśnie zostać pozbawionym takiego auta. No i tak samo można to powiedzieć o relacji z drugą osobą. Także tą interpretację tutaj zostawiam. A teraz jest jeden moment, który jest bardzo kluczowy na naszej audycji, czyli konkurs. Moi drodzy, mam dla was konkurs na koncert Shadow Dance Party Photocrime Ekskuracja, który odbędzie się 9 maja, czyli w sobotę. I wejściówkę również na DJ set The Night of the Dancing Creatures, który odbędzie się w takich klimatach goth dark 80s, który odbędzie się po koncertach. No i właśnie, SMS-y należy wysłać na numer 7148, dodać słowo afera, następnie imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie ty powinieneś wybrać się na taki koncert. Koszt wysłania SMS-a to jest 1,23 zł z VAT, a wejściówka jest podwójna, więc tradycyjnie możecie zabrać swojego partnera, sąsiada, współpracownika, kogokolwiek macie ochotę. Ja czekam na wasze odpowiedzi, a teraz punkt, na który myślę, że każdy czeka, więc nie pozostaje mi nic innego, jak puścić wam. No i tradycyjnie punkt naszego programu Płyta Tygodnia. Tym razem jest to Michał od Kości i piosenki z filmów, których nie było. Ten album to podróż w głąb siebie i z ostatnich 3 lat Michała, gdzie po godzinach pracy na etacie w małym pokoju na poddaszu artysta kompletował swoje piosenki. To zbiór historii, które w głowie Michała mogły jakby stworzyć scenariusz niejednego poruszającego filmu. Niestety nie stworzyły, ale mam nadzieję, że może kiedyś zobaczymy. Na całą tę płytę składa się 10 piosenek, które są różne gatunkowo i właściwie ten klimat jest taki od spokojnych brzmień gitar po taką pulsującą, delikatną elektronikę. Spajają je jednak teksty, w których Michał nieustannie poszukuje w drugim człowieku jego wrażliwości, tak często właśnie na pozór ukrytej pod grubą powierzchnią chłodu. Wybrałam dla was jeden utwór, który zaraz wam przedstawię i po tym utworze słyszymy się z Michałem.

0: Wracamy do was po utworze Butelki od Michała od Kości i mam właśnie Michała od Kości na linii. Dzień dobry, Michale. Jak się czujesz?
1: Witam. Bardzo dobrze. Jest słonecznie, więc czuję się znakomicie.
0: No i bardzo dobrze mi to słyszeć, bardzo dobrze się w takim razie czuję i myślę, że tutaj możemy rozpocząć naszą rozmowę. Może zacznę od w ogóle tego, że czy byłeś na filmie o Michaelu Jacksonie? Właśnie słyszałam, że z jednej z rozmów, które przeprowadzałeś, że lubisz właśnie postać Michaela Jacksona i mam wrażenie, że też również odwołujesz się do tego, do jego ruchów scenicznych trochę właśnie w swojej postaci scenicznej. Jak to wygląda?
1: Oczywiście, że byłem i mam duży niedosyt, bo tak jakoś tak się skończył szybko ten film, więc chcę jeszcze, podobno gdzieś tam ma być jakaś druga część za jakieś 2 lata, nie wiem, trzymam za słowo, postać Michaela Jacksona ubóstwiam.
0: No i właśnie, a za co dokładnie ubóstwiasz Michaela?
1: Wiesz, no bo tam też na tym filmie to nie było pokazane, ale właśnie o to miałem za złe autorom tego filmu, że nie pokazali też, jakim on był tytanem ciężkiej pracy, jak do tego wszystkiego dochodził, po prostu jakim był takim wizjonerem po prostu tego wszystkiego, potrafił gdzieś tam swoim kompozytorom ustami przekazać, jak dany instrument ma brzmieć i jak grać, jaki rytm wydobywać. Miał to wszystko w głowie. Coś, co my dopiero mogliśmy usłyszeć, jak już powstało, to on już dawno przed powstaniem kompozycji miał to w swoim umyśle i za to wizjonerskie takie podejście do muzyki, no po prostu podziwiam go, ale też za to, że nie tylko talent, ale też właśnie ten warsztat i te lata pracy. No, zaprowadziły go tam, gdzie był, czyli do bycia królem popu.
0: Czy starasz się też być właśnie takim hard workerem w swojej twórczości, tak jak Michael?
1: Tak. No ja zawsze gdzieś tam uważam, że talent to jest tylko jakiś tam ułamek, który nas przybliża do sukcesu, a przede wszystkim praca i warsztat i to też lubię, bo dzięki temu wiem, że tak naprawdę można sobie na wszystko pozwolić, jeśli tylko do tego się ktoś przyłoży.
0: Mówisz o sobie, że jesteś piosenkolepcem o śląskich korzeniach. Mnie jako filolożkę przyszłą, mam nadzieję, że się obronię, to zainteresowało właśnie to słowo piosenkolepiec, bo pierwszy raz tutaj się spotkałam z takim słowem. Dlaczego właśnie go użyjesz, jakby używasz jako opisu siebie?
1: No bo ja właśnie jestem takie angielskie słowo songwriter, a w Polsce nie ma takiego odpowiednika, bo to kiedyś był podział na kompozytora, tekściarza. A ja właśnie tak naprawdę robię to wszystko od początku do końca gdzieś tam sam. Potem oczywiście technicznie już przy takiej produkcyjnej fazie, to radzę się fachowców, ale ten cały rdzeń piosenki, czyli i melodia, i tekst jest ode mnie i tak jakoś sobie znalazłem takie słowo, wytrych na to. Piosenko lepiej. No a przy okazji oczywiście trzymam kciuki za twoją obronę.
0: Tak, ja za siebie też. Mam nadzieję, że tutaj się to uda. Jeszcze to, co chciałam się dopytać, to właśnie, czy w takim razie postrzegasz proces piosenki jako właśnie takie lepienie, że jesteś rzeźbiarzem trochę właśnie tego, jak będzie wyglądać to finalne dzieło?
1: Tak. I wiele razy się o tym przekonałem, że jeden z czynników tworzących piosenkę, na przykład właśnie muzyka, jakieś brzmienie, czy na przykład tonacja, czy jakieś inne elementy piosenki, mogą bardzo mocno wywrócić piosenkę do góry nogami i spowodować, że jakaś tam jedna dziurka w tym lepieniu zaważy na kształcie całej rzeźby. Więc jak najbardziej jestem za takim określeniem, że jest to pewien rodzaj rzemiosła i takiego lepienia muzyką.
0: No i właśnie materiałem tego lepienia są słowa i właśnie twoje teksty są bardzo, myślę, adekwatne dla takich wrażliwych dusz i bardzo z nimi rezonują. Jak się z tym określeniem czujesz? Bo tutaj to taka interpretacja trochę moja, ale myślę, że adekwatna.
1: Tak, no zgadzam się, już gdzieś na przestrzeni czasu przekonałem się, że to przede wszystkim trafia właśnie do wrażliwców i w te osoby celuję. Ale też gdzieś tam spotykałem się z takimi jakimiś opiniami, że wiele osób na przykład miało, otwierało po prostu jakieś tam szufladki w głowie, pewne jakieś wątpliwości. Na przykład spotkałem się z taką opinią znajomej, która mi powiedziała, że nie mogła sobie ubrać słowa pewnych jakichś takich ostatnich swoich emocji, z którymi się biła i gdzieś często jej towarzyszyły. A jedna z moich piosenek po prostu jej no to umożliwiła i pomogła w tym. No i to było dla mnie takie fajne i myślę, że po to też te piosenki są, żeby czasem ugrać słowa, coś, czego gdzieś tak nie możemy prozą w takiej rozmowie zwykłej powiedzieć drugiej osobie.
0: Odwołując się właśnie do tej sytuacji, którą przytoczyłeś, czy w takim razie czujesz jakieś takie poczucie misyjności związane z tym tworzeniem?
1: Oj, tutaj to byśmy bardzo daleko szli, jeszcze nie czuję się na siłach, aż żeby siedzieć na takie umiejętności, aczkolwiek no, jeśli komuś może to pomóc, no to jak najbardziej te piosenki są po to, że i służę pomocą. Aczkolwiek no na pewno staram się, żeby jakiś sens tym wszystkim był i żeby to nie była tylko taka zwykła prosta rozrywka, tylko żeby też jakieś wartości to niosło sobą, a to takie górnolotne, bo wiadomo, że na każdego co innego działa, więc no też nie chcę tutaj jakoś zbyt patetycznie się z tym obnosić.
0: No właśnie, tutaj tak faktycznie patetycznego słowa użyłam, a mam wrażenie, że mimo takiego przekazu melancholijnego, takiego smutnego, też jest z ciebie taki trochę żartowniś.
1: Tak, no to się we mnie miesza i jak ja lubię to połączenie i też chętnie z tego korzystam, chociażby na mojej płycie i z tym, co robię, bo jak można zauważyć, często takie piosenki z muzyką gdzieś na początku wydającą się mogącą prosperować do tak zwanych letniaków, miesza się taka muzyka często z jakimś takim tekstem gdzieś przybijającym. Więc specjalnie stosuję takie zabiegi, żeby gdzieś jeszcze tam spęgować to uderzenie i ten przekaz. I lubię to robić. I tak samo na koncertach świetnie się bawię, kiedy po jakiejś cięższej piosence rzucę na rozluźnienie żart. To jest moja ulubiona sytuacja w takich momentach, patrzeć na ludzi, jak zareagują.
0: Właśnie też już byłam świadkinią takich wydarzeń. Bardzo lubię twoje występy na żywo. Niestety nie miałam okazji być na twoim koncercie w Poznaniu, ale mam nadzieję, że jeszcze zawitasz kiedyś do niego. Ale właśnie przechodząc do meritum, czyli właśnie do twojego solowego debiutu albumowego, można by rzec. Czy te wszystkie historie, które ujmujesz w utworach, to są twoje przeżycia, czy to są jakby jakaś mieszanka różnych osób, przeżyć różnych osób?
1: To jest taka, myślę, mieszanka. Nie mogę powiedzieć, że to jest stricte wszystko, co mnie spotkało w życiu. Ja po prostu sobie lubię obserwować świat, lubię obserwować, jak się zachowują wobec ciebie jakieś takie relacje, emocje, też moje emocje wobec innych emocji wobec mnie. Często sobie czerpię też z literatury, z książek, z filmów i to się tak wszystko miesza i powoduje jakąś tam historię, ale zawsze podkreślam, że jednak w tych piosenkach no, jest jakiś podmiot liryczny i jest to jakaś tam wartość abstrakcyjna, która cechuje sztukę, między innymi właśnie muzykę, więc trzeba też do tego zawsze z jakąś rezerwą podchodzić i nie czytać tego jeden do jeden jako moich przeżyć, a właśnie jakichś takich uniwersalnych raczej historii, którego każdego mogło spotkać, prawda?
0: Czy postrzegasz siebie też jako poetę? Bo tutaj wracając powiedzmy do tego wątku piosenkolepca i właśnie wspomniałeś o też podmiocie lirycznym, więc czy tutaj te utwory myślisz, że też bez muzyki nadawałyby się po prostu na opublikowanie na przykład w jakimś tomiku poetyckim?
1: Spotkałem się właśnie z racji, że tą płytę wydałem w fizycznej też postaci i bardzo mi się ta postać podoba. No to jest tam też książeczka z tekstami. Spotkałem się z wieloma takimi opiniami, że słuchacze, w zasadzie wtedy nie słuchacze, bo oni sobie to czytali tą książeczkę po prostu bez muzyki, stwierdzili, że to też doskonale czyta się bez muzyki. Ale no nie mi to nie mi to stwierdzić. Polecam każdemu sobie zakupić taką płytę, bądź pożyczyć od osoby, która taką płytę posiada i sobie zobaczyć i ewentualnie się z tym zmierzyć i dać mi znać. Ja przede wszystkim lubię to, że można właśnie ten wiersz i ten tekst mieszać z muzyką i jakbym myślę, że jakbym chciał być poetą, to bym po prostu tworzył tylko tomik poezji, a jednak tworzę muzykę i z tym się czuję najlepiej. A jeśli kogoś też to, komuś to sprawia też przyjemność, jako tylko taką stricte poezję, no to jest mi bardzo miło.
0: Zachęcam słuchaczy do tego, żeby właśnie rozpoznać, czy wolicie, no przysłuchajcie temu tekstowi, utworu, którego dla was wybrałam i właśnie rozpoznać, czy wolicie sam tekst, czy wolicie to połączenie z muzyką. Dla mnie ta muzyka faktycznie też dodaje jakości, powiedzmy, temu tekstowi i życia. A więc wracamy do was po utworze, a teraz ciosy proste.

0: Wracamy po krótkiej przerwie na utwór Ciosy proste, właśnie z albumu piosenki z filmów, których nie było. Przed przerwą wspominałeś o tym, że inspirujesz się właśnie różnymi tworami kultury. Chciałabym się ciebie zapytać, jakimi filmami się inspirowałeś i czy znajdziemy właśnie, jak na przykład w Ciosach prostych, odwołanie do Indiana Jones, czy znajdziemy też więcej odwołań do filmów?
1: No, bardzo chętnie czerpię z takiej kinematografii i często nie są jakieś tam przełożenia jeden do jeden z fabuły. Ten Indiana Jones to jest taki naprawdę taka tylko tam przenośnia, a ja zawsze niechlubnie się chwalę, że tak naprawdę tego Indiana Jonesa nigdy do końca nie obejrzałem i też, że jakoś dlatego mi tak utkwił w pamięci ten film, że muszę go kiedyś pełni dokompletować, ale lubię generalnie czerpać z jakichś takich przede wszystkim jakichś dramatów, filmów, też trochę czasem jakichś abstrakcyjnych, właśnie z taką dawką abstrakcyjnego myślenia i lubię sobie gdzieś tam z tego trochę taki bardziej tak pod względem takim nastroju zaczerpnąć, niż niekoniecznie cały jakiś taki fabuły. Na przykład film Bosie Boi z Joaquinem Phoenixem wywarł na mnie strasznie duże jakieś takie duże emocji we mnie wywołał i jakieś takie nastroje rozbudził, które ułatwiły mi pisanie piosenek.
0: No właśnie, bo tytuł to jest piosenki z filmów, których nie było, więc no, odwołałeś się do takich filmów, które są, ale czy miałeś jakieś jakby wyobrażenia, tworząc te teksty, do jakich filmów one mogą pasować?
1: Raczej bardziej tytuł z tego pochodzi, że zawsze jak piszę teksty, to mam jakieś takie w głowie może zbyt pyszne wyobrażenie, ale jakiś taki w głowie mi się kształtuje taki pomysł, że to mógł być zaczątek do różnych filmów, których po prostu właśnie no nie było nigdy, bo gdzieś to jest tylko w mojej głowie. I stąd ten pomysł na tytuł całej płyty, no bo właśnie gdzieś zawsze jakaś taka filmowość w tym we mnie się od dziecka budziła i też pisząc te teksty zawsze gdzieś troszkę to lubię podkoloryzować albo po prostu połączyć pewne różne historie i buduje się wtedy we mnie w głowie jakaś taka fabuła filmowa, która mogłaby być może, gdyby ktoś dobrze to wyreżyserował filmem. No ja niestety taką osobą nie jestem, więc tylko mogę sobie to w głowie wyobrazić i czekać, aż ktoś to zrobi.
0: Możesz dać wskazówki na antenie przyszłemu reżyserowi.
1: Tak, jak najbardziej polecam się. Jeśli ktoś szukałby pomysłu na film, to jest takich 10 piosenek, które można sobie przesłuchać i można z nich czerpać, więc nie ma problemu.
0: Tak, tutaj polecam, to będzie dobry soundtrack do jakiegoś filmu. Reżyserowie przyszli, jeśli nas słuchacie, to zachęcamy do kontaktu z Michałem. Jeszcze wracając do wątku tych historii różnych, które właśnie wplatasz w swoje utwory, bardzo dużo masz tam, przynajmniej ja tak wyczułam, odwołań do dzieciństwa, takich jakby migawek, wspomnień, ale też no, z różnych okresów jakby. Czy dzieciństwo jakby w tym twoim procesie tworzenia jest jakoś dla ciebie szczególnie istotne?
1: Dzieciństwo no to jest, co nas buduje tak naprawdę i konstruuje i tacy jak jesteśmy, no to gdzieś często jest spowodowane tym, co przeżyliśmy w dzieciństwie i złego i dobrego. No i nie dać tego uniknąć i ja to szybko spostrzegłem i zacząłem to włączać gdzieś piosenki, no bo to jest element całego życia i potem całego też jakichś takich dorosłych relacji, więc no nie potrafię się odciąć od tego i to zjawisko chętnie wykorzystuję w piosenkach i tekstach.
0: No i mam nadzieję, że tych tekstów też będzie jeszcze więcej. Z tego co wiem, to jesteś dość płodnym artystą, więc czy szykuje się może, ja wiem, że musisz odpocząć oczywiście po tym tutaj dużym wydaniu, ale może w przyszłości tutaj chyba na pewno jeszcze czymś nas zaskoczysz? Czy są jakieś takie realne plany i czy jeszcze nie?
1: Teraz właśnie tak jak powiedziałaś, muszę odpocząć i trochę, oczywiście mam tam całą szufladę tych tekstów i piosenek, aczkolwiek nie jestem pewien jeszcze, czy akurat z nich skorzystam, chociaż są tam niektóre dobre rzeczy. Są też takie rzeczy, które się na przykład pojawiają na koncertach, a nie mamy tego nigdzie nagrane i wydane, więc też pewnie kiedyś to ujrzy światło dzienne w produkcji wydań jakichś singlowych, albumowych, czy też innych wszelakich, ale no też ja po prostu potrzebuję trochę sobie teraz po prostu jak na najnormalniej w świecie pożyć i pozbierać tych inspiracji, po prostu poobserwować świat, popatrzeć. Musi coś wydarzyć w moim życiu albo w życiu osób gdzieś, które spotkam na swojej drodze, żeby móc to zapisać, bo lubię mieć o czym pisać. Ja po prostu potrzebuję trochę czasu, żeby nazbierać tych pomysłów.
0: Bardzo to rozumiemy i jeśli chcecie się zapoznać jakby z tą twórczością na żywo, to jeszcze zostało z twojej trasy koncertowej, zostały takie miasta jak Łódź i Katowice. No, kawałek drogi od Poznania, ale jeśli bardzo chcecie, słuchacze drodzy, to myślę, że warto wybrać się do tych miast właśnie i posłuchać Michała na żywo, bo faktycznie te utwory no, na żywo brzmią na pewno zdecydowanie lepiej. No i właśnie też myślę, że mogę zachęcić do kupienia płyty Michała, która jest z Michałkiem i z długopisem z Kością, prawda? Nie wiem, czy to nadal jest, czy to było tylko w jakimś preorderze.
1: To była taka preorderowa wersja. No, poszło to jak bułeczki z masłem, więc no już teraz zostają w sklepie do zakupienia takie no, klasyczne płyty, które są oczywiście równie dobre. A takie coś, no to no będę się znać jeszcze, bo to faktycznie strasznie się ludziom podobało i byłem aż zaskoczony reakcją ludzi na tą taką preorderową wersję, no ale niestety poszły przepięknie te płyty, no i może znowu to jakiś ten pomysł trzeba będzie znowić, jeśli będą takie głosy, że lud się tego domaga.
0: No myślę, że to jest świetna gra słów i osobiście jak zobaczyłam to gdzieś tam na twoim Instagramie, to byłam w szoku i no, miałam moment zawahania, czy może mojego portfelu biednego studenta jednak nie naruszyć i nie zakupić takiej preorderowej wersji. Niestety biedny portfel no, nie pozwoliło mi na to, ale... Kto wie, może przy następnym wydawnictwie właśnie załapię się na Michałka i długopis. Ja na pewno jestem za, żeby wprowadzić jeszcze raz taki preorder.
1: No, trzeba na pewno, to jest taki dowód na to, że te preordery warto łapać, bo no, chciałem, żeby właśnie też były takie wyjątkowe, żeby to był jakiś taki ukłon dla tych, którzy się decydują kupić coś trochę w ciemno, no bo jeszcze nie było tego nigdzie ani w sieci, ani w postaci fizycznej, więc no i myślę, że wynagrodziło to ryzyko, więc jak najbardziej, ale może faktycznie w przyszłości jeszcze znowię produkcję tych takich wersji luksusowych mojej płyty.
0: Także cieszcie się, posiadacze tych preorderów, jesteście w nielicznym gronie, a ja ci, Michale, dziękuję bardzo za tą miłą rozmowę, a słuchaczów zachęcam do zapoznania się właśnie z albumem piosenki z filmów, których nie było, jeśli jeszcze nie zdążyliście sobie samodzielnie tego wyszukać i włączyć. Ja się żegnam z tobą, Michale, a następnym utworem też będzie utwór od Michała, tym razem Anioła, Slowdown.

Wysłuchaliśmy właśnie utworu Slowdown od Michała Anioła i jest to utwór, który pochodzi z albumu o dość enigmatycznej nazwie dla wszystkich niekierowców, czyli tytule 1, 2, 3, 4, 5R. Ja jako osoba, która nie ma prawa jazdy, musiałam się zastanowić chwilę, co ten tytuł może oznaczać, ale zostałam oświecona po wysłuchaniu jednego wywiadu właśnie, że oznaczają to po prostu biegi, skrzynie biegów. Muszę się douczyć jeszcze na to prawo jazdy. No i właśnie, właściwie po 3 latach Michał Anioł powraca ze swoim długo grającym wydawnictwem. No i tam myślę, że tak głównie można posłuchać motyw właśnie takiego brania rozpędu i wracania, wrzucania też hamulca i brania trochę oddechu, bo właśnie tak samo jak ten utwór się nazywa Slowdown, całe to wydawnictwo głównie polega trochę na tym, żeby po prostu przestanąć w pośród tego biegu życia i wziąć oddech i cieszyć się tą chwilą, myśleć nad nią, kontemplować, bo po prostu rzeczywistość jest zbyt szybka i robi się zbyt szybka cały czas niestety. Co ciekawe też, jak grany ten materiał na żywo, ma taki motyw też mechaniczny, bo właśnie zespół na przykład jest w strojach mechaników i występuje w strojach mechaników. Także tutaj zachęcam do śledzenia trasy przyszłej może i występów Michała Anioła, bo myślę, że mogą to być dość ciekawe rzeczy, w szczególności, że Michał dopiero jakby zaczyna grać na żywo, bo wcześniej jakby nie miał takiego zwyczaju, także gdzieś tam są jego takie pierwsze próby, więc polecam śledzić i zobaczyć, myślę, że jego progres, bo wierzę w niego i trzymam kciuki, że polepszy swój skill. A teraz słuchajcie, mam dla was utwór od Tchorskiego, czyli Kogoś Kto.

Wysłuchaliśmy właśnie utworu od Tchorskiego, czyli Kogoś Kto. Jest to taki właśnie marzycielski, rockowy utwór o poczuciu osamotnienia i tęsknocie za bliskością. Myślę, że mogliście też to właśnie usłyszeć. Temat jest dosyć istotny właśnie w tym świecie, bo nawet będąc obok, często jakby przebywamy no osobno, po prostu wpatrzeni w ekrany telefonów. Powiedzmy, że to jest podobny motyw, który pojawiał się też w poprzednim utworze od Michała Anioła. Wszystko pędzimy, żyjemy cały czas w ekranach i niestety trochę mniej patrzymy na nasze relacje i budowanie naszych relacji. No i ten motyw się przewija w wielu utworach. Niestety. Bo to trochę smutne. Wracając do piosenki. Piosenka łączy w sobie nostalgię do takiej właśnie muzyki rockowej lat 80. i 90. z nowoczesnym brzmieniem. Też możecie usłyszeć tam takie właśnie rozmyte gitary w zwrotkach. To myślę, że tak może wprowadzać w taką sferę marzeń. Więc jeśli chcecie pozostać właśnie w takiej sferze marzeń, to właśnie możecie po audycji odtworzyć sobie ten utwór. Również utwór debiutancki Tchorskiego, czyli Tu i Teraz. Również polecam. A teraz coś na nieco może pozytywnym, może bardziej nieco tonie, żeby pozytywnie

Artystka z Pomorza właśnie wyśpiewała dla nas kawałek Coś Jeszcze. Przypomnę, Julita Ziela-Zielińska, która wydała epkę Smutek w stadzie. Okładka jest pomarańczowa, a sama muzyka brzmi, jakbyś troszeczkę tak patrzył przez różowe okulary albo wsłuchiwał się przez nie, o ile można tak powiedzieć. Natomiast ja niestety z wami się muszę żegnać. Za mikrofonem Joanna Pawłowska, a realizował mnie Arek Cierniak. Na koniec zostawiłam wam perełkę, która totalnie zmieni nastrój tej audycji. Jest to Sofia Izella, która, powiedzmy, że zakończymy właśnie z taką nutką niepokoju. Wsłuchajcie się koniecznie w taki jej feministyczny, poetycki dark pop. Pisze polityczne teksty, ma 21 lat i tylko tyle mogę powiedzieć, bo już muszę kończyć, ale koniecznie zapoznajcie się z jej twórczością, bo wydaje mi się naprawdę bardzo, bardzo interesująca i wartościowa. Słuchajcie, abowdynek.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja. Japonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
3: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Kemot, B2B, Łęcki.
5: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
4: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
5: Wtorek, godzina 20.
4: Oczywiście, Radio Afera.
6: Wtorek, godzina 20. Oczywiście, Radio Afera, audycja Kemot, B2B, Łęcki. Witam cię, Tomku.
5: Witam cię serdecznie, Michale. Piękny mamy dzisiaj dzień. Świetna pogoda, miało już być brzydko, a jest dalej ładnie. I generalnie zawsze będzie ładnie, jak będzie realizował nas Arek Cierniak. Bardzo serdecznie mu dziękujemy.
6: Nienaganna fryzura.
5: Za to, że jest.
6: Nienaganna fryzura. Tam chyba tam coś przez majóweczkę, nie. Jakiś stylista nie wjechał?
5: Sezon grillowy, także stylóweczki w pełni i tak naprawdę o tych stylóweczkach, nienagannych fryzurach i o pięknym spędzaniu wolnego czasu dzisiaj będzie ta audycja.
6: Tak, już dostaję informację, że niektórzy słuchacze słuchają nas w wannie, leżąc w wannie, także pozdrawiamy tutaj Piotka Sikorę.
5: No proszę.
6: Proszę sobie nie wyobrażać za dużo, bo...
5: Właśnie zastanawiam się, czemu się tym podzieliłeś z nami, ale szanuję. No to co, Michał, przygotowałeś jakąś pierwszy utwór, od gościa dostaliśmy,
6: bo spędziliśmy ostatnio trochę czasu i miał taką selekcję, ale taką selekcję, że uznałem, że nie będę zaśmiecał żadnym swoim.
5: No właśnie, widziałem, że byliście razem na wyjeździe w Berlinie na poznańskich DJ-ach. No, powiem ci, duży szacun. Myślałem, że tylko za Taste the Music ludzie jeżdżą po świecie, ale widzę, że za Elwirą również.
6: Kurczę, jaki secik zagrał, naprawdę, w Club de Visionaire, bardzo fajna miejscówka w Berlinie, chyba miejscówka, w której najczęściej byłem w Berlinie. Sztosiek i Elwira, naprawdę taki set zagrał, że myślę, że nie jeden Berlińczyk by mógł go zazdrocić. Zgadzasz się, Patryk, bo to może być moment na przedstawienie naszego gościa?
7: Witam serdecznie wszystkich. Myślę, że to był najlepszy set, który słyszałem w tym roku, na pewno. Nie chodzi o anturaż pogodowy i miejscówki, ale powiedziałbym, że top.
5: To wprowadzę taką kość niezgody na poznańską scenę, jako że jesteśmy świeżo po sympozjum. Elwira czy Filas?
7: Większość czasu słyszeliśmy Łukasza.
6: Elwirę?
7: Tak. Nie chciałbym ich oceniać.
6: No jak, musisz. No, to nie możemy zaczynać, audycji bez kontrowersji.
5: Jak pesz pomidor na pierwsze pytanie, to potem już nie możesz audycja jeszcze
6: po 57 tutaj zapraszaliśmy.
7: Elwira.
5: Także pozdrawiamy chłopaków serdecznie, szczególnie Filaza. Mam nadzieję, że nie jest mu przykro. I słuchamy czego?
7: Pierwszy?
6: Taki? Pierwszy numer.
7: Nie?

0: Audycja Kemot B2B Łęcki, naszym gościem, no właśnie w sumie Patryk, znany jako Bakcyl w Poznaniu. Tak?
1: Patryk, jak masz nazwisko? Ja szedłem na audycję i stwierdziłem, że nie wiem.
0: Norkiewicz bym strzelał.
2: Wszyscy kiedyś mi się dopytali, wszyscy tak, Norkiewicz, wszyscy wpisywali Bakcyl gdziekolwiek.
1: Także naszym gościem jest Patryk Norkiewicz, znany jako Bakcyl. Witamy cię bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie.
0: Ex-DJ, w tym momencie stylista, fryzjer.
2: W większości się zajmuję włosami, no.
0: Włosami. Kolekcjoner, jak tutaj właśnie poza anteną rozmawialiśmy, koszulek piłkarskich. Dzisiaj z racji meczu Ligi Mistrzów, rozumiem, przyszedłeś w koszulce oldschoolowej Arsenalu.
2: Dzisiaj wszyscy jesteśmy w Londynie.
0: Dlaczego?
2: Bo kibicujemy w Barcelonie. Proste.
0: Dokładnie. Jeżeli chodzi o twój zawód, fryzjerstwo, to może to nie do końca jest związane bezpośrednio z muzyką, ale tak sobie analizuję zarówno kwestie DJ-ów w Poznaniu, jak i parkiety, to mam wrażenie, że fryzjerzy są dość częstymi uczestnikami życia klubowego.
2: No zdecydowanie tak. No, myślę, że nie dość, że DJ-e, producenci musicie się dziś obcinać, więc siłą rzeczy. Ale no, ja zawsze w salonie słuchałem muzyki elektronicznej, no i to dla mnie dość istotny aspekt tego anturażu w salonie.
0: Ale no,
1: a myślisz, że to też jest ta opcja, że niekoniecznie musisz wstać na rano do roboty?
2: Nie. Stoję o 8 i bożę córkę do szkoły i potem jadę do pracy, więc... Więc nie ten temat.
0: Ale jest jakieś takie połączenie właśnie, że gdzieś te światy się przyciągają, oprócz tego, że czegoś trzeba słuchać w robocie? Czy to jest przypadek?
2: Nie, myślę, że ciekawi ludzie po prostu. Myślę, że ciekawi ludzie szukają ciekawej muzyki, no i jakby szerokie horyzonty tych ludzi, nie? Przede wszystkim.
1: Czyli skromnie przedstawiłeś się słuchaczom jako ciekawy człowiek.
2: Tak, no jestem tutaj u was, nie? Sam zastanawiam się, dlaczego powiedzieliście, że chcecie ciekawie porozmawiać, więc myślę, że się zgadza, nie?
1: Nie, ja mówiłem ci, że jesteś rozgadany i nie będę musiał się przygotowywać.
2: I szybko zleci, to w sumie racja. Tak.
1: Ja tu prostuję to, żeby była jasność. Jak się później ktoś po audycji będzie zastanawiał, niby gdzie to było ciekawe, żeby było na Łęcola, a nie na mnie.
0: U mnie w domu... Ty wymyśliłeś, żeby Bakcyla zaprosić. Mi by było głupio po tym, jak spędziłem z nim dzień w Berlinie, że
1: no
0: to
1: dobra,
0: taki
1: dobra, ale
2: u mnie w domu jest zasada już, że jak Łęcki dzwoni, to nie odbieramy, bo zawsze wychodzę z domu.
0: Ja się boję, że doprowadzę do rozwodu tam.
2: Wiesz,
0: co Patryk powiedział, jak właśnie upowiedziałem, że się boję, że doprowadzę do rozwodu? Gdzie ona po 15 latach pójdzie?
2: Nie, zasada jest taka, że...
1: Tak,
2: pozdrawiamy. Może całą jeszcze rodzinę. Maria też słucha, choć pewnie poszłaś spać, ale zasada jest taka, że dwa miesiące temu zadzwonił, więc polecieliśmy na mecz do Bergamo. W sumie do Mediolanu, bo w Bergamo odwołali mecz, więc...
0: Do derby Mediolanu nam się trafiły.
1: Tak. No właśnie, musiałem przez to jeden dzień jeździć na nartach sam, ale poradziłem sobie, nie wywaliłem się.
0: Cofamy się w czasie, wrócimy jeszcze do tych połączeń fryzjersko-DJ-skich, ale ty również byłeś DJ-em, prawda?
2: Coś się zdarzyło.
1: Kiedy to było?
0: No właśnie,
2: dawno temu.
1: Kiedy?
2: Nie wiem, no nie pamiętam.
1: Hit me? Ile lat temu? Ostatni gig, w którym roku zagrałeś?
2: 2017 może?
1: Jaki to był klub?
2: Pewnie Lab.
1: I czemu przestałeś?
2: No bo... Córka się urodziła, życie się zmieniło, nie było też czasu. Dużo rzeczy się pozmieniało, tak na dobrą sprawę, nie?
1: A myślisz o tym, żeby wrócić?
2: Nie wiem, czy znajdę na to czas, bo dużo rzeczy lubię robić i w sumie...
1: Ja bym cię wziął na warm-up do rewirów. W piątek najlepiej bym sobie na mecz poszedł.
2: Czyli znowu zasada jest taka, że coś ci się ułożyło tą. No.
1: Słuchaj, jak już ci daję szansę, to idźmy w to.
2: Nie.
1: Publicznie cię zapraszam tutaj.
0: Ale wiesz, że on się złamie. Tam już zaczyna być taka presja, że on zagra kistę. Nie w piątek, ale zagra.
1: Ze mną i z Wojtasem, z Blondasem, swoim stałym klientem.
2: Zdecydowanie tak. No to jest człowiek, który, wiesz, znamy się kupę lat i no, też autorytet muzyczny, no świetny człowiek i świetny gust.
1: W piątek na pół godziny cię wpuszczamy.
2: Nie róbmy presji, Tomek.
1: Bo więcej nie, bo Kowal powie, że za muła i nie będzie mnie.
2: No i tak powie, i tak powie, i tak powie.
1: Dawaj, pół godziny. Nie. Zareklamuj się publicznie.
0: A myślisz, że po co cię tu zaprosiliśmy na audycję? No tyle osób powiedział, że mamy cię zaprosić po to, żebyś w końcu zagrał jakiś to set.
2: Kiedy indziej, ale dopniemy to, dobrze?
1: Ale dopniemy to i jeszcze w tej audycji, tak?
2: Znowu to robisz, no... Puśćmy numer.
0: Puśćmy numer.
2: Puśćmy numer.

0: Audycja Kemot B2B Łęcki, naszym gościem Bakcyl. Co ciekawego byś powiedział, Patryk, o tym numerze, który puściłeś?
1: Co ciekawego? Mhm. No, powiedz, podróż do Berlina dwa dni temu, tak?
0: No. Ale bo tutaj cały czas trwa namawianie Bakcyla na to, żeby wrócił do kariery DJ-skiej. Zgodnie stwierdziliśmy, że można by było sobie polecieć przy tym numerze. A...
1: No zgodnie to powiedzieliście, też bym poleciał przy nim.
2: Ja go widzę tak między tą 22 a 23 w rewirach.
1: Wizjoner Kemot.
0: No, rewiry git od 22 do 23, slow to przez całą noc. Mm-hmm. Nurt to nawet byś mógł we wtorek taki set zagrać i by byli wszyscy zadowoleni.
1: I w domu nie bywam.
2: Moim zdaniem najbardziej byś mógł zagrać we wtorek, jak pada.
1: Nie, on się odbija w tym roku, przecież słyszałeś, nie?
2: Po zeszłym.
1: Tak.
0: Jesteś, rozmawiasz z wieloma osobami. W momentach, kiedy przychodzą do ciebie na fotel, to musisz coś tam się zająć czymś. Kiedyś to było, a teraz to nie ma? W klubach w Poznaniu i na festiwalach? Jesteś malkontentem, jeżeli o to chodzi.
2: No właśnie, bo ty grasz, puściłeś nam na razie piosenki dwie sprzed 63 lat. Coś współczesnego cię interesuje w muzyce?
1: Tak, wiem. Dinozaury jestem. Rozmawialiśmy już na ten temat. No ja dużo słucham tam tematów rumuńskich, że tak powiem. Ale czy mnie coś interesuje? Słucham wiele rzeczy. Prócz szybkiego techno, które jest teraz na topie, bo to nie jest w ogóle mój świat.
0: Ale czym się różni ten lab 10-15 lat temu od obecnego chodzenia na imprezy w Poznaniu? Co było wtedy takiego? Bo wiem, że masz takie zdanie, że teraz nie jest za dobrze, a wtedy było fajnie.
1: Wiesz co, no przede wszystkim ten temat, dlaczego pojechaliśmy do Berlina, bo poza tripem, no to wiadomo, kto grał. No i chłopaki jednak jak grają, to tworzą historię w secie. Zresztą spotkałem naszych wspólnych znajomych, Zuzę i Kubę Lopezową. No i generalnie pamiętam kiedyś historię ludzi, którzy wyjeżdżali do Berlina, grali jakieś sety. To jednak no, było ten początek, koniec. No i bez wazeliny, ale piękną historię opowiedziałeś niedawno, grając warm-upa we Wrocławiu przed naszą wyprawą. No to też był jeden z lepszych warm-upów, których ostatnimi czasy słyszałem, bo nikt nie chciał...
2: Ja cię zaprosiłem, a nie on.
1: Wiem.
2: Ale widać, że planujesz to wznowienie DJ-skiej.
0: Musisz mu przerywać w tak ważnym momencie tej audycji.
2: Nie, dobrze. Widać, że planuję wznowienie tej kariery DJ-skiej.
1: Rzadko kto słyszał tego seta, bo nagrywałem go swoim telefonem, no.
0: Jest nagrany.
1: Jest nagrany nawet, tak. Jest. Nawet ty go nie słyszałeś.
2: A nie jest już opublikowany?
0: Nie jest. Przed rejestropem. No fajna to była przygoda, no miło, że byłeś.
1: Była po prostu... Różnica dla mnie jest taka, że w każdym secie teraz jest dużo hitów. I nie ma tych emocji, które były kiedyś.
0: Okej.
1: To jest największa różnica. Myślę, że w Poznaniu, w kulturze klubowej dużo kiedyś doceniało się osoby, które grały warm-upy przed znanymi artystami, no i inaczej to było.
2: A myślisz, że to jest kwestia DJ czy publiki?
1: Nie, to jest złożony element. I publiki...
2: Ale ja wiem, że ty zawsze lubisz mieć jakąś teorię, sobie pogadać, to powiedz nam.
1: Nie, no wiemy dobrze, że wszystko
0: 5G.
1: Musi być... Nie, wszystko musi być szybciej, nie? I często ludzie nie dosłuchują. Myślę, że też w sumie nie ma dobrych mediów w Polsce, które edukują. Każdy, kto chce słuchać czegoś, szuka tego nurtu, ale z drugiej strony nie masz odnośników. Pamiętam kiedyś, jak mieszkałem z ludźmi, którzy tworzyli poznański klub Cute. No to często odbywały się imprezy, że plakat nie zdążył się pojawić na mieście, a ludzie o tym mówili. No i tam tworzyło się, że tak powiem, nie underground, tylko kultura. Ludzi, którzy przekazywali sobie informacje, kto gra.
2: Czyli publika.
1: Publika, przede wszystkim publika.
2: Czyli brakuje po prostu cierpliwości publica?
1: Może trochę tak.
2: Prostych środków szukają?
1: Myślę, że trochę tak. Wiesz, potrzebujesz bodźce co 30 sekund.
0: Specyfiki się zmieniły.
2: I powiedz mi teraz, Czyli będziesz umiał jako selektor się do tego dostosować?
1: Tomek, proszę cię. Możemy kręcić bekę, ale przestań.
2: No nie, no ciekawi mnie. Jak już widzę, że zasiałem w twojej głowie ale i teraz jak myślisz tak na chłodno, jak już to zasiałem tam, boisz się tego, że jak wrócisz, nie będziesz umiał się dostosować do tej nowej publiki ich oczekiwań?
1: W ogóle.
2: Czyli słyszymy się w piątek o 22.
1: Mam możliwość odbicia?
0: Ali Golizadek nie zagra, to co ty chcesz tam na tym lechu oglądać?
1: No myślałem, że pójdę z tobą na mecz. Wiem, że ty będziesz, więc myślałem, że pójdę, nie?
0: A już.
2: A on ma bilety? Masz bilet na niego?
3: Nie mam, oczywiście, że nie.
1: No, no może jakiś konik, słuchaj.
2: A. Nie, no gdzie? Przecież ty tak czysto grasz.
1: Piękny. Timing jest istotny.
2: To zagrajmy może kolejny numer.

0: Audycja Kemody B2B Łęcki, naszym gościem Bakcyl.
1: Świetny numer. Taki nawet na późniejszą godzinę.
0: No, dokładnie, ja bym tańczył.
2: Tańczyłbyś?
0: Ja bym tańczył. Ludzie piszą, żeby tańczyli.
2: No, to niech piszą.
1: Wiaragada.
2: Mogą zatańczyć, nie?
0: Ludzie zdjęcia wysyłają, jak tańczą.
2: No.
1: Nagrania z wanny.
2: No, to jest straszne, ci powiem szczerze.
0: A powiedz mi, bo rozmawialiśmy o czymś, co może pomagać w takich setach, które nie potrzebują jakiejś nie wiadomo jak dużej dawki szybkiej, dynamicznej.
1: Kuńskiej energii.
0: Dopaminy.
2: Kuńskiej energii.
0: To jest prawda, że jak kacendoksi byli w nurcie, to ty odłączyłeś kasę fiskalną, żeby sobie wapka podładować?
2: To jest prawda. To jest prawda. Jeden element jest taki, że to jest pomyłka, bo doszło do sytuacji, że to nie była ta impreza, gdyż wiem, kto ci to sprzedał. Odwoziłem tego pana lekko pijanego do domu. Byłem kierowcą, bo po pracy wracałem.
0: Okej. Czyli i co? I paragony nie wychodziły, ale ty byłeś zadowolony.
2: Nie, wszystko
1: było kontrola. Nie na zakupach po prostu dnia konkretnie.
2: Nie chciałem, żeby Michał zbyt dużo zarobił. Żeby kasy mu chodziły.
0: Bierzesz udział w topowych fryzjerskich szkoleniach? To znaczy bierzesz udział, prowadzisz je po prostu?
2: Prowadzę, plus staram się wyjeżdżać za granicę, tak.
0: W sensie
2: szukać inspiracji, szkolić się cały czas dopaminowo na zasadzie, żeby próbować czegoś, żeby sprawdzać samego siebie.
0: I są takie eventy Davinesa, tak?
2: Są.
0: Gdzie łączą się z muzyką elektroniczną, bo tak. Rok temu to było w Tamie.
2: I w tym roku też.
0: I rok temu Gary Holdman stworzył specjalnie muzykę pod to?
2: Dokładnie tak. Cała muzyka była stworzona przez Szymona. Oprócz tego, że to było w Tamie, rok wcześniej w Warszawie obchodziliśmy 15-lecie Davinesa, na którym też był pokaz i też była muzyka Garego. W tym roku stwierdziliśmy, że również będzie to Tama, ale zmienimy trochę gusta muzyczne.
0: No i jak to wygląda? Tego, że co, można przyjść, się obciąć i posłuchać muzyki?
2: Nie, to nie jest sztampowy pokaz. To bardziej chodzi o pokazanie emocji. Dużo rzeczy się dzieje. Nie do końca chodzi o techniczną stronę tego pokazu. Bardziej pokazanie emocji. To ma przekazać pewną historię.
0: Ale spróbuj opowiedzieć. Ale to każdy może z ulicy wejść, czy jak to wygląda?
2: Nie. To generalnie wejściówki rozchodzą się w tematyce klientów, którzy współpracują z tą marką. Mhm.
1: Ale widziałem, że evencik stoi normalnie w klubie.
2: To będzie after.
1: A, na after można przejść.
2: Dokładnie tak.
1: Okej.
2: Okay. Dokładnie tak.
1: A to powiedz mi, Frizier Rave to jest przyszłość?
2: Nie.
1: Zamiast na kawkę i potańczyć, to do fryzjera potańczyć? Nie zrobiłbyś u siebie w salonie fryzjer Rave'a?
2: Ja mam 31 metrów, to za mało, nie?
1: Jezu, już myślałem, że będziesz chciał ludzi oszukiwać, że masz 31 lat.
2: Nie sądzę. Nie, wiesz co, mimo wszystko ja obserwuję taki element, że jednak przychodząc do mnie po usługę ludzie chcą się trochę zatrzymać, nie? Nie chcą gonić.
1: No ale właśnie nie czujesz, że to by trochę było takie bardzo zbliżone do takiego posiedzenia w klubie odpoczynkowo na kanapie i pogadania z ziomkiem, jak tam ludzie tańczą?
2: Nie widzę tego. Może tego nie przeżyłem, ale...
1: No jak? Przecież ja zawsze jak na chwilę chociaż siądę, to przychodzisz do mnie i marudzisz, że jest lipa.
2: Nie, zdecydowanie nie.
1: Wypomnę ci to.
2: Dobrze. Nie wiem, Tomek, zaskoczyłeś.
0: Ja kiedyś trafiłem do salonu fryzjerskiego o 3:00 w nocy z piątku na sobotę i wyszedłem z blond włosami.
2: Wiem, i byłeś zadowolony.
0: I byłem zadowolony.
2: No, ale ciebie prosto zadowolić. Taka prawda, Michał.
0: W tym roku na tym waszym evencie Polish Cutouts, tak?
2: Tak.
0: Tutaj jest jakiś przypadek? Nie ma przypadku?
2: Wiesz co, prywatnie znam się wiele lat z Maćkiem. Jestem mega fanem tego projektu.
1: Przypis Maćkiem Zambonem, właścicielem wytwórni.
2: Tak, dokładnie tak. I co? No, generalnie w zeszłym roku nie było jakoś super mocno na afterze, ale stwierdziliśmy, że poszukamy czegoś innego. No to, co oni robią w tej chwili, te edity, no to jest super, super temat. Ilość sprzedawanych płyt, mega kibicuję temu projektowi. No i w momencie, w którym doszło do pomysłu zmiany muzycznej i zaproponowałem ten temat, no to wszyscy się zgodzili. Każde strony.
0: Czyli nie tylko byłbyś dobrym DJ-em, ale i...
1: Bookerem. Kuratorem.
2: Nie, no kurczę. Nie,
0: na tyle czas, dobra, na to już ci nie namawiam. Zagraj tego seta najpierw.
2: Byliśmy na urodzinach 15 w zeszłym roku. Świetna impreza. No i z drugiej strony? Nie, tego pana nie było.
1: Nie. Zacząłem na niego patrzeć i się zastanawiać z tymi 15 rodzinami, ale to jest inna historia, to poza anteną.
2: Okej. No i co? No, fajny pomysł. Myślę, że Tama, ten rodzaj muzyki.
1: Liczycie, że zachęcicie ludzi też spoza bańki kliencko-ekipowej waszej po prostu i że przyjdą na after?
2: No... Kurczę, to jest taka marka, że...
1: Kiedy ta impreza? Zaproponujmy trochę.
2: 30
1: maja w klubie Slow.
2: Nie, w Tamie
1: na górze.
2: W Tamie do górze. Będzie Zambon, będzie...
1: Slow.
2: Nie, mój drogi. Zambon, Beastie i Julia Rover, której też jestem wielkim fanem.
0: O, ale to co? Na warm-upie? Bakcyl?
2: Proszę.
1: Nie róbmy presji. Najpierw te rewiry.
0: Kolejny numer poprosimy.

0: Nadal audycja Kemot B2B Łęcki, naszym gościem Bakcyl. Patryk, ta audycja często oprócz tego, że bawi, to też uczy. Mhm. I jestem tutaj akurat wczoraj na kanwie no, z dość smutnego wydarzenia, czyli kontuzji Aliego Golizadeha chyba. Też mówię, że troszkę cię to poruszyło, prawda?
1: No, zdecydowanie.
0: Myślę, że takie...
2: Jak oceniasz jego fryzurę? Ja zawsze ci wiem pytania, dobra. Zadaj Michał pytanie, które chcesz potem, ja zapytam o fryzurę.
0: Ale Aliego czy moją?
2: Aliego.
0: Chyba takie jedno ze smutniejszych wydarzeń od czasu odejścia Macieja Skorzy, ale nie o tym, bo przed audycją, jak rozmawialiśmy, to mówiłeś, ty, ciekawe, która to jest noga, czy tam, czy dobra, i tak, czy dobrze mu dobrą nogę mu zoperują. Co zrobić, żeby jak jest operacja, to żeby zoperowali dobrą stronę? Bo wiem, że masz tutaj doświadczenie.
2: Ja poważne działa tutaj. Nie. Wytoczą. O tej fryzurze walisz, czy o czym?
1: Tomek, poproszę cię. Tomek, nie psuj tego, to jest ważny element tego programu.
0: Widzę, że... Poszedłeś na operację, tak?
2: No, no to ja ją obcięli, no. Powiedzmy to na forum.
1: To panowie, ja lubię te kuluary, nie? Naprawdę. To jest temat podobny do rozgrywek w samochodzie, które się wydarzyły.
2: Słuchaj, albo grasz o 22
1: albo opowiadasz, ja nie mam problemu z tym. To był Żylak, nie? To nie była ta strona, dowiedział mi się później. Tak. Wszystko w tym temacie. No słuchajcie, ja nie mam problemu o tym mówić, nie?
2: Tak.
1: Czyli jeżeli idziecie na Szylach Yonder, to zaznaczcie, którą stronę mają robić, bo na wypisie nie popełniałem błędów. Po prostu nie tą stronę zrobili. No i temat.
0: O. No, dzięki. O.
1: To ja wam mogę pomóc, słuchajcie. Ja wam mogę pomóc.
2: To jak oceniasz fryzurę, a nie Golizadeha?
1: Nie oceniam fryzury innych.
2: No, świetny temat.
1: Michała? No Michał jest ładny zawsze, nie?
0: Świeżynka, kurde, dzisiaj byłem u Kubusia.
1: Ale ja też byłem w robocie dzisiaj.
0: A który z piłkarzy? To jest taki topuwa, jeżeli chodzi o album muzyków? O, może bardziej tutaj?
1: Nie wiem, jakby naprawdę.
2: Który z bliżej jest najlepiej obcięty? No.
1: Książę
2: Will.
1: Książę Will.
2: Pozdrawiamy go serdecznie.
1: Tak, pozdrawiamy serdecznie tego zawodnika. Legendarny człowiek w tym mieście.
2: A oprócz niego, z ludzi, których nie strzyżesz?
1: Nie wiem, kurczę, co to...
2: Nie mów, że nie zwracasz uwagi.
1: No nie zwracam.
0: Naprawdę?
1: No ale mam patrzeć, kto jaką ma fryzurę, czy jaką robi selekcję.
2: Nie, no ale tak po ludzku po prostu.
1: Nie zastanawiam się nad tym. Mhm. Nie, dobre pytanie, naprawdę.
0: Naprawdę nie masz tak, że patrzysz, jak ktoś kto wygląda i o, tu trochę bym to inaczej zrobił, tam to bym tam troszkę niżej, a tutaj tego bym do Turcji wysłał, albo coś.
2: Gra gówno, ale przynajmniej równo uczesany.
0: To o tobie.
1: Nie.
2: To ja wiem, że o tak o mnie myśli, co?
1: Nie, no nie zastanawiałem się nad tym, ale może wiecie, dobry bifor zawsze wchodzi i nie zwracam na to uwagę, nie?
0: Kasy fiskalne odłączone.
2: No, nie. No dobra, to co?
0: Polecajki.
2: Tak, zostały nam ostatnie 2 minuty, czas na polecajki i przede wszystkim co? Zagrasz w ten piątek? Chociaż pół godziny. Nie, no już nie mówię, że godziny.
1: No ale w ten nie. No,
2: kiedy?
1: No kiedy? No kiedyś będzie okazja. No.
0: Słuchaj, musimy jakieś ramy, nie wyjdziemy stąd, a audycja się zaraz skończy. No, jakieś ramy czasowe.
2: To inaczej. Kolejna moja data w rewirach, zagrasz warm-up?
1: Ale ja nie wiem, kiedy ty grasz.
2: No, ja też nie wiem jeszcze.
1: Co tydzień ma bułki.
2: Ja też nie wiem.
0: Jak Kowal się dowie, że ty masz grać warm-up, to nigdy.
2: Nie, Kowal jest sprytny. On wie, że czasem nieważne, co grają, ważne, ile znajomych przyjdzie.
1: Liczy się fanbase.
2: No, dokładnie.
1: Nie wiem. A kiedy?
2: Wstępnie mam 18 lipca, gadałem z Kowalem, może żeby się udało. Będziesz w Poznaniu?
1: W lipcu chyba tak. To chyba, że Łęcą zadzwoni, że wyjeżdżamy.
0: No, po maratonu w Szczecinie wtedy.
1: Mogę być w Szczecinie.
2: Wolisz być na półmaratonie w Szczecinie i zagrać na imprezie?
1: To nie jest tak, że wolę, nie? No. Tylko czasami jest impuls. Wiesz, strategicznie, moment. Tak było wczoraj.
0: Co było wczoraj?
1: No, zadzwoniłeś jak oporządzałem tuję na ogrodzie. Zadałeś mi pytanie, powiem, dobra, no. Dlaczego chcesz? On powiedział, to był wybór Tomka, więc...
2: Dobra, to no. Inaczej. Czy zadeklarujesz się słuchaczom, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy usłyszymy cię w jakimś poznańskim klubie?
1: Prędzej.
0: Mocne, wystarczające. Wystarczające,
2: prawda?
0: Czyli tak, z polecajek. Polecamy w ciągu najbliższych 3 miesięcy śledzić codziennie social media Bakcyla, żeby wiedzieć, kiedy zagra set. Kolejne polecajki. 30 maja, tak zapraszasz?
1: Tak, zapraszam serdecznie. Będzie super impreza. Jeżeli chcecie usłyszeć produkcję The Very Polish Cutout, to zapraszam serdecznie.
0: 30 maja Tama.
1: Tama.
0: Kemot.
2: Zapraszasz? Ja zapraszam w piątek do rewirów.
1: O.
2: Będziesz Bakcyl?
1: Nie.
2: Ale nie ma biletów na mecz. Chodź do rewirów. Z Blodasem gram twoim ulubionym.
1: No. Wiem. Bo w piątek przychodzi podciąć boczki. Zawsze musi być gotowy, no. Ja wiem, w sumie będę wiedział, kiedy jest booking, bo będzie Wojta zapisany, nie?
2: No, tak. Chociaż on tego 18 lipca nie chce grać, bo to będzie powrót prosto z Ibizy, od 17 ma urodziny i mówi, że się trochę cyka.
1: No, to już pytanie do Wojtka, czy da radę. Ale wiem, że da, nie? Nie w takich sytuacjach go widziałem.
0: Przygotowałeś do tej audycji 5 numerów. Wszystkie są wspaniałe, ale ostatni, słuchaj, wykreśliłem z listy i wrzuciłem coś, o czym zapomniałeś, o twoim sztandarowym, szlagierowym numerze.
1: Wiem, kto to powiedział.
0: Ame, Ray. Tak, podobno jak grałeś sety, to nie było seta, żebyś tego nie zagrał.
1: Nie, to jest legenda Jakuba. On lubi trochę, wiesz, przekręcić.
0: Zakochany teraz jest to, wiesz.
1: No, wiem. Znowu?
2: Teraz?
1: Znowu? A co, przepraszam, czy coś się wydarzyło, czy nie wiem o czymś, nie? Bo my byliśmy w trójkę chyba, nie? W Berlinie? Czy ktoś za mnie jeszcze jechał?
2: W trójkę to jest inna historia akurat.
1: O, też.
2: W tej tematyce.
1: No, to się nazywa underground. To
2: się nazywa. Michał, czy ty coś polecasz na ten weekend?
0: Jeżeli chodzi o trójkę?
2: Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Poznaniu.
1: W Poznaniu.
2: Albo nie, jak grasz poza Poznaniem, to też możesz.
0: Czy teraz w weekend nie gra Robak Room w...
2: Gra Robak
0: Slow.
2: Slow. W sobotę.
0: I to ja bym polecił, no.
2: Robaga w sobotę.
0: Tak, w sobotę zawsze w Slow.
1: Zawsze dobrze.
2: I tu gadaliśmy, że jeszcze after po biegu niedzielnym
0: polecamy. Weeks for Life. Myślę, że dość popularny bieg, lubiany przez ludzi i after potem jest w nurcie.
2: Mój ulubiony winiarz będzie grał, który też był Michał Przytuła. W naszej audycji.
0: On ma jakąś ksywę? Mikronoce jako zespół swój kolektyw? Możliwe.
2: Mikronoce to jest kolektyw.
1: To jest wielu ludzi.
0: To jest kolektyw wielu ludzi. On się nazywa Michał Przytuła.
2: On się nazywa Michał Przytuła.
0: Bardzo ładne hausy grają i dlatego zagrają.
2: To za Michał

0: Łęcki.
1: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
0: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
1: Wtorek, godzina 20.
0: Oczywiście, Radio Afera.
2: Autopromocja.
3: Emergency Loop. Emergency Loop.
4: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ Set Live. O pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
5: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
2: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
7: Smutnych piosenkach dzisiaj wyjątkowo za mikrofonem Zofia Kulesza, a za konsoletą realizatorską tradycyjnie Arkadiusz Ścierniak. Cieszę się, że gdy wpadam tutaj na tą audycję, to dzieje się to w takich sporych odstępach czasu i dzięki temu mogę puścić wam coś, co aktualnie leci na moich słuchawkach. Zawsze jak się zastanawiam nad playlistą, to właśnie tym się kieruję. Ostatnio ta majówka, która była, spędziłam ją głównie w lesie w sumie, w moim rodzinnym mieście i zawsze jak tam jestem w tych lasach, to przychodzi do mnie taki folkowy nastrój i właśnie takim folkowym nastrojem dzisiaj was też zarażę. Zaczniemy sobie od mistrzów troszkę, jeśli chodzi o ten gatunek. Tutaj łączą go wiadomo troszkę z rockiem, trochę kojarzą się też wielu osobom z taką bardziej psychodeliczną sceną. I tutaj w całym pełnym składzie, czyli Crosby, Stills, Nash & Young. Oto utwór 4 plus 20.

0: And I find myself just wishing that my life would simply cease.
1: Taki krótki i spokojny utwór na początek tej audycji. No, ale przechodzimy dalej i tutaj mam dla was, dalej zostajemy w sumie w tym klimacie tego albumu. Jest to Deja Vu z 1970 oczywiście. Ten utwór, który przed chwilą usłyszeliście, napisał Stephen Stills, który miał, no, właśnie nieco ponad te 20 lat, ale ta liczba 24, jeśli chodzi o wiek, często przewija się w ich utworach. Wydaje mi się, że w Carry On również się pojawia nawiązanie do tego wieku. No i jest to dla mnie ciekawe, bo mając te ponad 20 lat, mówi o swoich wspomnieniach i przeszłości trochę jakby był starcem i gdzieś mnie to też dotyka w środku. Też często mam takie przemyślenia, myśląc o jakichś ubiegłych latach, no i właśnie będąc w tym moim rodzinnym mieście, tym bardziej mnie to uderzyło, więc ten Crosby, Stills & Nash i album Deja Vu szczególnie właśnie jakoś krążą mi teraz po głowie. No i będąc w tym klimacie właśnie rodzinnych miejscowości, zostajemy w tym albumie, ale oto utwór Our House.

Dla mnie osobiście jest to jedna z takich absolutnie pocieszających piosenek, gdy coś się dzieje w moim życiu nie tak, puszczam ją sobie i właśnie tak marzę o takim jakimś małym wiejskim domku, o spokoju, o lesie dookoła. I nie wiem, czy wiecie, ale ta piosenka została napisana tylko w godzinę. Tak przynajmniej mówi Graham Nash, który spotykał się za czasów powstawania Deja Vu z Johnny Mitchell i właśnie ta piosenka powstała tak, że spędzali dzień w Los Angeles i poszli do jednego ze sklepów z antykami i zakupili tam bazę. Gdy wrócili do domu, Graham postanowił rozpalić ogień i powiedział Johnny, żeby pozbierała kwiaty do tej bazy, którą zakupiła. No i właśnie gdy ona zbierała kwiaty, on podobał no w godzinę jedynie napisał ten utwór i tak powstało Our House. No jest to zdecydowanie taki marzycielski, sielankowy utwór, który gdzieś zawsze, gdy go słucham, przynosi mnie do takich jakichś przyjemnych marzeń i po prostu koi moją duszę, można by powiedzieć. No i zostajemy sobie w tym klimacie dalej. Crosby, Stills, Nash & Young, oto utwór Helpless.

Uwielbiam te chórki w tym utworze na słowie Helpless. Sprawiają dla mnie wrażenie, jakby Neil Young właśnie był zapętlony w takim wspomnieniu, które gdzieś się powtarza. No i trochę o tych wspomnieniach jest ta piosenka, ponieważ wraca właśnie Neil Young w tym utworze do swojego dzieciństwa w Ontario. I no też cieszę się, że przez trzy utwory, które zaprezentowałam wam z płyty Deja Vu z 70 roku, udało mi się zaprezentować trochę prawie całość składu, ponieważ mieliśmy zarówno nasza Steelsa i Younga, jakby i ich spojrzenia, które zostały przedstawione w tej płycie. No, ale niestety przyszło nam się już z tym albumem rozstać i przechodzimy dalej do trochę bardziej psychodelicznego brzmienia, chociaż w tym utworze Fat Mattress no, dominują takie folkowe bardziej motywy. Oto She Came in the Morning.

0: Jest to zdecydowanie jeden z najbardziej porannych utworów, jakie znam. I to, w jaki sposób się rozwija ten utwór i nabudowuje to napięcie takie, kojarzy mi się z właśnie takim porannym słońcem, które zaczyna wręcz razić promieniami w oczy, aż rozpływa się w dzień. No i myślę, że cały ten album ma taką energię i jednocześnie bardzo kojarzy mi się z lasem. Między innymi właśnie przez następny utwór, który wam zaprezentuję. Chociaż ten las w tym utworze nie jest do końca taki normalny i właśnie taki sielankowy, folkowy. Jest w nim coś surrealistycznego, no ale o tym przekonacie się zaraz sami. Oto Magic Forest, również od Fat Mattress.
1: Pretty, go poke!

0: Zespół Fat Mattress i utwory, które słyszycie, powstały w 1969 roku na ich debiutanckiej płycie, która w ogóle powstała z inicjatywy Noela Redinga, który był basistą w The Jimi Hendrix Experience. Więc jak słyszeliście w tym utworze, z takiego folkowych akcentów skręcamy bardziej w blues rocka i zwłaszcza usłyszycie to w utworze, który zaraz wam puszczę. Oto All Night Drinker.
1: Yeah, but don't put it on now.

zdecydowanie wychodzimy już z lasu i z tych folkowych klimatów i trochę tak budowałam to napięcie, zaczynając od tych delikatniejszych utworów pod właśnie mocniejsze brzmienia, takie rockowe, trochę bardziej grubiące, bo przygotowywałam was na to, co zaraz będzie. No, zaczniemy sobie jeszcze delikatnie, ale teraz przechodzimy do zespołu 13th Floor Elevator, Elevators. No i tutaj mamy utwór z ich albumu Easter Everywhere z 1967 roku. Niektórzy mówią, że ten album w ogóle i w ogóle 13th Floor Elevators to są taka definicja właśnie psychodelii, która się kształtowała i tego psychodelicznego undergroundu. I szczerze mówiąc, mogłabym się z tym zgodzić, mimo że jest wiele innych świetnych zespołów, które również wpływały na tą scenę. No tutaj jednak 13th Floor Elevators jakoś mocno łapie mnie za serce w tym temacie i mam do nich dużą nostalgię, ponieważ też moją przygodę z psychodelią zaczynałam właśnie od tego zespołu. No, nie przedłużam. Posłuchajcie utworu She Lives in a Time of Her Own.

Jeśli tak jak ja zastanawiacie się, czym jest to bulgotanie w tle, to podpowiem wam, że jest to elektroniczny jack, tak zwany właśnie jack. Nie jestem dokładnie pewna, na czym to polegało, czy to był efekt gitarowy, czy to był jakiś wczesny synth. Nie mam pojęcia, aczkolwiek właśnie dodaję tutaj takiego mega surrealistycznego brzmienia. No i myślę, że świetnie łączy się z tym wcześniejszym utworem, tym magicznym lasem. No, ale teraz przejdziemy do czegoś troszkę bardziej bezpośredniego i emocjonalnego. Jest to utwór I Had to Tell You, również od 13 Floor Elevators.

No dobra, pewnie się zastanawiacie. Obiecałam wam to nabudowywanie tutaj energii w tej playliście. No już trochę przyspieszyliśmy, troszkę odeszliśmy od folku i tutaj nagle znowu spowolniliśmy. Jest to dlatego, że przygotowałam dla was akustyczną wersję następnej piosenki, którą wam zaprezentuję, ale wrócę jeszcze na chwilkę do I Had to Tell You, bo muszę ją pochwalić, tą piosenkę, za to, że ucieka trochę od takiego mistycyzmu i surrealizmu takiego psychodelicznego, który jest charakterystyczny dla całej tej płyty Easter Everywhere. No i myślę, że 13th Floor Elevator przyjemnie zrobili z niej taką króciutką przerwę dla słuchacza, żeby odetchnął na tym albumie. Bardzo to doceniam. Myślę, że jest to ciekawe przełamanie w całym tym albumie i oczywiście zachęcam was do wysłuchania całego, bo jest to, no, piękna opowieść psychodeliczna w pewnym sensie. No, ale my przechodzimy już do kolejnej opowieści, bo jest to jeden w ogóle z pierwszych koncepcyjnych albumów. Oczywiście pokażę wam tylko parę utworów, więc może tego konceptu nie złapiecie. Ale jest to She's a Lover w wersji akustycznej od Pretty Things z albumu SF Sorrow. 2, 3, 4.

album SF Sorrow. Jest również określany rockową operą, ale no troszkę bardziej mi tutaj pasuje określenie koncept album i właśnie pokazuje to historię życia bohatera, który jest właśnie trochę też narratorem tych piosenek. I ten utwór postanowiłam pokazać wam w wersji akustycznej, ponieważ uważam, że w niej jest jeszcze bardziej właśnie intymny i w jakiś sposób również bardziej emocjonalny. Przynajmniej do mnie bardziej przemawia właśnie w tej wersji. Ona jest na wersji deluxe tego albumu. No, ale odpoczęliśmy chwilę, więc wracamy do takiego mocniejszego brzmienia, bardziej energetycznego, i to również z tego albumu utwór Grass.

Mimo tego mocnego brzmienia, które mogłoby mnie przekonać do określenia rockowa opera, jest to spokojniejszy moment właśnie życia tego bohatera, który jest przedstawiany na płycie SF Sorrow. No, ale teraz przechodzimy do czegoś, co może brzmi lekko i delikatnie, ale jest trochę cięższe. Jest bardziej to refleksyjny utwór o lecie, które jest jak wspomnienie. Ale życzę wam, żeby wasze lato właśnie było najlepszym wspomnieniem, jakie tylko może być. Oto Summertime.

Nie wiem jak wy, ale ja się już rozmarzyłam trochę o tym lesie, gdy o tym lecie, gdy słucham tego utworu. Aż chciałabym się przenieść do właśnie takich trochę szalonych, wakacyjnych wspomnień. No, ale przenosimy się za to do SF Sorrow z 68 roku. No, dalej jesteśmy z The Pretty Things i teraz pozwoliłam sobie na takie połączenie dwóch utworów w jeden. Ale to dlatego, że na płycie przychodzą idealnie w siebie i stwierdziłam, że no nie ma innej opcji niż właśnie tak wam je zaprezentować. Oto The Good Mr. Square połączony z She Was Tall, She Was High.

Zaczęliśmy sobie ten mały fragment poświęcony The Pretty Things od She's a Lover, a zakończyliśmy go na She Was Tall, She Was High. Myślę, że jest to piękne zwieńczenie, troszkę streszczenie tego albumu, aczkolwiek oczywiście zachęcam do wysłuchania całości. No, ale my robimy sobie mały skok w przyszłość i przenosimy się do utworu, który powstał wiele lat później. Wydaje mi się, że to było w 2009 roku. W ogóle jest to zespół, który jest dla mnie bardzo milenialski, ale myślę, że wam się spodoba. No, takie współczesne zakończenie tej audycji, bo zbliżamy się już do końca. Oto Edward Sharpe and Magnetic Zeros, który możecie kojarzyć z utworu Home, ale tutaj przedstawiam wam ich inną płytę. Jest to Up From Below i utwór Two.

przykro mi, że ten zespół jest znany jako One Hit Wonder i właśnie na pewno kojarzycie go z utworu Home. Ja myślę, że warto spojrzeć na inne ich albumy. Myślę, że bronią się całkowicie. No i właśnie mimo, że jest to taki milenialski zespół pod tym kątem, że wybił się w tych latach i trochę wtedy bardziej funkcjonował, to myślę, że naprawdę warte są owczajenia ich inne piosenki niż Home oczywiście. Ja już się z wami żegnam. Oczywiście za mikrofonem była z wami Zofia Kulesza na zaproszenie redaktora Piechockiego, którego serdecznie pozdrawiamy. Za konsoletą realizatorską Arkadiusz Cierniak, a ja zostawiam was jeszcze na chwilę.

0: piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Piątek daleko.

0: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
2: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radio Afera.

Konbanwa, czyli dobry wieczór w Japonii w Radiu Afera. Sebastian Szymura, kłaniam się i przez najbliższą godzinę będę dla was grał muzykę z kraju kwitnącej wiśni. A dokładniej będzie to muzyka, którą współtworzyły osoby z kraju kwitnącej wiśni, bo jak pewnie część z was rozpoznała, jeżeli chociaż jedna osoba, to gratuluję, bo to nie jest taki oczywisty utwór, aczkolwiek myślę, że wokalista akurat dosyć oczywisty. To był Damo Suzuki z zespołem Can. A dlaczego on się znalazł w dzisiejszej Japonii? Otóż z podróży majówkowej do Niemiec przywiozłem pomysł, żeby trochę pograć muzyki właśnie gdzieś tam związanej zarówno z Niemcami, jak i z Japonią. Czy to zespoły, które na przykład rezydują w Berlinie, czy to artyści, którzy, japońscy artyści, którzy współpracowali z niemieckimi artystami, czy to tak jak w tym przypadku Japończyk, który był częścią niemieckiej grupy krautrockowej Can. Zaczęliśmy od Shikaku Maru Ten, jak to zwykle u Damo Suzukiego. Tekst abstrakcyjny, dosyć bezsensowny, powtarzana fraza Shikaku Maru Ten. I to mniej więcej tyle. A ten utwór znalazł się na chyba najlepiej sprzedającym się singlu grupy Can i w ogóle singiel grupy Can, który się świetnie sprzedaje. To były czasy. To był 1972 rok i utwór Spoon, który to sprzedał się w Niemczech w ponad 300 tysiącach egzemplarzy. A Can przecież było bardzo, bardzo, bardzo eksperymentalną grupą, także no, był to ogromny, ogromny sukces, pewnie też niespodziewany dla samej grupy. No a to między innymi dlatego, że utwór Spoon pojawił się w niemieckim filmie telewizyjnym, a raczej w serialu, takim thrilleru, thrillerze, przepraszam, Das Messer, w roku poprzedzającym wydanie tego singla. No dobrze, to cofniemy się jeszcze dalej do początków. Początków, kiedy to Damo Suzuki trafił do zespołu Can, to utwór Don't Turn the Lights On, Leave Me Alone.

to zespół Can i Don't Turn the Light On, Leave Me Alone, czyli pierwsze nagranie, na którym pojawił się Damo Suzuki. I to nagranie z 1970 roku rozpoczęło erę tego takiego w cudzysłowie właściwego Can, kiedy to muzycy tej grupy wydali swoje najważniejsze płyty, takie jak Tago Mago, którą to płytę kiedyś prezentowałem w Japonii. To były chyba za dwa utwory. Jeżeli dzisiaj się zmieści, to jeszcze jeden upchnę, aczkolwiek z tej płyty to można by było naprawdę dużo upychać i to by nie było żadne upychanie, nawet pomimo tego, że to album dwupłytowy. Natomiast Soundtracks to tak naprawdę była składanka różnych kompozycji nagranych dla filmów, w tym dla filmów jeszcze niewydanych. Tak jak film Jerzego Skolimowskiego z 1971 roku, na samym dnie. Zresztą bardzo, bardzo dobry film, polecam. On był wydany nawet w 1970, ale w Polsce czekał na wydanie nawet do 1972. To nie była w ogóle polska produkcja, tylko niemiecko-brytyjski film. Tam grała była dziewczyna Paula McCartneya, tak z ciekawostek, Jane Asher, i zagrała naprawdę popisowo, ale to nie jest audycja o filmach, przynajmniej nie w całości, bo czasem można coś wspomnieć. W każdym razie do filmu na samym dnie powstał utwór Mother Sky, który wybrzmi już za chwilę, ale może jeszcze chwilkę o samym zespole Can, który zanim przyjął Damo Suzukiego, no to miał na wokalach Malcolma Muneya, ale kiedy ten odszedł z zespołu, no to muzycy Can, zdaje się, że to byli Holger, Czukaj i Irmin Schmidt, spotkali Damo Suzukiego grającego na gitarze i zbierającego pieniądze na ulicy. No i tak im się spodobał jego występ, że zaprosili go do wspólnych nagrań i tak właśnie powstał skład Can, który, tak jak mówiłem wcześniej, nagrał te najważniejsze płyty zespołu. Tam był jeszcze Michael Karoli na gitarze, jak i Lipside na perkusji, człowiek maszyna. Dobrze, to zagrajmy sobie Mother Sky, a o Can może jeszcze chwilkę później. Słuchajcie, Japfonii w Radiu Afera.

Mother Sky. Psychodeliczna epopeja, no prawie 15-minutowa. Gdzieś tam w tym wszystkim Damo Suzuki bardzo ciekawie to swoje Mother Sky mówiący, melorecytujący, trochę śpiewający, trochę to wszystko takie odrealnione, niesamowita gitara Michaela Karojego, hipnotyczne granie jakiego Lipsighta i tak dalej, i tak dalej. No i znalazłem dla was jeszcze jeden utwór z płyty Tagomago, wprawdzie nie ten, który chciałem zagrać, muszę troszeczkę skracać, ale to też jest znakomity utwór, który inspirował i nadal inspiruje wielu, wielu muzyków. Mowa o Mushroom.

Mushroom i zespół Can z płyty Tagomago i jeszcze troszkę o zespole Can, bo może nie wszyscy wiedzą w ogóle skąd to się wzięło, z czym to się jadło i dlaczego to było takie ważne dla historii muzyki. Otóż dwóch w zasadzie chyba najważniejszych członków, takich trochę ojców tego zespołu, czyli Holger Czuka i Irmin Schmidt, poznało się gdzieś tam w pierwszej połowie lat 60., ale ważne było, gdzie się poznali, z jakiej okazji. Otóż oboje studiowali kompozycję, no i uczyli się między innymi u takiego bardzo ważnego kompozytora muzyki współczesnej, u Karlheinza Stockhausena w Kolonii. No i później poszli w trochę różne strony. Irmin Schmidt nie tylko u Stockhausena studiował, ale także u Georgia Ligetiego, na przykład Istvana Kertesa, i on faktycznie zajął się dyrygenturą, na przykład grając utwory Johna Cage'a i tak dalej. No ale w pewnym momencie, i to bardziej ze sprawą Holgera Czukaja i jego młodego studenta, Michaela Karoliego, którego to Holger Czukaj uczył gry na gitarze. Holger Czukaj nie był jakoś bardzo zainteresowany tym wszystkim, co działo się w Wielkiej Brytanii, w Ameryce, jeżeli chodzi o inwazję muzyki rock'n'rollowej w połowie lat 60., aż właśnie jego młody, wtedy nastoletni uczeń gitary, Michael Karoli, zapoznał go na przykład z The Velvet Underground. No i wtedy Holger pewnie zrozumiał, że tam jednak dzieją się ciekawe rzeczy, że to nie są tylko trzyakordowe piosenki popowe, tylko że grane z pomocą gitary i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak, że tam też powstaje awangarda. No i postanowili założyć zespół. Zespół, który był jednym z tych niemieckich zespołów, które miały swój wkład w historię muzyki rozrywkowej w ogóle. Myślę, że mimo wszystko większy wkład miał zespół Kraftwerk, ale zespół Can jak najbardziej też dla wielu awangardowych muzyków, a najbardziej dla tych, którzy łączyli tę awangardę właśnie z muzyką rockową, tak jak to robił zespół Can, no to była to bardzo, bardzo ważna grupa i być może najważniejsza, jeżeli chodzi o krautrock, bo czasem Kraftwerk też jest do tego krautrocka zaliczany, ale do mnie to jednak nie trafia. Dla mnie Kraftwerk to jest po prostu pierwsza w pełni elektroniczna grupa, to znaczy się zespół grający muzykę elektroniczną, a jednak krautrock to jeszcze muzyka mocno oparta na gitarach, nawet jeżeli odchodząca bardzo, bardzo daleko od tradycyjnego rock'n'rolla, gdzieś tam oparta na tym hipnotycznym rytmie, czy to w zespole Can, czy to na przykład w zespole Noi, innym bardzo ważnym zespole, jeżeli chodzi o ten ruch. Dobrze, to teraz w zupełnie inne rejony odlecimy. Nie będę mówił, co to jest za zespół, to będzie pewna niespodzianka po tym, co graliśmy teraz. A utwór nazywa się Berlin Lullaby.

To grupa Mitsuna, która powstała w Berlinie. Tam właśnie rezyduje. Nagrali dwie płyty i zagramy sobie jeszcze troszkę z tej drugiej. Z płyty Hazama, Berlin Lullaby. Tak się nazywał utwór, którego wysłuchaliśmy w Japonii w radiu Afera. Natomiast słyszeliście tutaj tradycyjne japońskie instrumenty. Przede wszystkim shamisen. To taki instrument podobny do gitary, może trochę bardziej do banjo, z wydłużonym gryfem, trzema strunami, dzisiaj już raczej nylonowymi, a oryginalnie struny raczej były wykonane z jedwabiu. Ten styl, w którym ta muzyka jest wykonywana, to tsugaru shamisen, czyli gdzieś nawiązujący do ludowej muzyki, tylko że właśnie wykonywanej na shamisenach, ale jest tam troszeczkę więcej na tej płycie takich tradycyjnych instrumentów. Właśnie szukam, jak dokładnie się te instrumenty nazywają. Chyba wam teraz nie znajdę, ale obiecuję, że po utworze Wind of Sand, którego pierwsza część jest taka dosyć, można powiedzieć, klasyczna, jeżeli chodzi o ten styl i jego połączenie z taką bardziej rozrywkową muzyką współczesną, ale w drugiej części dzieje się coś bardzo ciekawego, czego pewnie, może nie, że nie powstydziliby się, ale pewnie spodobałoby się to nieodżałowanym ich Holgerowi Czukajowi na pewno, bo Irmin Schmidt jeszcze z nami jest i oby był jak najdłużej. No jemu pewnie też to by się spodobało. Kto wie, może nawet zna zespół Mitsune. Zagramy utwór Wind of Sand.

Wind of Sand i w bardzo wielu kierunkach ta kompozycja się rozwija, a w pewnym momencie, i o to mi chodziło przed jej zagraniem, gdzieś tam zahacza o minimalizm. To jest jak wyciągnięte, no nie wiem, z Terry'ego Riley'a albo Steve'a Reich'a. No naprawdę bardzo ciekawy fragment i bardzo mnie zaskoczył, kiedy słuchałem tej płyty. Z niej jeszcze jeden utwór, to zespół Mitsune i Hotaru, a ja wam obiecałem te instrumenty, no to na przykład pojawia się tam taki japoński rodzaj fleta. Shinobue się nazywa ten instrument, również rodzaj instrumentu basowego baskoto oraz na przykład ney czy kanun. No jest tam dużo, ale generalnie pierwsze skrzypce grają jednak shamiseny, a zespół to Shiomi Kawaguchi, Tina Kopp, Yuka Snell, Petros Tsekos i Noriko Okamoto. Utwór Hotaru w Japonii w Radio Afera.

To zespół Mitsune rezydujący w Berlinie. Natomiast zakończymy elektroniką. Ryuichi Sakamoto i Alva Noto, czyli Karsten Nikolaj. Połączenie takiego ambientowego grania na pianinie Ryuichiego Sakamoto z opartą na usterkowaniu elektroniką Alvy Noto, to będzie z drugiego wspólnego albumu muzyków 2005 rok i Insane. Ta płyta zaczyna się klimatem zdecydowanie nie na słoneczną wiosnę, którą teraz mamy. To jest bardziej jak wsłuchiwanie się w rytm jakiejś takiej zupełnie innej, zimnej i obcej, jednak fascynującej cywilizacji. Stopniowo robi się cieplej, im dalej, tym mniej też takiej

Nie, a tymczasem zapraszam na audycje jazzowe w Radiu Afera, Summertime, a później Wiek Awangardy. Aha, zostawiam was z Ryuichi Sakamoto i Alvon. No to do usłyszenia. Cześć.

0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radiu Afera. Autopromocja.
1: Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
3: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.
7: Dobry wieczór. Serdecznie witamy w 1083 programie Summertime i otwieramy miesiąc maj 2026 roku w naszym ulubionym składzie, czyli Przemek Dzięgiel
8: i Marcin Kaczmarek. Dobry wieczór.
7: Mamy dziś 5 dzień maja i w jazzowym kalendarium, jeżeli chodzi o Polskę, jest to dzień, kiedy powstał taki twór jak pierwszy ogólnopolski przegląd studenckich zespołów jazzowych w miejscowości Wrocław. Był to rok 1957, bardzo dawno temu. Później ten przegląd przybrał po iluś tam latach formę i formułę Jazzu nad Odrą, czyli jednego z najbardziej uznanych i najciekawszych polskich festiwali jazzowych, na który 20 lat temu jechałem z Marcinem przez 3 albo 4 godziny z Poznania do Wrocławia. Teraz można pewnie jechać znacznie, znacznie krócej.
8: Tak, to były piękne czasy. Nawet mieliśmy Sweet Focie z Mike'iem Sternem, jak byliśmy też młodzi. Mike Stern też był młodszy. No, to było coś. A rozpoczniemy od Terence'a Blanchard'a, fantastycznego muzyka, trębacza amerykańskiego. Tak spojrzałem na dyskografię i takie stricte jazzowe albumy, to Terence nagrał dawno, dawno temu. Obecnie zajmuje się bardzo intratnymi sprawami. Po prostu komponuje muzykę do filmów i ostatnie kilka albumów to właściwie same soundtracki. I w związku z tym sięgamy do takiego albumu, który swego czasu na Summertime przyniosłem nie na wypalanej płycie, tylko na oryginale. Do dzisiaj go mam. The Heart Speaks. Przepiękna, melodyjna, cieplutka płyta Terence'a, a wybraliśmy kompozycję Nocturna 7.

0: Rozpoczęliśmy program z grubej rury, a tą grubą rurą jest trąbka Terence'a Blancharda. Myślę, że kiedyś będzie trzeba też powrócić do płyty z Michałem Wróblewskim, czyli Radio Static, którą wspólnie jakiś czas temu nagrali. Właściwie to było chyba z 10 lat temu, ja mam wrażenie, jakby to było w zeszłym roku. No i tak, Terence Blanchard oczywiście genialny muzyk, jazzowy trębacz, ale z filmem jest bardzo mocno związany. Z takich większych, bardziej znanych polecajek to oczywiście Mo Better Blues, ale ja na przykład uwielbiam początek filmu pod tytułem Plan Doskonały, który zaczyna się monumentalnym, wręcz muzycznym dziełem, zupełnie nie jazzowym, ale skomponowanym przez Terence'a Blancharda. No a teraz co? Czas na jeszcze grubszą rurę, czyli saksofon tenorowy i w dodatku w wykonaniu gościa, który odziedziczył ten talent po obojgu wybitnych rodziców. Będzie to Ravi Coltrane i płyta, która ukazywała się równolegle z początkami Summertime'u w 2005 roku. Influx.
1: Tak, bardzo, bardzo mocno pamiętam, jak przyniosłeś taką zgrywkę na wypalonej płytce Influx. No i jak usłyszałem utwór Coin Seed, właśnie ten, który za chwilę będzie odtwarzany, no to jakiś taki fajny dreszczyk przeszedł, bo to jest świetny kawałek, zresztą cała płyta jest znakomita. A dlaczego Ravi Coltrane? No bo Ravi Coltrane obok Terence'a Blancharda jest jednym z gwiazd, był jednym z gwiazd tegorocznego jazzu nad Odrą, który odbył się 22-26 kwietnia.

0: Ravi Coltrane i album In Flux, 2005 rok, na perkusji EJ Strickland, na fortepianie Luis Perdomo, na saksofonach Ravi Coltrane, na kontrabasie Drew Grass. Ten rok 2005 albo 2006 przyniósł poznaniami koncert Ravi'ego Coltrane'a w klubie Blue Note. To zresztą dzięki Blue Note'owi otrzymaliśmy tę wypaloną płytę, o której wspominałeś. To była kopia In Flux. Byłem na tym koncercie i nawet nie zdawałem sobie pewnie sprawy, że musiał tam grać Drew Grass, który parę lat później, jak się miało okazać, został moim chyba ulubionym kontrabasistą jazzowym i ta słabość do Drew Grassa trzyma mnie do dziś. Natomiast słabość do kolejnego artysty, pianisty, którego zaprezentujemy, jest trochę sinusoidalna, bowiem część jego nowych płyt jest wspaniała, a część mamy wrażenie, że po prostu sobie komercyjnie zarabia pieniążki, mając talent, technikę, umiejętności i światowe nazwisko. Tego muzyka chyba poznaliśmy dzięki pewnej dwupłytowej składance, którą Marcin gdzieś skombinował. Nazywało się to Cuban Revolution Jazz. Jednym z artystów tam zaprezentowanych był, uwaga, Gonzalo Rubalcaba.
1: Tak, a dlaczego Gonzalo? No bo po prostu też był już, trzeba to powiedzieć, w czasie przeszłym, bo na ostatnim festiwalu Jazz nad Odrą występował w trio, a to, co teraz usłyszymy, no to będzie też premiera, bo w tym roku również został wydany album First Meeting Live at Dizzy's Club i tam Gonzalo Rubalcaba pojawia się na scenie wraz z Larry Grenadierem, Ericiem Harlandem i na saksofonach Chris Potter. Fantastyczne na żywo granie. No a wybraliśmy kompozycję pod tytułem Oba. 13 minut znakomitego jazzu.

0: Gonzalo Rubalcaba, Larry Grenadier, Eric Harland, Chris Potter. Jest to nagranie koncertowe z klubu Gizzy. Płyta się nazywa First Meeting. Zresztą można znaleźć w internecie również wersję wideo, bo ten koncert, a przynajmniej... Nie, cały koncert jest i to było w zeszłym roku. Marcin złapał się za głowę, jak ten czas szybko leci, jak mu przypomniałem, że pod koniec chyba zeszłego roku w Summertime zaglądaliśmy do tego bardzo przyjemnego albumu. A teraz lecimy dalej i pewnie będzie kolejne nawiązanie do jazzu nad Odrą. Może wreszcie coś starszego, bo na razie opowiadamy wam taką historię, że dwa dni temu skończył się festiwal i nie byliście na Blanchardzie, Coltrane'ie, Rubalcabie. Co dalej?
1: No i nie byliście na Peterze Erskine i jego kwartecie. No nie ukrywam, że na żywo zobaczyć tego legendarnego perkusistę, to chyba jakbym miał wybrać, to właśnie to byłby ten artysta. No najbardziej to oczywiście kojarzony przeze mnie, właściwie poznałem go grającego w Weather Report. No i później oczywiście sięgałem po inne wydawnictwa. No wybitny muzyk. Został zaproszony na Jazz nad Odrą. Zagrał w swoim kwartecie. Kwartet to Peter Erskine oczywiście na perkusji, Alan Paska na kontrabasie, Darek Oleś i Bob Mincer na saksofonach. A my sięgamy do albumu, który również w tym roku pojawił się, sygnowany nazwiskiem Petera Erskina, płyta Peregrine, trochę w innym składzie. Alan Paska się pojawia, to faktycznie gra na tej płycie, ale dodatkowo muzyk inny to Scott Colley, a kompozycję, którą wybraliśmy, to Contemplation.

0: Peter Erskine, Alan Paska, Scott Colley, płyta Peregrine i Contemplation. No i na razie kończymy te tegoroczne utwory, które w jazzie nad Odrą musiały gdzieś pewnie wybrzmiewać. Tam zawsze był też konkurs w ogóle i wiele świetnych polskich zespołów zdobywało tę pierwszą sławę dzięki jazzowi nad Odrą, a potem już kontynuowało swoje chwalebne kariery. Naprawdę nie sposób nie docenić tego, jak wiele ten festiwal, myślę, dla polskiego jazzu zrobił i też dla polskich melomanów, bo to zawsze były świetne koncerty. A my pojechaliśmy tam chyba w 2006 roku. Tak, Jazz nad Odrą jest na przełomie kwietnia-maja, więc to był rok 2006. Mieliśmy jechać na Mike'a Sterna, był Piotr Baron, był Marek Bałata. Tam w ogóle był jakiś przypał, bo ktoś coś się spóźnił. Nie pamiętam, co to było. Być może wspomniany przez ciebie przed chwilą Darek Oleszkiewicz, który miał właśnie grać z Piotrem Baronem między innymi. Jakiś samolot nie doleciał na czas i Mike Stern, który miał być gwiazdą wieczoru, zagrał w środku, a na koniec pojawił się zespół Piotra Barona, między innymi z Darkiem Olesiem Oleszkiewiczem. Ja nie pamiętam, kto był na perkusji. Adam Czerwiński? Czy może ktoś inny?
1: Całkiem możliwe. Faktycznie mogło tak być, że był Adam Czerwiński.
0: Natomiast nie sposób nie zapomnieć postaci pianisty Johna Hicksa. Ja wtedy za bardzo go nie znałem, ale po prostu siedział bokiem do nas za fortepianem, niepozorny w tych swoich chyba szelkowych spodniach.
1: Tak, tak, takie szelki.
0: Taki po prostu nonszalancki, spokojny, wręcz ideał wizerunku jazzmana. Prawdopodobnie był to jeden z ostatnich koncertów Johna Hicksa, bo chwilę później niestety zasmuciła nas wiadomość, że zmarł 10 maja 2006 roku, więc tym bardziej jakoś w naszych sercach ten koncert został, zwłaszcza, że po Mike'u Sternie część osób już sobie z wrocławskiego Impartu poszła i nigdy w życiu już nie dowiedzą się, co stracili. No postać Johna Hicksa, no to jest też historia muzyki jazzowej, urodzony w 1941 roku, zaczynał w tych pięknych latach 60. między innymi w zespołach Harta Blackeya, ale wśród jego współpracowników byli Lester Bowie, Thelonious Monk, Pharoah Sanders i cała ta kariera była niezwykle ciekawa, a mimo wszystko jest to jakoś tak w naszych świadomościach nie, że drugoplanowy muzyk, ale nie jedna z tych największych, może inaczej, najgłośniejszych gwiazd muzyki jazzowej. Ale wspominam Johna Hicksa i ten wrocławski koncert jako jedno z najprzyjemniejszych koncertowych wydarzeń swojego życia, także z ogromną nostalgią i myślę przyjemnością zaglądamy do płyty Hell's Bells, na której był pianistą i oczywiście liderem.

0: John Hicks i tytułowy utwór z płyty Hell's Bells. Towarzyszą mu Clint Houston na basie i Cliff Barbaro na perkusji. Nagranie pochodzi z 1975 roku, ale zostało wydane dopiero w 1980 przez oficynę Strata East. No i tak wszystko, co po kolei wymieniam, jest takie mniej znane jakby w tym głównym gwiazdorskim nurcie muzyki jazzowej, takiego właśnie Johna Hicksa. Trzymamy w naszych sercach i zapamiętujemy.
1: A wiesz, że bardzo fajnie, że tak powiedziałeś, bo dosłownie mam bardzo podobne odczucia a propos tego koncertu i teraz rzeczywiście przypomniałem sobie, że spore było zamieszanie tam w tych kolejności tych utworów i ta sala opustoszała, my zajęliśmy od razu drugi rząd i praktycznie pod samą sceną sobie siedzieliśmy, dosłownie widzieliśmy jak na dłoni Johna Hicksa, który tak boczkiem sobie do nas siedział i fantastycznie grał. Rzeczywiście też bardzo utkwił mi w pamięci ta biała koszula z tymi szelkami. No niesamowity muzyk, przepiękne, przepiękne wspomnienia. Super, że sięgnęliśmy do tego artysty i go wspomnieliśmy na Summertime'ie. A na zakończenie, skoro John Hicks, czyli fortepian, to będzie też fortepian w wykonaniu naszego Mietka Kosza. Również wystąpił na Jazz nad Odrą, na festiwalu na 5. edycji. To było od 8 do 10 marca 1968 roku. I taka ciekawostka, bo za chwileczkę wybrzmi muzyka również z 1968 roku i tam będzie też kwartet Ptaszyna, takie odkurzone, gdzieś tam znalezione na półkach studia nagraniowego. Do dzisiaj no, jestem pod wrażeniem, że to tak fantastycznie brzmi. Ptaszyn Quartet, imię Czesław Kosz, płyta nosi tytuł College Quartet 68. No a Mietek wtedy na tym festiwalu, na tej 5. edycji zagrał wraz z Januszem Kozłowskim na kontrabasie i zmarłym niedawno, bo rok temu, Sergiuszem Perkowskim, znakomitym perkusistą. Także takie wspomnienia na tym Summertime'ie, Jazz nad Odrą zakończony. Przemek, no myślę, że na przyszły rok może spróbujmy coś podjechać tam i coś po tylu latach z innej perspektywy spojrzeć na ten festiwal i pojechać na jakąś gwiazdę. Co ty na to?
0: Po takim line-upie, jaki zaprezentowałeś post factum, to jest o czym myśleć i nie tylko my powinniśmy o tym myśleć, ale też cały Poznań, który przecież ma już wybudowaną na Euro 2012 S5, kiedy tylko ją wybudowali. Przed nami też świetny festiwal poznański, Enter Enea Festival. Zainteresujcie się, bo to jest fajne wydarzenie, świetni muzycy, a my już dziękujemy bardzo za uwagę. Zapraszamy pewnie w przyszłym tygodniu, ale najpierw Wiek Awangardy, który już za 5 minut. Żegnają się Przemek Dzięgiel
1: i Marcin Kaczmarek.
0: Do usłyszenia.
1: Dobranoc.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Radio Afera. 98,6 MHz.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Dzień dobry. 5 minut po północy w audycji Wiek Awangardy. Witam Wawrzyniec Bąkinia. No to rozpoczynamy to dzisiejsze spotkanie tak jak od bardzo długiego czasu. Rozpoczynamy te środowe poranki od dwóch przypomnień. O tym, że tuż obok nas, tuż za naszą granicą trwa wojna. I to jest wojna, która dotyka każdego z nas, dotyka i ciebie, i mnie. Spróbujmy pozostać solidarnymi z tymi, którzy w obawie o swoje zdrowie i życie przed tą wojną uciekli i stali się naszymi gośćmi i znaleźli tutaj swój nowy dom. I drugie przypomnienie o tym, że wciąż trwa kryzys humanitarny na granicy Polski i Białorusi. I o ile to nie jest kryzys, który wykreowaliśmy my, Polacy, czy rządzący nami politycy, ale już odpowiedź na ten kryzys zależy tylko i wyłącznie od nas, a na razie niestety jest ona taka, jaka jest. I pamiętajmy o tym. Spróbujmy pozostać solidarnymi z tymi, którzy na granicy Polski i Białorusi znaleźli się w pułapce, i z tymi, którzy próbują tych ludzi ratować. Nie wierzmy politykom, że to się skończyło, albo też, że Polska jako kraj ma czyste ręce i nic nie jest nikomu winna. Niestety, jesteśmy winni choćby i nasze człowieczeństwo. No dobrze, ale ponieważ przypominam i przypominam o tych dwóch rzeczach, to są takie postacie, także w muzyce, które sprawiają, że to przypomnienie jest bardziej dobitne, jest bardziej aktualne, jest jak najbardziej na miejscu. 3 maja obchodziłby 107 urodziny muzyk, który bardzo wiele o tym wiedział, bardzo wiele tych rzeczy, które podczas jego życia się zdarzyło, odcisnęło na nim swoje piętno i mimo swojej niezgody i mimo tego, że spotkały go za to różne życiowe perturbacje, nigdy się nie ugiął i pozostał wierny temu, co głosił, i wierny swoim ideom. I chociaż nie ma on wiele wspólnego z muzyką, którą normalnie tutaj w Wieku Awangardy prezentujemy, to postanowiłem, że zacznę dzisiejsze spotkanie od przypomnienia Pita Seegera. To nie jest do końca tak, że on nic nie ma wspólnego. Gdy spotkałem się z jego postacią, gdy zacząłem o nim czytać, gdy zacząłem słuchać jego muzyki, to były pewnie gdzieś jakieś głębokie lata 90. I wtedy nie myślałem jeszcze, że może się okazać 10, 12, 15 lat później, że mamy z Pitem Seegerem wspólnych znajomych. A tak było. Gdy wydawaliśmy płyty Perego Robinsona, klarnecisty jazzowego, klarnecisty free jazzowego, muzyka, który w 60-tych latach w ESP wydawał płyty z Henry Grimesem, który potem nagrywał i koncertował z całą plejadą nowojorskiej awangardy i nowojorskiego free jazzu, a potem w wytwórni, którą współtworzyłem, nagrywał z Wackim Zimplem, to okazało się, że on jest takim mostem między mną a Pitem Seegerem. Jego ojciec w młodości, w bardzo młodym wieku, Z Pete'em Seegerem się przyjaźnił i małego Perry'ego Robinsona Pete Seeger miał okazję nosić na rękach. Potem zresztą Perry Robinson pojawił się jeszcze na ostatniej płycie Pete'a Seegera, More Than Company Union, chyba tak się nazywało. More Perfect Union, o tak. I zamknął trochę tą historię tym swoim klarnetowym solem, klarnetowym występem w drugim utworze na tej płycie. Perry bardzo pięknie opowiadał o Picie Seegerze. Opowiadał o nim jako o takim krystalicznym człowieku, który wierzył i był wierny temu, co głosi i temu, o czym opowiada. W 50-tych latach to w ogóle muzyk, który zostawił studia po to, aby występować i grać dla strajkujących robotników. Taki socjalista ze Stanów Zjednoczonych, z intelektualnej elity tego kraju, który wierzył, że to, że on gra dla tych robotników, to, że on jest z nimi, to może zmienić świat. Dołączył do Udego Guthrie wtedy, tworząc z nim taki słynny zespół The Almanac Singers. Potem w czasach makartyzmu objęły go represje związane z tak zwaną działalnością antyamerykańską. Przez 17 lat nie mógł występować w publicznych mediach i w publicznej prasie nie mógł drukować. Był w ogóle gdzieś na marginesie życia muzycznego, ale dzięki temu został promotorem i odkrył między innymi Boba Dylana. To dzięki niemu Dylan znalazł się na scenie, to on był jego mentorem w tym pierwszym okresie jego działalności, mniej więcej do roku 65, gdy odejście Dylana od akustycznej muzyki, taki słynny występ na festiwalu w Newport, bardzo zawożyły na ich wzajemnych relacjach. Pete Seeger do końca był aktywistą, do końca wierzył w to, że pieśń i muzyka jest czymś ważnym, istotnym w życiu człowieka i że tworzy to wspólnotę i że tą wspólnotę należy budować. On od lat 60. zajął się takim aktywizmem ekologicznym, ale pozostał czynnym muzykiem, nagrywając i występując między innymi z Bruce'em Springsteenem, pamiętny koncert na inaugurację drugiej kadencji prezydenta Baracka Obamy. A jest taka płyta, która gdzieś uciera się o jakieś doświadczenie awangardowe. To płyta zespołu Kronos Quartet. Płyta ta nazywa się Long Time Passing, Kronos Quartet and Friends Celebrate Pete Seeger. Wydana została przez Smithsonian University na 101. rocznicę urodzin Pete'a Seegera w 2020 roku. Pete Seeger wtedy już nie żył, on odszedł w roku 2014, zamykając całą historię folkowej muzyki Stanów ostatnich 100 lat. To coś niebywałego, w ogóle jego życie, jego aktywność i wszystkie te powiązane sznurki, które przez to życie udało mu się utkać. A tak hołd składał mu Kronos Quartet.

Piosenkę oczywiście Pete Seegera, Where Have All The Flowers Gone, i głos jego w pierwszej zwrotce zabrzmiał tutaj, mimo tego, że to już długo, długo po jego śmierci nagrane. Piękny hołd, naprawdę piękny hołd, piękna płyta Kuronos Quartet, nie jedyna oczywiście w ich dyskografii, ale w jakiś sposób wyjątkowa, także poprzez tą nostalgiczną nutę, która od pierwszego do ostatniego utworu na tej płycie pobrzmiewa. Ale to nie jedyna okazja. Właściwie dzisiejsza cała audycja zbudowana jest z okazji i z dat, bo dzisiaj, 6 maja, jest też rocznica śmierci Johannesa Bauera. Muzyka, który w Poznaniu grał nie raz. Muzyka, który nagrywał tutaj w Poznaniu płyty. Muzyka, który gościł w Poznaniu także w ramach występu koncertu Peter Brossmann Chicago Tented. Puzonisty niemieckiego pochodzącego z Halle, z wschodnich Niemiec, który zaczynał karierę w roku 1979. Wtedy to przeprowadził się do Berlina i tam brat, jego starszy brat, również puzonista, Konrad Bauer, Conny Bauer, wprowadzał go w arkana jazzowej sceny. Sceny, która została stworzona między innymi przez Brossmanna, przez Schlippenbacha, przez Conny'ego Bauera, przez Petera Kowalda, przez wielu innych muzyków ponad 10 lat wcześniej. Iż bardzo szybko Johannes Bauer stał się jednym z tych muzyków, którzy odegrali na europejskiej, światowej, ale przede wszystkim niemieckiej scenie jazzowej niebagatelną rolę. Od zawsze związany z awangardą, nigdy nie grał swingu, Dixielandu czy innych rzeczy, chociaż odwołania do tej muzyki pojawiały się nieraz i pobrzmiewały w jego grze. Niezwykły człowiek, bardzo skromny, ale taki dystyngowany, taki no, niezwykle kulturalny i niezwykle ciepły w podejściu do drugiego człowieka. Fenomenalna postać, bardzo skromna osoba, która nie pozostawiła wiele w swojej dyskografii, ale nagrania, choćby z Peterem Brossmannem, na pewno nie straciły nic ze swojej aktualności po dziś dzień. Dosięgniemy dzisiaj na początek spotkania, nie na sam początek, a dobre rozpoczęcie tej improwizowano-jazzowej przygody, podróży, po nagranie duetu Johannes Bauer, Peter Brossmann z albumu Blue City, dokumentującego ich koncert w klubie o tej nazwie w Osace w Japonii w 1997 roku.

Blue City z albumu Blue City, Johannes Bauer i Peter Brotzmann. Johannes Bauer odszedł 10 lat temu, równo dekadę. Nie ma go już z nami. Niektórzy mówili o nim Dancing Johannes, bo on tańczył, cały czas tańczył. Jak tylko stał na scenie, to poruszał się i poruszał się w sposób taki, że to był taniec. I nigdy nie było to złośliwe, ale było to ciepłe w ustach tych wszystkich, od których to słyszałem. Wielka szkoda i wielkie wspomnienie tego niezwykłego muzyka. A dzień wcześniej, 5, wczoraj, urodziny obchodziłby inny muzyk. Muzyk podobny do Brotzmana, można by powiedzieć. Równie niepokorny, równie bezkompromisowy, równie agresywny w swojej grze i również saksofonista, ale pochodzący z drugiego końca świata. Nazywał się on Kaoru Abe.

Kaoru Abe, Derek Bailey, Moto Haru Yoshizawa i Toshinori Kondo. Taki kwartet na początek spotkania. Na początek spotkania z muzyką Kaoru Abe. Niezwykły to muzyk, niezwykły saksofonista. Nie dożył 30 lat, zmarł w wieku 29 lat. W roku 1978 rozpoczynał swoją karierę tak naprawdę od wieku 17 lat, gdy rzucił szkołę średnią, aby doskonalić tylko i wyłącznie swoją grę. Rok później, w roku 68, mając lat 18 i trochę, zagrał swój pierwszy koncert w klubie w Oleo w Kawasaki w Japonii i tak naprawdę przełom przyszedł w roku 70, gdy spotkał na swojej drodze i poznał Masayuki Takayanagiego, wtedy już legendę jazzowej gitary, ale przede wszystkim gitary free jazzowej, bowiem on zaczynał od grania hard popu, bebopu, a w pewnym momencie porzucił to wszystko po to, żeby grać zupełny free. Powtarzał swoim partnerom Masayuki Takayanagi: grajcie zawsze forte, nie powtarzajcie żadnych fraz, słuchajcie tego, co grają inni i grajcie swoje. Próby dołączenia do innych są surowo zabronione. Zupełnie inna filozofia niż to, do czego się przyzwyczailiśmy i o co zabiegamy, o to, by słuchać siebie i próbować w tej improwizacji odnaleźć jakąś harmonię. A tutaj u Takayanagiego było to odrzucenie, było to podążanie od początku do końca za własnym głosem. W tym duchu zbudował on swój najsłynniejszy zespół New Direction. Masayuki Takayanagi New Direction, tak to się nazywało, z którym udało mu się jeszcze za życia wydać kilka płyt, a którego koncerty ukazują się po dziś dzień. Nie inaczej jest zresztą z muzyką Kaoru Abe. Bardzo wiele jego nagrań to nagrania solowe. Bardzo wiele tych nagrań krąży. One są często różnej jakości. Podobno Kaoru Abe był tak płodny i tak zafiksowany na graniu, że grał codziennie albo prawie codziennie. Można go było spotkać na improwizowanych jam session w klubach w Tokio, na oficjalnych koncertach, na koncertach tworzonych ad hoc, gdzie wychodził i grał solo od początku do końca. Takich solowych koncertów jest naprawdę mnóstwo. On przez całe życie grywał na rozmaitych instrumentach. Grywał na rozmaitych rodzajach saksofonu, przede wszystkim na alcie, ale także na sopranie i na sopraninie. Grywał na harmonijce ustnej, grywał na gitarze. Zdarzało mu się grywać na basklarnecie. Całe właściwie dorosłe życie na tym basklarnecie grał, ale występował rzadko, korzystając z tego instrumentu. Grywał na shakuhachi, na japońskim bambusowym flecie, ale dorabiał do tego ustnik, taki ustnik jak do saksofonu. No i grywał, czasami grywał na gitarze, ale gdy spotykał na scenie Takayanagiego, to za tą gitarę nie chwytał. Zostawały mu instrumenty dęte, najczęściej saksofon, czasami shakuhachi z tym dorobionym ustnikiem. Żył bardzo krótko. W 1978 roku zmarł na wyniku perforacji żołądka, która została spowodowana przedawkowaniem bromisowalu. To jest taki lek, teraz już nie używany, ale kiedyś używany jako trochę jako halucynogen, trochę jako lek na uspokojenie, ale także lek nasenny. On go wziął tyle niestety, że żołądek mu pękł i w wyniku tego zmarł. Nie udało się Kaoru Abe uratować. To było zresztą takie przekleństwo trochę jego życia. Narkotyki i środki uspokajające bardzo go wciągnęły
i korzystał z nich. Nie ukrywał tego, że to jest dla niego problem, że to jest wyzwanie także dla tych wszystkich, którzy chcą z nim żyć i blisko niego być. My spotkamy dzisiaj Kaoru Abe w duecie z Masayuki Takayanagi. Najpierw dwa duety, które zostały wydane na płytach osobno, chociaż pochodzą z tego samego koncertu, z tego samego występu tych dwóch gigantów japońskiego free jazzu, zarejestrowanego w Tokio 9 lipca 1970 roku, na samym początku ich znajomości. A potem na zakończenie dzisiejszego spotkania taki fragment, gdzie pojawia się trio. Do Takayanagiego i Kaoru Abe dołącza Hiroshi Yamazaki. I to trio jest takim zwieńczeniem dzisiejszego występu. Trio: saksofon altowy, klarnet basowy, gitara elektryczna i perkusja i perkusjonalia. A wcześniej Takayanagi i Kaoru Abe, najpierw Mass Projection, potem Gradual Projection, a potem zamykający wszystko fragment z występu z klubu Jazz Bed. To wszystko na dzisiaj. Zostawiam was samych z bezkompromisową muzyką Masayuki Takayanagiego i Kaoru Abe.